0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Super FM. Pogoda.
4: To będzie przyjemny dzień, przyjemny piątek, bo nawet 20 stopni w naszym mieście, bez opadów deszczu dzisiaj i promieni słońca będzie można sobie schwytać naprawdę bardzo dużo.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
4: To jest mój ulubiony dzień tygodnia. Nie dlatego, że jest piątek i już nie będziemy się słyszeć w sobotę i w niedzielę. Wręcz przeciwnie, ja w niedzielę rano to nawet za wami tęsknię. Po prostu w piątki zazwyczaj mamy najwięcej tego pozytywnego nastawienia. Najwięcej jest pozytywnych informacji. I dzisiaj właśnie piątek, 18 dzień września. Zaczynamy.
5: Dzień dobry.

Nickelback w Radiu Super FM. Tak jest, to nasze poranne spotkanie. Przecież od września słyszymy się od godziny 5.30, a więc jeszcze wcześniej niż do tej pory. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Podpisujcie poranną listę obecności. Kto nie śpi i kto słucha porannego programu w Radiu Super FM, ten co robi? Ten pisze na Messengerze albo dzwoni 912455. Dajcie znać, że żyjecie. Chcę sprawdzić, kto słucha. Dlaczego nie śpicie? Na miłość boską, dlaczego po 5.30 nie śpicie? Pewnie niektórzy kończą nocną zmianę, inni szykują się, są w drodze na godzinę 6. Paradoksalnie sporo osób pracuje od 6. Sprawdźmy, kto to. Messenger Radia Super FM czeka. Numer telefonu także, przypominam, 912455.

trwa poranne spotkanie, poranna audycja w Radiu Super FM. Za 11 minut będzie godzina 6. Mamy piątek, oczywiście, sporo atrakcji w naszym mieście w najbliższy weekend. Na przykład jutro San Probi Uro Run. W zasadzie atrakcje dla całych rodzin już od godziny 10. No i biegi, rywalizacja, Nordic Walking, biegi krótsze, biegi dłuższe, biegi dla dzieci, ale też biegi dla dorosłych. Warto wybrać się Park Kasprowicza, okolice Trzech Orłów, Jasne Błonia. Jutro tam będzie się działo już od godziny 10.

0: To jest najwyższy czas i najwyższa pora na wiadomości w radiu Super FM. Godzina 6:00. Pierwszy serwis informacyjny. Pierwszy w piątek. Zapraszam Was serdecznie. Będzie też prognoza pogody, no i oczywiście muzyka. Tradycyjnie New Kids on the Block. A mogłem nie mówić, ale no już dobra, zaspoilerowałem. New Kids on the Block po wiadomościach po godzinie 6:00. Muzycznie.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Premier mówi wprost o zagrożeniu ze strony Rosji. Tymczasem szef MON apeluje do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. Uważajmy na mgły. Rano mogą utrudniać jazdę kierowcom.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył wczoraj premier Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Rosja chce pozbawić Ukrainę sojuszników, ocenia generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
4: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
1: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przez blisko godzinę obowiązywał wczoraj alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska poderwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych lubelskich szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież zeszła do piwnic. Ostrzeżenie RCB dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, którzy nie ukrywają niepokoju rozwojem wydarzeń.
5: Nie jest tak, że jest ten temat kompletnie ignorowany, ale on nie dominuje.
6: No trochę boję się faktycznie, bo to jest strach. No o ludzi, o wszystko.
7: Ja to wie pani, tylko się modlę.
5: Staram się żyć normalnie po prostu.
1: Na czas alarmu lotniska w Lublinie i Rzeszowie zawiesiły loty. Minister obrony apeluje tymczasem do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowość. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
1: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Warszawa ma dość porozrzucanych po chodnikach elektrycznych hulajnóg. W ostatnich dniach odholowano prawie 150 takich urządzeń. Przybywa miejsc z zakazem parkowania dla hulajnóg. Co grozi za łamanie tego zakazu, mówi Jakub Dybalski z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
9: Pojazd jest zabierany na parking. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
1: Dodatkowo właściciel hulajnogi płaci za każdy dzień przechowywania pojazdu. Jeszcze dziś rano mogą się utrzymywać gęste mgły. Coraz częściej będą zresztą utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi: zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
10: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Najgęstsze mgły mogą być teraz w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Śląsku i na Podkarpaciu.
2: Super FM. Pogoda.
11: Wieje troszeczkę w Szczecinie, to też trzeba przyznać. Jeszcze chłodno, 12 stopni, ale po południu dzisiaj 20 i bardzo dużo słońca. Jutro w sobotę 21, sucho, może wietrznie, ale bez opadów deszczu. W niedzielę może troszeczkę pokropić.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
11: Weekend jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko wyciągnąć dłoń i sięgnąć po niego. I my sięgamy po weekend od rana w radiu Super FM. 4 minuty po godzinie 6.
0: Dzień dobry.

Dzień dobry, Paweł Domagała w Super FM, 12 minut po godzinie 6. Eksperci dyskutowali o szczegółach projektu, który pozwoli dojechać pociągiem do Warszawy w 3 godziny. Moi drodzy, to nie są żarty. Piotr Rachwalski z Portu Polska powiedział, że kolej musi przyspieszać, żeby wygrać rywalizację z wygodniejszym samochodem. Trudno się z tym nie zgodzić. Port Polska to program budowy centralnego lotniska między Warszawą i Łodzią oraz kolei dużych prędkości prowadzony przez spółkę Skarbu Państwa Centralny Port Komunikacyjny. Realizacja tych wszystkich założeń planowana jest w horyzoncie czasowym między 2035 a 2050 rokiem. No i jeżeli patrzę w takiej perspektywie, optymistycznie patrząc, 10-letniej czy na 100-letniej, że będzie można do Warszawy dojechać w 3 godziny pociągiem, 3 godziny tylko, no to ja być może aż tak nie będę się już z tego cieszyć i aż tak z tego korzystać, ale moje dziecko czy nasze dzieci, moi drodzy, no oni w 3 godziny do Warszawy to będą mogli w sobotę rano pojechać, a w sobotę wieczorem wrócić.

To jest piątkowy poranek i nie ma kolejek korków na ulicach miasta, no bo w piątki zazwyczaj jest luźniej, 20 minut po godzinie 6. Oczywiście zaglądamy, sprawdzamy, relacjonujemy to, co dzieje się na ulicach Szczecina. Dzieje się stosunkowo niewiele, jest po prostu spokojnie. Oczywiście czynny jest numer naszego super pomarańczowego telefonu. W razie utrudnień dzwońcie 912455.

0: w radiu Super FM. Pora na godzinę 6:30. Za minutę prognoza pogody na naszej antenie. Będziemy mówić, jaka pogoda dzisiaj, czyli w piątek, jutro, czyli w sobotę i pojutrze, czyli w niedzielę. Ja z każdą minutą czuję, jak zbliża się weekend.
1: Reklama.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
0: Teraz może być nieprzyjemnie momentami, no bo jest jeszcze wcześnie. Wietrznie i 12 stopni, ale po południu stopni 20 i dużo słońca. Podobnie będzie jutro, 21-22 stopnie w sobotę. Także jest się z czego cieszyć. W niedzielę też w okolicach 20, ale w niedzielę może troszeczkę popadać.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Jakie mieć plany na weekend? Jakie można mieć plany na weekend?

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jest super pięknie, przejezdnie i bez utrudnień. Tak powinno być. Tak wynika z informacji, które przekazują nam słuchacze. Nie ma utrudnień na ulicach naszego miasta. Komunikacja miejska jeździ bez zarzutu jak na razie. Czy są jakieś odwołane kursy szczecińskiej komunikacji miejskiej? Jak na razie pojedyncze około godziny 6 nie wyjechały na przykład piątki. Dwa przejazdy linii numer 5 czy jeden autobusu pospiesznego B. Natomiast to są jakieś mało zauważalne problemy. Mam nadzieję, że cały ten poranek będzie bez zarzutu dla wszystkich zmotoryzowanych.

0: 97,5. Super FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Nie mam zamiaru się spieszyć, bo jest piątkowy poranek, za 16 minut będzie godzina 7. Będą starali się dalej jechać na tej fali wznoszącej. Piłkarze Pogoni Szczecin grają w najbliższą niedzielę o 12:15 w Gliwicach na wyjeździe z tamtejszym Piastem. Oczywiście Piast, Gliwice, rywalem Pogoni Szczecin. Pogoni bardzo dobrze dysponowanej ostatnio. Portowcy przecież wygrali z Wieczystą Kraków 2-0, a wcześniej 3 razy remisowali z Wisłą Płock, Zagłębiem Lubin i Wisłą Kraków. A jeżeli chodzi o rywali, zespół Piasta Gliwice, no 3 zwycięstwa w 3 ostatnich meczach z Radomiakiem, z Piast, z GKS-em Katowice oczywiście i Motorem Lublin. Także jest to mocna drużyna, ale Pogoń Szczecin też wygląda ostatnio bardzo dobrze. Emocje gwarantowane. Niedziela, 12:15.

0: Witam, dzień dobry, cześć i czołem. Bartek Czetowicz, to jest audycja Dzień Dobry, tu Super FM. Przed nami wiadomości o godzinie 7, po nich oczywiście będzie prognoza pogody na piątek, na sobotę i na niedzielę.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
7: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
6: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
7: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
8: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
9: I po reklamie.
10: Jest 7. Wiadomości Super FM.
11: Premier o scenariuszu rosyjskich działań w najbliższych miesiącach. Posłowie będą dziś głosować nad nowym podatkiem, który ma sfinansować program CPN. Kuracjusze odwołują wyjazdy do sanatoriów. NFZ ma do nich apel.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, oświadczył w Sejmie Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia.
12: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
11: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. A do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcję WF-u.
13: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
11: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
14: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję i zagłosować za tą ustawą.
11: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
15: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
11: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
9: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj nawet 20 stopni na termometrach i dużo słońca. Wiatr umiarkowany, momentami może być nieprzyjemny. Jutro 21 i też słonecznie, a w niedzielę 20-21 stopni. Podobno w niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Przede wszystkim w niedzielę będzie wiać mocno, w porywach do 50 km na godzinę.
10: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Cztery minuty po godzinie siódmej. Cześć, witajcie. Piątek, 18 dzień września. To jest już wrzesień. W ogóle tak zdałem sobie z tego sprawę, że to już druga połowa września. Jeszcze październik, listopad i święta. Ale nie będę mówić o świętach, obiecuję. Obiecuję, że jeszcze nie będę mówić o świętach. Przecież tyle jeszcze okazji przed nami, tyle tygodni. Spokojnie, tych motywów świątecznych jak na razie na antenie radia Super FM też nie będzie. Uspokajam. Panic at the Disco, Black Eyed Peas, męskie granie orkiestra. Do godziny 7.30 najlepsza muzyka w radiu Super FM.
10: Dzień dobry. Tu

Black Eyed Peas w Radiu Super FM. Cześć, witajcie, cześć. Dobrze, że jesteśmy razem. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. Mam nadzieję, że będziecie mieć dobry dzień. Architekt miasta jest za utworzeniem deptaku na Starym Mieście. Pytanie, czy fragment ulicy Świętego Ducha można zamienić w deptak? Byłby to dobry impuls dla rozwoju i podniesienia rangi tej części Starego Miasta i sąsiadujących terenów, tak mówi Marek Koguciuk, architekt miasta. No, Stare Miasto ma problemy z zagospodarowaniem. Myślę, że od lat i cierpią na tym wszyscy. Szczecin cierpi przede wszystkim, ale cierpią też pewnie przedsiębiorcy, którzy na terenie Starego Miasta operują. Cierpimy też my, no bo to Stare Miasto, ja odnoszę wrażenie, kiedyś mimo wszystko było częściej odwiedzanym miejscem. Aktualnie jest mniej, no ale kiedyś też było mniej alternatyw. Teraz tych miejsc do odwiedzania, do spędzania popołudnia czy wieczora w Szczecinie jest zdecydowanie więcej. Z pewnością jest problem ze Starym Miastem, jest problem z pomysłem na Stare Miasto. Ja tego pomysłu, mówiąc szczerze, nie widzę, albo widzę tylko fragmentarycznie. Mam nadzieję, że urzędnicy odpowiednio się tym zajmą, no bo szkoda by było zmarnować ten potencjał, jaki zdecydowanie ma Stare Miasto w Szczecinie.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Zaglądamy na ulicę Szczecina, drogi regionu. Nie ma utrudnień na drodze krajowej numer 10, podobnie na szosie Stargardzkiej. Węzeł Kijewo wygląda bardzo dobrze. Autostrada A6 w obie strony i na północ i na południe też. Podjuchy, granitowa batalionów chłopskich. Tutaj po prostu jedziemy. Tak samo Mieszka Pierwszego czy zachód Szczecina, zachodnia ściana, węzeł Głębokie oraz Gumieńce, czyli Ku Słońcu, Europejska Okulickiego. Nie trzeba się niczym martwić w tych miejscach.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Znacie, znacie go doskonale. David Bowie w Super FM namawiał do tego, żeby zatańczyć Let's Dance. 25 minut po godzinie 7. Dajcie nam kilka chwil, a my zaprezentujemy wiadomości o godzinie 7.30. To już za chwilę, za 5 minut.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
4: Kaskada, ty i ja!
5: Od 15 lat tu wszystko gra!
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, szkole pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
11: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
12: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
11: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
12: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga. Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina

0: Ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
3: Andrzej Kutys, dzień dobry. Karta Mieszkańca z benefitami dla rozliczających PIT w Szczecinie i portal Mieszkańca do załatwiania wszelkich urzędowych spraw czy monitorowania chociażby kulturalnego bądź sportowego życia w mieście. To plan w szczecińskim Urzędzie Miasta, o którym mówił radnym wiceprezydent Łukasz Kadłubowski. Warunek to wspomniane odprowadzanie podatków w Szczecinie.
4: To jest kilkadziesiąt milionów złotych, które dzisiaj nie trafia do budżetu naszego miasta. Będziemy bardziej starali się stwarzać zachęty do tego, żeby przykładowo jak jest w Warszawie, żeby mieszkańcy mieli tańszą komunikację.
5: Szacunkowe koszty to jest w okolicach 15 milionów złotych brutto.
4: Dobrze. To powiem, że to jest też koszt rozłożony, który będzie na latach, bo my też cały projekt szacujemy na lata tak naprawdę od 2029-8. 8 też będą pierwsze płatności do 33 roku, czyli też utrzymanie całego systemu.
3: Przy czym, jak szacuje urząd, gdyby więcej osób zdecydowałoby się na rozliczanie PIT w Szczecinie, to rekompensowałoby także koszty wprowadzenia portalu Mieszkańca i karty Mieszkańca. Radni dwóch komisji byli za. W pierwszym kroku urząd potrzebuje około 200 tysięcy na przygotowanie dokumentacji.
1: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
3: Wojewoda zachodniopomorski dzisiaj w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. To nie jest tajemnica dla tych, którzy polubili nas na Facebooku. Polubcie, żeby być na bieżąco. A tematów tyle, że Michał Kaczmarek pewnie ma ból głowy, o co zapytać. Dzień dobry, Michale.
6: Tak, cześć, Andrzej. Rzeczywiście jest tak, że rzadko zdarza się, że ogłaszamy wieczorem, czy to będzie naszym gościem, a ja zaczynam odbierać telefony, żeby koniecznie poruszyć jakiś temat. Więc myślę, że dzisiejsze tematy będą dość zaskakujące dla naszego gościa. Adam Rudawski po godzinie 8 rano. Oczywiście poza tematami zaskakującymi na pewno nagła polityczna wolta, czyli Szymon Hołownia znów szefem partii,
3: powrót
6: właściwie szefem klubu
3: parlamentarnego.
6: Do tego oczywiście sprawy związane z bezpieczeństwem.
3: W Polsce 2050 same sukcesy. Zapraszamy tuż po godzinie 8.
2: Super FM. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bolesne zderzenie mistrzów Polski z Ligą Europy. W pierwszej kolejce Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. Już do przerwy kolejarz stracił 3 bramki, a czwartą w samej końcówce spotkania. Nie mamy powodów do wstydu, mówi trener Nils Frederiksen. Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Było kilka dobrych rzeczy, które zrobiliśmy w tym spotkaniu. Wykreowaliśmy parę sytuacji pod bramką rywala, natomiast popełniliśmy kilka takich błędów, które nie powinny się nam zdarzyć na takim poziomie. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi. Wysokim zwycięstwem zakończył się także mecz Juventusu z Nek Nijmegen. Włosi wygrali 5-0, a w ich bramce zadebiutował Kamil Grabara, który przy pierwszym golu zaliczył asystę. Dwie ekstraklasowe pary w drugiej rundzie Pucharu Polski, w tym derby z udziałem obrońcy trofeum. Górnik Zabrze zagra w Gliwicach z Piastem, a Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa. To najciekawsze mecze. Pozostali pucharowicze mieli więcej szczęścia. Lech Poznań zagra w Tarnobrzegu z trzecioligową Siarką, a Jagiellonia Białystok w Gdańsku z Lechią. Przypomnę, w poprzedniej rundzie odpadło aż 7 drużyn z Ekstraklasy, w tym Legia, Pogoń, Szczecin, Widzew Łódź oraz wszystkie 3 drużyny z Krakowa. Spotkania 1/16 finału odbędą się pod koniec października. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale turnieju w Guadalajarze, tak samo jak rok temu. W pojedynku z rozstawioną z dwójką Amerykanką Iwą Jowicz ugrała tylko 3 gemy, przegrała do 2-1. Jowicz w półfinale zagra z Hiszpanką Krystyną Buxą, która pokonała rozstawioną z trójką Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-4. Kolejny niezwykle zacięty mecz Orlen Wisły Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, tym razem jednak zakończony szczęśliwie, bo pół minuty przed końcem spotkania nawciarze zapewnili sobie zwycięstwo nad niemieckim MT Melsungen 25-24. Wisła w tabeli swojej grupy po 2 kolejkach jest 3, a liderem grupy F jest Industria Kielce, która wygrała oba spotkania. I jeszcze koszykówka. Dziki Warszawa w swoim drugim meczu turnieju eliminacyjnego Ligi Mistrzów FIBA w Samokowie pokonały VEF Ryga 102-95 i awansowały do półfinału.
2: Super FM. Pogoda.
8: Ciepło będzie dzisiaj, ciepło także jutro w Szczecinie. 20 stopni w piątek. Myślę, że będziecie zadowoleni. Jutro 21. Wiatr umiarkowany, momentami silny.

0: No bo w porywach do 40 km na godzinę, ale tak naprawdę będzie wiać w niedzielę, wówczas do 50 km na godzinę. W niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu, chociaż i słońce się w niedzielę pojawi i 21 stopni, chociaż odczuwalna temperatura pojutrze to raptem 15.
1: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: 7.36, dajcie nam 4 minuty. My już za chwilę zaprezentujemy wiadomości dla kierowców, raport z dróg specjalnie dla was, tych wszystkich, którzy jedziecie na 8 do pracy. Zapraszam serdecznie.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Tak jest, ulice Szczecina, drogi regionu w telegraficznym skrócie. Kolejki są to Gumieńce, ku Słońcu Europejska, Okulickiego Dworska, Zagadłowicza, węzeł Głębokie. Tam sporo samochodów o tej porze. Jeżeli chodzi o estakadę pomorską, to jest naprawdę do przeżycia. Podobnie na węźle Kijewo czy na szosie Stargardzkiej. Floriana Krygiera w obie strony, tutaj jedziemy rondo Hakena. Rondo Uniwersyteckie także, to jest przyzwoity poranek na ulicach miasta, poza małymi wyjątkami.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel, restauracja jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Jeszcze 13 minut i będzie ósma. Halo, dzień dobry, witam serdecznie tych wszystkich nieśpiących, tych wszystkich, którzy w piątek pracują. 18 dzień września to dzisiaj. Wyglądam przez okno, sprawdzam termometr, no i słuchajcie, przypominam, że my mamy wrzesień, kalendarzowe lato cały czas trwa jeszcze, ale chyba nikt nie powiedział o tym szczecińskim marketom. No bo jeżeli idąc po bułki rzuciło wam się w oczy coś czerwonego z watą udającą śnieg, to nie są halucynacje. Święta Bożego Narodzenia zameldowały się w sklepach. Sierpień w sercu, a grudzień w koszyku. Jeszcze nie spakowaliśmy parawanów, a w alejkach dumnie prężą się renifery grające Last Christmas. To nie są żarty, od rana dostaję od was zdjęcia z dowodami. Właśnie ze Szczecina. Ja słyszałem, że zaraz po Nowym Roku wjedziemy od razu w pisanki wielkanocne, no żebyśmy nie mieli ani chwili wytchnienia. Święta to jest cykl. Cały czas w przygotowaniach, moi drodzy. Więcej przygotowań niż świętowania.

0: To Maneskin przed wiadomościami, godzina 8 za 6 minut, a po 8 po wiadomościach o 8:03 gościem waszym, gościem Michała Kaczmarka, gościem moim też poniekąd będzie wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Poranna rozmowa Radia Super FM piątkowa z wojewodą na żywo startuje za 9 minut.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Ty i ja.
5: Od 15 lat tu wszystko gra.
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
18: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
19: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
20: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
22: Jest 8. Wiadomości Super FM.
23: Polskie lotnictwo wojskowe w akcji. Rosja znów atakuje Ukrainę. Ceny na stacjach coraz wyższe. Kierowcy patrzą na pylony z niepokojem. Moda na intercyzy. W zeszłym roku padł rekord.
21: Super FM. Wiadomości.
23: Miriam Lipińska. Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowego lotnictwa poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę. A wczoraj o możliwych scenariuszach rosyjskiej eskalacji mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jak stwierdził, Moskwa nie chce pokoju i nasili ataki. W najbliższym czasie skupi się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych, ale na tym nie koniec, mówił szef rządu.
24: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
23: Według premiera wykorzystywane przez rosyjskie wojsko drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie. A jeden z takich dronów podczas wczorajszego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę znalazł się w odległości 4 km od naszej granicy w Dorohusku. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach. O rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony.
25: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej. To jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
23: Tematem dzisiejszego spotkania będzie też zapewne internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce. Posłowie będą dziś głosować nad ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z którego wpływy mają sfinansować powrót rządowego pakietu CPN. A ceny na stacjach są już rekordowe i ciągle rosną, a kierowcy śmiejąc się przez łzy zastanawiają się, jak na pylonach zmieści się dwucyfrowa cena za litr paliwa.
26: Wszyscy boimy się, że to paliwo dobije do 10, ale na tym pylonie 10 zł się nie zmieści.
27: No się nie zmieści. Trzeba będzie coś przeprawić.
28: Dołożyć z przodu albo z tyłu cyferkę. No ale co można?
26: Na kartoniku?
28: Przykleić, żeby nie zwiało, nie?
29: I niektóre stacje dowiedziałem, że zmieniali, że już jedna cyferka jest więcej, ale nie wiem, zobaczymy. No. My na przykład firma transportowa tankujemy w Szwecji, przed zjazdem do Polski tankujemy pełne zbiorniki, bo w Polsce nam się nie opłaca tankować.
23: Z kierowcami tankującymi w Trójmieście rozmawiał reporter Paweł Radzewicz. Polacy ustanowili w zeszłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej małżeństw od czasów powojennych i najwięcej umów majątkowych, pisze dziś Rzeczpospolita. W ubiegłym roku na intercyzę zdecydowało się 70 tysięcy par, w większości jeszcze przed ślubem. Takich umów było o 35% więcej niż jeszcze dekadę temu.
1: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Poranek piątkowy w Radiu Super FM i gość już obecny w studiu, Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Naprzeciwko mnie kłaniam się, panie wojewodo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, obecny.
0: Uśmiechnięty pan, radosny. Szymon Hołownia wrócił na stanowisko szefa klubu parlamentarnego. Złote czasy Polski 2050 wracają. Hehe, chciałoby się powiedzieć.
2: Nie wrócił, nigdy nie był szefem klubu parlamentarnego.
0: Ale wrócił do takiej, że tak powiem, pierwszej ligi.
2: Zawsze był w pierwszej lidze, ale chcę powiedzieć, że to są decyzje posłów. Posłowie tak zdecydowali, uznali, że warto jednak powalczyć o jakąś jedność i umówili się z Szymonem, że Szymon teraz będzie prowadził klub. Przypominam, czy mówię tylko o tym, że zrobili to jednomyślnie, czyli wszyscy posłowie tak zdecydowali.
0: No, za siódmym razem byli jednomyślni, czy tam za szóstym według doniesień Polsatu, więc można powiedzieć, że to była taka jednomyślność wypracowywana w bólach i w znoju.
2: Przypominam, że wiele było plotek, że już nie zrezygnował, że nie będzie. No dajmy czas każdemu na to, żeby mógł się umówić czy zdecydować. Wcale nie było to 6 czy 7 razy, to są nieprawdziwe informacje. Mogę tylko powiedzieć, że trwała na ten temat rozmowa dosyć długo i Szymonowi zależało na tym, Hołowni, żeby ta decyzja była wspólna, dlatego że chce, żeby to było wzmocnienie klubu, a nie jego osłabienie.
0: No i tak podsumowując, bo mam dzisiaj dużo innych tematów, czy według pana Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz utrzyma się na stanowisku szefowej partii i czy obecność Szymona Hołowni jako szefa klubu to będzie taki team building, że oni teraz będą razem i będą razem tą Polskę 2050 odbudowywać, to jest raczej po prostu wstęp do tego, żeby wprowadzić Polskę 2050 na listę Platformy Obywatelskiej.
2: Ja myślę, że to jest po pierwsze aktywność Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i taka mocna pozycja Szymona Hołowni w Sejmie pomoże nam, a nie przeszkodzi.
0: Ale oni się nie lubią za bardzo.
2: To nie wiem, skąd takie wiadomości. To właśnie cały czas ktoś rozpowiada jakieś takie wieści, że ktoś się nie lubi. Szefową Polski 2050 partii jest Pełczyńska-Nałęcz, a szefem klubu jest Szymon Hołownia. Przypominam, że również on ją rekomendował na szefa partii. To, że teraz stwierdził i uznał, że należy trochę mocniej zaakcentować tą pracę w Polsce 2050, ja mam nadzieję, że nam pomoże, nie przeszkodzi.
0: Panie wojewodo, kwestie bezpieczeństwa w ostatnim czasie dość mocno rozgrzewają opinię publiczną. Rozmaite drony, rozmaite ataki, cyberataki. Czy w województwie zachodniopomorskim ten poziom czujności jest mocniej wzmożony?
2: Ta sytuacja, za każdym razem, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, mówiłem o tym, że to, że jesteśmy 800 km od działań bezpośrednio wojennych, jesteśmy najdalej od granicy z Ukrainą, to nie znaczy, że jesteśmy miejscem jakimś szczególnie chronionym czy bezpiecznym. I ten dron, który przydryfował w Bałtyku, z Bałtyku na plażę koło Jarosławca, jest na to dowodem. I powiem, że dużo pracy wykonaliśmy w ostatnim okresie, żeby nie przysnąć, żeby być gotowym do alarmowania, do używania syren, również do takiej sytuacji, która się odbyła w Jarosławcu. Tam wszystko zadziałało dobrze, włącznie z bardzo dobrym wójtem Postomina, który też zorganizował miejsce dla plac służb. Służby pracowały, niektórzy mówią, że troszkę za wolno, ale chodziło o to, żeby bezpiecznie podjąć ten obiekt, żeby go nie zniszczyć i żebyśmy mieć też dodatkowe informacje na temat tej sytuacji.
0: Pan powiedział 800 km od działań bezpośrednich, to jest prawda, ale z drugiej strony mówi się, że nasze województwo może być mocno predestynowane do potencjalnych ataków ze względu chociażby na gazoport, ze względu na infrastrukturę krytyczną w Świnoujściu, ze względu na port, na zakłady chemiczne chociażby. Czy tutaj rzeczywiście takie wydarzenia jak chociażby ten dron, czy potencjalne sytuacje związane z pociągami do Kijowa, które oczywiście ze Szczecina nie odjeżdżają, ale mogą być zagrożone, u nas powodują mocniejszą czujność?
2: Taka sama podniesiona jest u nas czujność, tak jak w całej Polsce. Przypominam, że mamy drugi stopień antyterrorystyczny i trzeci, jeżeli chodzi o kolej. Co więcej, już rok temu my mamy tą świadomość, że jest u nas gazoport, że 80% gazu pochodzi stąd. Mamy też świadomość, że to jest takie miejsce, gdzie ktoś chętnie chciałby nam popsuć szyki, dlatego my jesteśmy przygotowani od ponad roku do różnych tego typu ekscesów. Nie na wszystko się da przygotować, ale bardzo skutecznie na przykład odpieramy cyberataki. Ilość cyberataków się podwoiła w przeciągu ostatniego roku i Zachodniopomorskie jest tym miejscem, gdzie jest szczególnie atakowane. Mieliśmy jeden z takich przykładów w szpitalu marszałkowskim, ale cały czas w tle wykonywana jest bardzo, bardzo duża praca, żeby zabezpieczyć nas informatycznie.
0: To ostatnie pytanie związane z obronnością, z bezpieczeństwem. My siedzimy sobie obecnie na 4. piętrze biurowca na placu Rodła. Jakby teraz coś się zadziało, panie wojewodo, to gdzie my byśmy uciekli stąd?
2: Od razu podpowiadam, dziękuję za to pytanie. Mamy specjalną aplikację, która nazywa się Gdzie się ukryć. To jest aplikacja, która jest cały czas uzupełniana. Robi to Straż Pożarna. My zeszlibyśmy tutaj akurat do parkingu podziemnego, ale pamiętajmy też, że te alarmy, bo chcę też uczulić trochę obywateli, bo to teraz w Lublinie i w Rzeszowie są takie alarmy, że ten alarm może również dotyczyć sytuacji wyjątkowych, kryzysowych, na przykład nagłej cofki albo nagłej burzy. Więc czytajmy dokładnie, jak przychodzi alarm RCB, sprawdźmy aplikację, gdzie się ukryć w przypadku takiej, kiedy będzie to atak powietrzny.
0: Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, razem z nami. Panie wojewodo, kiedy ogłosiliśmy wczoraj wieczorem, że będzie pan gościem studia Radia Super FM, to dostałem nagle dużo wiadomości i telefonów. I zostałem poproszony przez panie, które są matkami dzieci z niepełnosprawnościami, żebym pana zapytał, czy pan jeszcze w ogóle pilnuje Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, bo tam się podobno jakieś straszne cuda, wręcz akty uzdrowienia dzieją.
2: Znam tą sprawę, to znaczy to nie jest tak, że nie reagujemy, czy nie znamy tej sprawy. To jest bardzo trudna rzecz. Tam lekarze, orzecznicy decydują o tym, jaka jest niepełnosprawność i to decyduje potem o dochodach takiej rodziny. Więc to jest bardzo trudna sytuacja. Mówię wszystkim w ten sposób. Jeżeli ktoś jest niezadowolony z tej decyzji albo uznaje, że ona jest niesprawiedliwa, bardzo proszę o pisanie odwołań. Jeżeli one nie zadziałają, nikt się nie obraża, trzeba takie sprawy kierować.
0: Ale pan podobno ignoruje te matki. Ja dostałem bardzo wyraźne informacje, że ma pan swoich pełnomocników, ma pan swoich urzędników, że pan sam był na jakimś spotkaniu i że te kobiety jeżdżą potem do tej wojewódzkiej komisji. Są tam przez 3-4 minuty badane na zasadzie ręka do góry dziecko, ręka w prawo, ręka w lewo, decyzja odmowna i dziecko z autyzmem ma nie mieć orzeczenia. No dzieją się tam podobno rzeczy i ja nie znam tej sprawy bardzo dobrze. Ale według tych matek zostały zignorowane przez Urząd Wojewódzki, przez pana doradców, a ta Wojewódzka Komisja to jest jakaś aberracja.
2: Powiem tak, rozwiązywałem kilka takich spraw. Ludzie zgłaszają się i dla mnie jest to rzecz istotna i jej nie lekceważymy. Każda osoba, która się zgłasza, ma rozpatrzoną tą odpowiedź. Rozmawiałem wielokrotnie z pracownikami w ZON na ten temat, że potrzebna jest też przy tych decyzjach jakaś empatia i też sposób rozmowy. Sprawdzę jeszcze raz tą rzecz, ale to jest jakby przy setkach tych orzeczeń zawsze znajdą się jakieś osoby niezadowolone i pełnomocnicy, bo akurat pełnomocnicy się tym zajmują, sprawdzają każdy taki sygnał i próbujemy to rozwiązywać. No ale tam są emocje i tutaj sprawdzę jeszcze raz i zobaczymy, czy coś nowego się wydarzyło, no bo ostatnio rozwiązywaliśmy również takie problemy.
0: Panie wojewodo, mocno pana dotknęło odejście Piotra Kęsika z Urzędu Wojewódzkiego?
2: Nie, to nie było odejście. Umówiliśmy się tak. Piotr Kęsik miał swoje plany dotyczące swoich działań, które mogły jakby kolidować z pracą pełnomocnika i to jest za porozumieniem stron, nie ma tu żadnej...
0: Kto będzie
2: on
0: więc...
2: jest nadal w Polsce 2050, nic się tu nie
0: zmieniło.
2: Kto
0: będzie więc nowym pełnomocnikiem wojewody do spraw kontaktu z samorządowcami?
2: Mamy już nowego pełnomocnika do tych spraw. Jest na stronie, można przeczytać.
0: No bo już myślałem, że pan nie powołał żadnego doradcy do spraw samorządności. To by oznaczało, że taki doradca nie jest panu w ogóle potrzebny.
2: Nie, jest potrzebny. Kontakt z samorządowcami jest
0: dla
2: mnie bardzo
0: ważny. Niech pan mi
2: powie,
0: w czym panu doradzał Piotr Kęsik w ciągu ostatnich lat. Tylko dajcie takie konkrety. Co ci doradcy wojewody w ogóle robią? Bo mnie to strasznie, strasznie ciekawi.
2: Wojewoda ma 113 gmin i 21 powiatów. Po pierwsze, nie wszędzie, nie na każde spotkanie czy na każdą taką zaproszenie może odpowiadać, więc wtedy prosi pełnomocnika czy doradcę, żeby jeździł. Po drugie, mamy kilka takich projektów dotyczących czy świetlic, środowiskowych, czy NGO-sów, czy współpracy no, dotyczącej oliosu.
0: Ale to do spraw samorządności, to wydaje mi się, że ma pan tam doradców do spraw społecznych, takich, no to...
2: Przypominam też, że część pełnomocników jest ustawowych, takich, które muszą być, tak jak do spraw senioralnych, czy do spraw osób z niepełnosprawnościami. To są pełnomocnicy, którzy mają swoje zadania ustawowe. Wojewoda powołuje swoich doradców czy pełnomocników zgodnie z przepisami.
0: 2 minuty i 2 ostatnie pytania. Ceny paliw, panie wojewodo, czy pan się spodziewa, że rząd jakoś ten problem rozwiąże, czy to jest tak, że się nie da tego problemu rozwiązać? 9 zł za liter diesla już się pojawia, u nas w regionie jeszcze się nie pojawiło, to fakt, ale to pewnie kwestia czasu. Mówi się, że rządzący mają zamiar to jakoś rozwiązać, czy pan coś wie na ten temat?
2: Mogę tylko tyle powiedzieć, że rząd pracuje, jak wiemy, nad ustawą od tak zwanych nadmiernych zysków. Te zyski generują duże koncerny paliwowe, które korzystają z tego, że cena rośnie i rośnie wtedy też marża i faktycznie te zyski są potężne.
0: Tylko nikt pan nie mówi, że Karol Nawrocki znowu nas zawetował, to mówił Jarosław Rzepa w poniedziałek to już wszyscy
2: ale, no, ale jak to jest prawda, no to wszyscy to mówią. Chodzi o to, że do uzyskania w postaci tego rozwiązania jest kilka miliardów złotych. To jest dokładnie te kilka miliardów złotych, które może ulżyć w cenie paliw i można byłoby wtedy ponownie obniżyć akcyzę, czy zmniejszyć cenę paliwa na stacjach.
0: Czyli rozumiem, że Polska 2050 z szefem klubu parlamentarnego Szymonem Hołownią, to już takie pytanie na koniec, bo zawsze na koniec trochę luźniejszej polityki, że możemy się trochę uśmiechnąć, już nie na poważnie, to będzie teraz partia, która będzie miała ile procent w sondażach?
2: Nie wszystko się przekłada na sondaże. To nie jest dla nas dobry czas, wiemy o tym. Nie mamy dobrych sondaży. No ale dajmy szansę teraz temu duetowi, żeby pokazali, czy poprowadzą nas ku lepszym sondażom. Ja uważam, że nawet jeżeli mamy mało swoich zwolenników, to musimy dla nich pracować tak, żeby było ich więcej i tyle.
0: Gdzie taka... Panie wojewodzie, pan mnie rozczarowuje dzisiaj. Myślę, tak, że pan będzie taka bardziej optymistyczna myśl w związku z powrotem Szymona Hołowni. A tutaj tak na początku, tak spokojnie, teraz też spokojnie.
2: No bo ja nie jestem...
0: pan powie, że idziemy po te nasze 13%.
2: Nie jestem rozrabiakiem czy łobuziakiem. W polityce potrzebna jest też cierpliwość. Przypominam, jest jeszcze trochę czasu do tych wyborów, ale uważam, że do końca roku powinniśmy taką kończącą czy zamykającą strategię na te wybory wykonać, bo wtedy będzie decyzja, jak idziemy do tych wyborów.
0: Ale sami chyba nie pójdziecie.
2: Nie wiadomo, ja tego nie wiem. Dzisiaj, szczerze mówię, nie wiem.
0: Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. W poranku piątkowym Radio Super FM był razem z nami. Pięknie dziękuję, panie wojewoda.
2: Dzięki serdecznie.
3: Super FM. Pogoda.
4: To może odwrócona chronologia. W niedzielę wietrznie i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W sobotę, czyli jutro, chociaż będzie ciepło, 20 stopni. Jutro w sobotę 20-21, wiatr słabszy, bardzo dużo słońca, bez opadów deszczu. Dzisiaj maksymalnie 21, a teraz termometry pokazują 14.
22: Dzień dobry. Tu Super FM.
4: Alexis Jordan i Happiness muzycznie w Super FM. Informacje dla kierowców o godzinie 8.20. Kuba i Kuba, potem czy Melanie Fiona. To jest wasze szczecińskie radio Super FM. Zapraszam.

0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Bez długich kolejek na ulicach Szczecina, no być może ku słońcu, Europejska, Okulickiego, Gumieńce. Natomiast nie ma co narzekać i na Prawobrzeżu, i w drodze do centrum. Rondo Uniwersyteckie, Rondo Hakena, ścisłe centrum Szczecina, węzeł Głębokie. Jest naprawdę przyjemnie, no bo przecież, moi drodzy, mamy piątek.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa. Ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
3: To jest nowa piosenka. Nowość.
4: Nowość.

0: Kuba i Kuba śpiewali Chłopaki niech płaczą częściej. Taki był fragment tej piosenki. Pytanie, czy Andrzej Kutys płakał? Andrzej,
1: wiesz,
0: dzień dobry.
1: Za moich czasów to chłopaki nie płakali w piosence i to była radosna piosenka, durowa, wesoła, a teraz chłopaki mają płakać, jest smutny kotek. No, tak, czy znak czasów. No, ja nie płaczę, ja jestem tutaj, żeby zaprosić na wiadomości. Przestań się śmiać, człowieku, to jest poważna sprawa.
0: Wiadomości, 8:30, niepłaczący, uśmiechnięty Andrzej Kutys.
1: Jak zawsze w piątek. No,
0: co
1: jak
0: w tych
1: się
0: wiadomościach, Andrzej?
1: No, ale sprawy poważne w wiadomościach. Niestety chociażby dramat mieszkańców w budynku przy ulicy Chorzej. Był w naszym studiu pełnomocnik tej wspólnoty. Ludzie się martwią, co z nimi. Był także u nas szef Polski 2050 w Szczecinie. Przed chwilą w rozmowie Radia Super FM. To akurat temat radosny, bo tam mamy wielki powrót. I porozmawiamy także o Pogoni Szczecin, która szykuje się do weekendowego meczu.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Kaskada, ty i ja!
8: Od 15 lat tu wszystko gra!
7: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
8: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
7: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
9: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
10: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
11: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
12: Najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku.
15: Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia.

0: tych zabezpieczeń, na których realizację wskazuje ostatnia ekspertyza przedstawiona powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, wynika wykonanie określonych zabezpieczeń. To już teraz jest bardzo duży koszt. Teraz ta nieruchomość jest, myślę, że nawet nie tyle warta zero, co warta minus, ponieważ aby móc skorzystać z nieruchomości chociażby w postaci działki, trzeba by było pozbyć się tego budynku. No tak, niestety banki będą na tę sytuację patrzyły. Być może nie ma sensu ładować kilkuset tysięcy złotych po to, aby zabezpieczyć budynek, tylko i wyłącznie po to, aby za jakiś czas, nie chcę mówić o jakim interwale mówimy, miesiące, lata, wyszło na jaw, że robiliśmy to bez sensu.
1: Ustalanie przyczyny rozpadu bloku przychorzeń może potrwać miesiącami. Wspólnota sądzi się z zarządem dróg, bo przekonują, że winny jest zainstalowany w czasie remontu ulicy próg zwalniający. Inspektorat budowlany w czasie jednej komisji budownictwa w Radzie Miasta wskazywał z kolei problem z wodami gruntowymi.
2: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Szymon Hołownia znowu na czele w parlamencie. To ma być wzmocnienie klubu, a nie osłabienie, podkreślał w rozmowie Radia Super FM przed chwilą, czyli po godzinie 8 szef Polski 2050 w regionie Adam Rudawski. Zapewniał, że doniesienia o 7 podejściach do jednomyślności posłów ugrupowania w tej sprawie były nieprawdziwe. Podobnie jak plotki o tym, że jak to Hołownia ma się nie lubić z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Według Rudawskiego tak nie jest. Dyskutowano także o problemach z Komisją do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę, a całej rozmowy z Adamem Rudawskim posłuchacie jeszcze raz w podcastach na naszej stronie.
2: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
1: Pogoń gotowa na mecz z Piastem. Spodziewamy się otwartego spotkania, mówił trener piłkarskiej Pogoni Szczecin Oskar Garcia przed wyjazdowym meczem z Piastem Gliwice. Jak podkreślał Hiszpan, zarówno jedna, jak i druga drużyna jest teraz w niezłej, ekstraklasowej formie.
3: Są w takim w dobrej dyspozycji, ale my również oczekujemy takiego otwartego meczu, ponieważ oni mają taki styl gry, są bardzo dobrzy w kontratakach, mają te świetne fazy przejściowe w ofensywie, mają z przodu zawodników szybkich, z dużą jakością, także na pewno nie będzie to łatwy mecz, szczególnie, że jest to mecz wyjazdowy, ale jesteśmy na niego gotowi.
1: Portowcy z Piastem zagrają w niedzielę o 12:15. Po tym meczu czeka ich dwutygodniowy odpoczynek od ligowego grania, bo rozpoczyna się przerwa reprezentacyjna, a więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
4: Super FM Sport.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To była różnica kilku klas. Lech Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy przegrał w Londynie z Crystal Palace aż 0-4. Dzień wcześniej Jagiellonia Białystok uległa w Pireusie Olympiakosowi 1-2. Kolejny mecz już po przerwie na kadry, bo w poniedziałek rusza zgrupowanie, a już po godzinie 9 Jan Urban ogłosi powołania na mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Szwecją. Iga Świątek wciąż ma szansę, by zagrać w kończącym sezon WTA Finals w Indian Wells. Ale droga do tego, by zagrać w turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu, wciąż jest daleka, przyznaje w rozmowie z Mateuszem Ligenzą z Radia Z trener naszej tenisistki Francisco Roig.
6: Ten cel na dziś jest bardzo odległy, ale tak, to nasz cel. Jeżeli go jednak nie osiągniemy, świat się nie zawali. Będzie więcej czasu, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego sezonu. Zresztą jesteśmy uzależnieni od wyników innych zawodniczek, dlatego chcemy spróbować sami osiągnąć jak najlepsze rezultaty, a o WTA Finals na razie nie myślimy.
5: WTA Finals zacznie się 8 listopada. Faworyci nie zawiedli. Włosi na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy pokonali Słowenię 3-2 i jako jedyni na tym etapie turnieju nie przegrali żadnego meczu. Ich rywalem w 1/8 finału będzie Dania. Faza pucharowa rusza jutro i już ten pierwszy mecz będzie dla nas najważniejszy. Polska zagra z Łotwą. Przed nami wielkie zakończenie sezonu lekkoatletycznego w Polsce, czyli 72. Memoriał Janusza Kuzocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak co roku nie zabraknie naszych najlepszych zawodników, którzy będą rywalizować z zagranicznymi rywalami. W biegu na 110 metrów przez płotki wystartuje nasz medalista Mistrzostw Europy i halowy mistrz świata Jakub Szymański.
7: Wypadałoby zakończyć ten rok, dla mnie wspaniały rok, fajnym wynikiem, szybkim wynikiem, w okolicach rekordu Polski, a może i poniżej, ale nie wolno się na to aż tak napalać, bo zawsze, czy to zabraknie setnej dwa razy w Birmingham, czy będzie wiatr nieregulaminowy w Olsztynie z 13-21, no to prędzej czy później to przyjdzie, także ja sobie spokojnie na to czekam.
5: Początek zawodów w Chorzowie o 17:10.
4: Super FM. Pogoda.
8: 14 stopni pokazują aktualnie termometry, 21 dzisiaj po południu. Bardzo dużo słońca od rana, piękny Szczecin, słoneczny Szczecin, wiatr umiarkowany, odczuwalna temperatura w piątek to 17 stopni i tak samo będzie jutro, czyli w sobotę. Jutro też przyjemny dzień, w niedzielę będzie jeszcze mocniej wiatr.

0: i odczuwalna temperatura na poziomie już tylko 14 stopni. W niedzielę mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Co tu będziemy robić jeszcze do godziny 9? Będą wiadomości dla kierowców, będzie zapowiedź audycji Super FM z widokiem na Szczecin, no bo przecież po godzinie 9 Zosia Lichota, Tomek Janicki na żywo będą z wami, będą wam towarzyszyć w pracy. A ja nazywam się Bartek Czatowicz, no i jest 8:37 na zegarach. Wiecie, co to oznacza? Że zostało jeszcze 23 minuty naszego piątkowego spotkania.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Jest piątek, a więc pewnie ruszymy do centrów handlowych. To nie jest lokowanie produktu, ale w radiu Super FM Kungs w piosence pod tytułem Galaxy. Mówiłem, że 8:37, tak?

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: To jest spokojny piątkowy poranek, 8:44 na ulicach naszego miasta. Jest przyzwoicie i przejezdnie. Pewnie więcej korków będzie po południu, bo dzisiaj piątek. Cały czas nie odpuszczają te utrudnienia na Gumieńcach, czyli przed rondem Gierosa. Mieliśmy kolizję w ciągu Alei Piastów. Chodzi o osiedle akademickie, moi drodzy. Okolice skrzyżowania Alei Piastów z ulicą Szwoleżerów. Tam trzeba uważać, oczy szeroko otwarte, na prawobrzeżu przejezdnie. Tak można żyć.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

Walczył dzielnie, ale nie dał rady. Filip Pieczonka odpadł z turnieju singlowego Invest in Szczecin Open, a potem odpadł jeszcze z turnieju deblowego. Naprawdę bardzo dużo emocji Filip dał szczecińskiej publiczności. Walczył o awans do ćwierćfinału turnieju panów, turnieju singlowego nie udało się. Natomiast no, pasjonujący był to trzysetowy pojedynek. Dobrze, myślę, Filip wyglądał, biorąc pod uwagę, że grał, że rywalizował z zawodnikiem, który jest w pierwszej setce rankingu ATP. Moi drodzy, pierwsza setka rankingu ATP, Marco Trungeletti, 99. zawodnik świata. No i Filip, który sam mówi, że jest tenisistą deblowym bardziej, że debel to jest jego środowisko, walczył tak naprawdę do ostatnich piłek o to, żeby Trungelittiego wyeliminować. Ba! W drugim secie był bardzo blisko, żeby wygrać. Przecież prowadził 5-1. No i potem nastąpiła zmiana swego rodzaju frontu. No i Argentyńczyk doszedł do głosu. Mieliśmy dużo emocji tenisowych wczoraj na kortach. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie bardzo podobnie. O 13, o 15 i o 17 mecze dzisiaj turnieju Invest in Szczecin Open. Na początek o godzinie 13 Thiago Monteiro i Diego De Dura, czyli Niemiec i Brazylijczyk, zagrają ze sobą. No a potem mam nadzieję, że emocji już będzie tylko więcej i więcej.

0: Pharrell Williams i Gap Lucky w Super FM. Radosne brzmienia, radosne dźwięki, ale to jest czas pożegnań, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że zbliża się godzina 9, czyli to koniec audycji. Dzień dobry, tu Super FM. Tak jest, to koniec. Mam nawet taką piosenkę na pożegnanie. Time to say goodbye. Tak, żegnamy się, miłego weekendu, ale oczywiście zastąpią mnie w studiu Radia Super FM Zosia Lichota, Tomek Janicki, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry, witam gorąco.
0: Ależ to jest duet, Zosia Lichota, Tomek Janicki, to jest mój ulubiony duet, muszę wam powiedzieć, po godzinie 9 w Radiu Super FM.
1: No bo to jedyny duet w całym tygodniu.
0: To prawda, to prawda, ale to jest jednocześnie mój ulubiony. O czym będziecie mówić po 9? Proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, dzisiaj będziemy poruszać kwestię tego, co będzie działo się w weekend w Szczecinie, ale po godzinie 12 wyjątkowy program na żywo prosto z salonu grupy GZ Lip Motor, bo tam trwają dni otwarte dwóch nowych modeli. O tym będziemy dzisiaj mówić. O tym będzie, tym będzie żył dzisiaj Szczecin w godzinach od 12 do 14.
0: A kto tam jedzie? Zosia czy ty?
1: We dwójkę tam jedziemy.
2: Tak, oboje.
0: Wspólnie?
1: Zadzieje
0: wspólnie.
1: Się magia.
0: Kto będzie prowadzi?
1: Samochód?
0: Tak.
1: Ja, bo ja mam prawo jazdy.
0: Ty masz prawo jazdy?
2: Nie, Zosia? Nie posiadam.
0: Nie masz?
2: Nie.
1: Ale chcesz... to wszystko przed nią jeszcze, słuchaj.
0: Nie wiesz. Chcesz zrobić prawa jazdy? Znaczy nie, że mam na sprzedaż, tylko po prostu pytam się, czy nie masz ochoty w planach, o.
2: W planach może i mam, ale ja nie mogę się tak zdradzać na antenie, bo jak powiem, że mam egzamin, to potem mi nie pójdzie i co.
0: No tak, i to będzie trzeba...
1: Ja ostatnio dostałem banda za złe parkowanie, także...
0: Będzie trzeba drzewa w Szczecinie wymieniać na gumowe w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. Zosia Lichota, Tomek Janicki, oni się rozgrzewają i o prawie jazdy, i o samochodach będzie, ależ będzie się działo. Jeszcze macie jakieś słowo do naszych słuchaczy przed 9?
2: Że oczywiście nie zabraknie absolutnie super muzyki.
1: Tak, to jest podstawa w ogóle, to super muzyka, tak. To jest podstawa.
0: Ależ oni są fajni, są młodzi, są fajni, są przyjemni, bądźcie razem z nimi, a oni będą razem z wami. Po 9 Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: To twój

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Dietetyka. Kosmetologia. Uwaga! Psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
4: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazet, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
5: I po reklamie.
6: Jest 9. Wiadomości Super FM.
7: Premier o niepokojącym scenariuszu rosyjskich działań. Zarzuty za nadużycia w szpitalu w Garwolinie dla 7 osób. Naukowcy o zbawiennych dla mózgu skutkach czytania dla przyjemności.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Jesień i zima będą krytyczne, a główną rolę w rosyjskich atakach odegrają drony odrzutowe. Premier Donald Tusk nakreślił wczoraj w Sejmie scenariusz, jaki Rosja ma realizować w najbliższych miesiącach. Jest w nim mowa także o hybrydowych uderzeniach dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie, mówił premier.
8: Poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel i nie ma co ukrywać. Dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronów.
7: Szef rządu dodał, że scenariusz rozwoju sytuacji powstał w oparciu o informacje wywiadowcze polskich, amerykańskich i ukraińskich służb. Według tych prognoz celem Rosji jest zniszczenie ukraińskiej gospodarki i logistyki. Możliwe są też ataki na przejścia graniczne, zwłaszcza z Polską, bo tędy dociera na Ukrainę pomoc. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu mazowieckim w Garwolinie. To 4 osoby z zarządu placówki i 3 lekarzy. Zarzuty dotyczą wyrządzenia szpitalowi szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Chodzi m.in. o wypłaty wynagrodzeń 3 lekarzom za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Podejrzani dostali dozór policyjny, mają też wpłacić poręczenia majątkowe. Dwaj mężczyźni zatrzymani w związku ze środową poważną awarią systemu sterowania ruchem kolejowym w Katowicach zostaną dziś przesłuchani w prokuraturze, mówi prokurator Dawid Szulik z prokuratury Katowice Południe.
9: Zostaną im ogłoszone zarzuty oraz zostanie podjęta decyzja w przedmiocie środków zapobiegawczych.
7: Zatrzymani byli już karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Śledztwo dotyczy zamachu na urządzenia infrastruktury, grozi za to do 8 lat więzienia. Wskutek awarii na stacji Katowice opóźnionych zostało w sumie kilkaset pociągów, a kilkadziesiąt odwołanych. Komisja Europejska przedstawiła założenia Kids Act, czyli projektu ograniczającego dzieciom możliwość korzystania z mediów społecznościowych. A zgodnie z propozycją, dzieci poniżej 13 roku życia nie będą miały do nich dostępu, a konto na platformach społecznościowych będą mogły założyć dopiero w 15 urodziny. To ważna ustawa w kontekście bezpieczeństwa dzieci w sieci, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
10: Zbyt wiele dzieci styka się za szybko ze światem internetowym. Mogą stać się tam ofiarami oszustów i przestępców seksualnych.
7: Kids Act wprowadza także wymóg weryfikacji wieku przy pomocy certyfikowanych przez Unię Europejską narzędzi. Komisja zapowiedziała także walkę z algorytmami, które powodują u dzieci uzależnienia od internetowych treści. Czytanie dla przyjemności ma zbawienny wpływ na mózg. Poprawia pamięć, empatię, zmniejsza stres, poczucie samotności, ale też zmniejsza ryzyko demencji, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge. Rodzaj lektury nie ma tu znaczenia. Ważne, by czytać regularnie i dla przyjemności, bo wtedy czytamy częściej i dłużej.
5: Super FM. Pogoda.
11: W kalendarzu niby jeszcze lato, ale patrząc na to, co za oknem, to jesień zawitała już chyba na dobre. Aktualnie 15 stopni na Rodła, tyle samo na rondzie Giedroycia czy Mickiewicza, maksymalnie dzisiaj do 20. Pojedyncze chmury jeszcze chwilę z nami pozostaną, ale parasole na szczęście możecie zostawić w domu. A gdyby ktoś pytał o ciśnienie, to na barometrach stabilnie, więc głowa nie powinna boleć, no chyba że od nadmiaru porannej kawy.
12: Gotowi na super weekend?
13: Gotowi na super weekend?
12: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
14: No i pomimo tych chmur za oknem, tak jak patrzę za okno naszego studia, to my się tu meldujemy w studiu Radia Super FM z pełnym uśmiechem, bo to program, w którym nastroimy Was na nadchodzące wolne dni. Będziecie mogli poczuć się, jakby ten czas płynął po prostu szybciej, bo nie da się ukryć, że jedną nogą, a już jesteśmy w weekendzie.
11: Będziemy z Wami tradycyjnie do godziny 14. Prześwietlimy oczywiście Szczecin z najświeższych doniesień i podpowiemy, gdzie warto wyskoczyć. No tak, żeby sobie nie zepsuć tego weekendu. A na deser mamy niespodziankę, ale o tym chyba trochę więcej powie Tomek.
14: Tak, bo myśmy o tym już wspominali oczywiście, jakby będąc z Bartkiem tutaj przed chwilą na antenie. Zaparkujemy auto prosto w salonie Leap Motor, gdzie prześwietlimy najgorętsze samochodowe nowości i sprawdzimy, czym pachnie ta elektryczna przeszłość na czterech kółkach, bo właśnie tam odbywają się dni otwarte w salonach marki Leap Motor.
11: No ale poza tym oczywiście nie zabraknie super muzyki, dlatego musicie z nami zostać, bo zrobimy wszystko, abyście weszli w ten weekend z rewelacyjnym humorem, który po prostu będzie Was trzymał aż do niedzieli.
14: Zosia Lichota
11: i Tomek Janicki. Cześć, dzień dobry.
12: Gotowi na super weekend.
3: Przedpołudnie z radiem Super FM sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
11: No i od razu przypominam, że na zegarach godzina 9:04.

0: Grzegorz Chyrzy i pod wiatr. Ja nie wiem, czemu on tak chce pod wiatr, jak to lepiej z wiatrem zawsze wygodniej. Piach ci w powieki nie wpada chociaż, o. Tym bardziej, kiedy weekend na horyzoncie. Niezależnie, czy siedzicie w biurze, czy może stoicie, o, bo też tak można, albo jedziecie autem, powoli możecie wyłączać głowę, nastawiając się na weekend. Tu Super FM, 16 minut po godzinie 9.
1: A jak wiemy, jak już mówimy o godzinie, z zegarkami na kolei nigdy nie było za dobrze, ale kolejarze chwalą się wielkim planem modernizacji tras ze Szczecina. Ma być podobno szybciej do Świnoujścia i wreszcie proste połączenie do Berlina.
0: No i wszystko byłoby super, gdyby nie mały szczegół w tym całej układance, o której powiedziała Zosia. Plan ma wejść w życie w 2035 roku, a budowa potrwa kolejne 10 lat. No, dziś co prawda nie da się przejechać prosto ze Szczecina do Berlina pociągiem, ale za 20 lat to można pędzić.
1: Może się uda. Zresztą do tego czasu, do tego Berlina, to zakładam, że szybciej doszlibyśmy, Tomek, na piechotę, ale przynajmniej wiemy, czym będziemy jeździć na emeryturze.
0: No to serdecznie pozdrawiamy Polskie Linie Kolejowe.
1: I Deutsche Bahn. Koniecznie nie zapominajmy o sąsiadach.

0: Jeśli też macie wrażenie, że dzisiaj w pracy zegarek chodzi na wstecznym biegu, to spokojnie, na pewno nie jesteście w tym sami. W naszym studiu wskazówki dochodzą do 9:30, ale korzystając z okazji, przypominam, że z każdą minutą jesteście bliżej weekendu, a na pewno bliżej lokalnych wiadomości w Super FM, które już za chwilę przedstawi Andrzej Kutys.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne. Ekologiczne.com.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
5: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
6: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Pan Rymbiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: 4 minuty badane na zasadzie ręka do góry dziecko, ręka w prawo, ręka w lewo, decyzja odmowna i dziecko z autyzmem ma nie mieć orzeczenia. No dzieją się tam podobno rzeczy i ja nie znam tej sprawy bardzo dobrze, ale według tych mater zostały zignorowane przez Urząd Wojewódzki, przez pana doradców, a ta Wojewódzka Komisja to jest jakaś aberracja.
1: Powiem tak, rozwiązywałem kilka takich spraw, ludzie zgłaszają się i dla mnie jest to rzecz istotna i jej nie lekceważymy. Każda osoba, która się zgłasza, ma rozpatrzoną tą odpowiedź. Rozmawiałem wielokrotnie z pracownikami w ZON na ten temat, że potrzebna jest też przy tych decyzjach jakaś empatia i też sposób rozmowy.
2: Rudawski dodawał także, że przy setkach takich orzeczeń zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony, a każdy sygnał o nieprawidłowościach jest sprawdzany.
3: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
2: Czas na 52. kiermasz. Pamiętajcie o ogrodach. Będą stali wystawcy, ale również wielu nowych. 52. edycję kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach w studiu Radia Super FM zapowiadali jego organizatorzy, czyli Robert Szyjanowski oraz Marek Maj.
4: Będzie trochę wystawców nowych, których oferty dokładnie jeszcze nie znamy. Wiemy, że to będą na pewno atrakcyjne pozycje. Atrakcyjne rośliny i jak zwykle jesienią, no przede wszystkim cebulki, bo to pora sadzenia cebul.
5: Tak. Częścią kiermaszu jest wałówka z przysmakami. Mamy przysmaki z różnych regionów, z Podhala, z Podlasia, to jest pieczywo, to są wędliny, to są różnego rodzaju przetwory.
2: Dodawał Szyjanowski. 52. edycja Pamiętajcie o ogrodach na Wałach Chrobrego odbędzie się w ten weekend również pod patronatem Radia Super FM.
3: Więcej na stronie super.fm.
2: Jeszcze sport na turnieju Invest in Szczecin Open. Nie zobaczymy już biało-czerwonych tenisistów. Filip Pieczonka odpadł z turnieju singlowego w parze z Piotrem Matuszewskim. Nie przebrnął również ćwierćfinału debla. Polak w drugiej rundzie singla przegrał z Argentyńczykiem Marco Trungelittim. Jak przyznawał Pieczonka, postawił godne warunki, ale zabrakło wykończenia.
6: No nie wykończyłem. Końcówka słaba. Zawodnik za dobry i wykorzystał tą szansę. No. Sportowo dobrze, do końca prawie powinno być dobrze, nie domknąłem, no i to moja wina i przegrałem.
2: Invest in Szczecin Open już bez żadnych Polaków potrwa do niedzieli. Finał turnieju singla zaplanowano na godzinę 12, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
7: Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie była to dana pierwsza kolejka dla naszych drużyn w Lidze Europy. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2, a wczoraj Lech Poznań w Londynie dostał lekcji od Crystal Palace. Przegrał 0-4. Trener Nils Frederiksen przyznał, że drużyna popełniła zbyt dużo błędów i nie wykorzystała swoich szans. Wynik jest trochę zbyt wysoki na to, jak wyglądała dzisiaj nasza gra. Szczególnie na początku meczu mieliśmy dwie sytuacje. Można było zrobić trochę więcej. Wiemy, że w takich spotkaniach wielu dobrych okazji nie będzie, więc trzeba się postarać wykorzystać to, co się stworzyło. W drugiej kolejce Jaga zagra z Araratem Armenia, a Lech z Bayerem Leverkusen. To jednak dopiero 15 października, bo teraz dwutygodniowa przerwa na kadrę. Jan Urban już za chwilę ogłosi powołania na Ligę Narodów. Skoro o powołaniach mowa, to z rozmachem pracę zaczyna nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. Jurgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów zaprosił aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę po Julianie Nagelsmannie, wysłał powołania do 16 debiutantów. Zgrupowania kadry rozpoczną się w poniedziałek, bo w weekend czekają nas jeszcze mecze ligowe. W Ekstraklasie hitem będzie niedzielny mecz Jagiellonii z Legią Warszawa. Ciężki teren, ale cel się nie zmienia, mówi trener stołecznej drużyny Marek Papszon.
9: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
8: 9. kolejka rusza dziś. O 18:00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a o 20:30 Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. Koniec marzeń o wielkim wyniku dla polskich piłkarek. W rozgrywanym w naszym kraju mundialu dla 20 biało-czerwone przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1 i odpadły w 1/8 finału. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych mistrzostw świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14 ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
7: Super FM. Pogoda.
10: Są dobre prognozy na ten piątek. Padać nie będzie, za oknami bez zmian. Na termometrach w centrum 15 stopni, odczuwalna 13. Nieco chłodniej na Łasztowni Głębokim, tam około 12. Maksymalnie dzisiaj do 20. Ciśnienie stabilne. Biometr, no tak jak patrzę, to niekorzystny. Będziemy odczuwać senność.
3: Gotowi na super weekend.
11: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok

0: No i tak nam pięknie o poranku zagrał Coldplay, Hymn of the Weekend. A to na czasie jest, weekend za pasem. Tutaj tak dla was gramy w Super FM, a to jest program gotowi na super weekend w Super FM. 12 minut zostało do godziny 10, a my z Zosią całkiem ważną rzecz mamy dla informacji dla kierowców. Tak o, z okazji weekendu, prawda?
1: Prawda, tylko mam nadzieję, że nikomu tego nadchodzącego wolnego czasu tym nie zepsujemy. No ale stało się. Bariera 9 zł za litr diesla pękła, a zachodniopomorscy przewoźnicy piszą pilny apel do rządu i postulują wprowadzenie tak zwanego paliwa profesjonalnego.
0: Profesjonalnego. Fajne to jest stwierdzenie. Czyli w takim razie to oznacza, że my na stacjach tankujemy wciąż paliwo amatorskie. A nie mniej przewoźnicy słusznie walczą o stabilne 6 zł za litr, bo inaczej ceny na półkach, a to wystrzelą w kosmos.
1: No i wychodzi na to, że tankowanie to stanie się zaraz sportem ekstraligowym. Tym bardziej koniecznie musicie z nami zostać, bo po 12 sprawdzimy, jak w tym finansowym koszmarze wyglądają realia ładowania z gniazdka w salonie Lip Motor.

0: Nowa Sylwia Grzeszczak i Mango. Ta piosenka może kojarzyć się z wakacyjnymi wyjazdami, z weekendowymi wyjazdami. A weekend przecież na horyzoncie. Na zegarach 4 minuty do godziny 10. No właśnie, a jak 4 minuty do godziny 10, to co, Zosia?
1: No to do końca pracy jeszcze chwila, ale już za moment najświeższe wydanie wiadomości w Super FM, które przygotowała i przedstawi dla Was Miriam Lipińska, a w nich między innymi o wyborze nowego wicemarszałka. Koniecznie zostańcie z nami i zróbcie głośniej.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
3: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
4: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
3: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
4: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
3: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
4: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
14: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Sejm wybierze nowego wicemarszałka. Kandydatów jest 2. ZUS wypłaca już świadczenia jednopłciowym małżeństwom.
2: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawołały. bawełny na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia. Były ewakuacje, emocje i duży lęk.
15: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje. To były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
16: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
17: Dla mnie to było, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
18: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci, nie?
14: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Burza, po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat: jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
19: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
14: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przywrócenie pakietu CPN. A na trwającym posiedzeniu posłowie wybiorą też nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch, do niedawna partyjnych kolegów. To Marcin Ociepa z PiSu i Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus. ZUS wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych, poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki niej osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A trwają rozmowy z resortem finansów na temat nadania małżeństwom jednopłciowym także m.in. możliwości wspólnego rozliczania podatku PIT.
2: Super FM. Pogoda.
0: Na termometrach w centrum Szczecina 16 stopni, podobnie w okolicach Placu Szerockiego czy na ulicy Jagiellońskiej. Były szare chmury, ale słońce dzielnie próbuje się przez nie przebijać i tak jest teraz na przykład na Placu Rodła, jak patrzę za okno naszego studia.
1: A maksymalnie dzisiaj w ciągu dnia 20, ciśnienie stabilne, więc przynajmniej głowa nie pęka.
20: Gotowi na super weekend?
21: Gotowi na super weekend.
20: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
0: I żeby ta głowa nie pękała wam od nadmiaru obowiązków w pracy, szczególnie, że weekend tuż za rogiem.
1: No ja akurat myślę, że naszym słuchaczom ból głowy na pewno nie grozi, bo Super FM jest jak najlepsza i najszybsza tabletka na ból głowy.
0: Na zegarach 4 minuty po godzinie 10, my będziemy dbać o wasze głowy do godziny 14. Zosia Lichota
1: i Tomek Janicki. Cześć, witajcie.
20: Gotowi na super weekend.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A dzieje się z pewnością wiele. Zobaczymy, gdzie w tym momencie jest Andrzej Kutys, bo jak słyszymy, mocno tam wieje, Andrzeju. Gdzie jesteś, co robisz i dlaczego znajdujesz się w tym miejscu, w którym się znajdujesz?
2: No właśnie, tak się zastanowiłem, mówisz, że zobaczymy. No słuchacze w radiu to raczej nie usłyszą, ale zobaczycie oczywiście, jeżeli przyjdziecie na Wały Chrobrego w ten weekend, czyli w sobotę i w niedzielę. Rzeczywiście wieje w tym momencie tutaj przy gmachu Muzeum Narodowego, gdzie właśnie w tym momencie stoję. No ale cóż, o pogodzie pewnie jeszcze, Tomku, będziecie mówić w Radiu Super FM, natomiast zaproszenie na kiermasz, pamiętajcie, o ogrodach, to jest zaproszenie, można powiedzieć, do którego szczecinianie powinni być przyzwyczajeni, bo to już 26 lat. 52 edycja, no ktoś się zastanowi, jak 52 edycja, 26 lat, to oczywiście bardzo proste. To jest rytm, że tak powiem, życia przyrody, czyli wiosna oraz właśnie teraz jesienna edycja, jak zawsze co roku dwie edycje i także teraz jest nie inaczej. Naturalnie tutaj wszyscy miłośnicy ogrodnictwa i nie tylko, także ci, którzy chcą po prostu popatrzeć na piękne, przeróżne rośliny i te nasze, nazwijmy to, z którymi jesteśmy świetnie obznajomieni, ale także cieszące się dużą popularnością wśród odwiedzających roślin egzotyczne, zresztą zdjęcia, filmy jak co roku. Możecie też zobaczyć chociażby na facebookowym profilu Radia Super FM. Tutaj jest zawsze pięknie, kolorowo, bardzo dużo osób. To oczywiście nie tylko sadzonki, cebulki, co tylko. I to także te, które oczywiście można będzie sadzić właśnie jesienią. To także oczywiście porady od specjalistów, którzy, jak zapewniają organizatorzy, także zapewniali w naszym studiu, co możecie sprawdzić w zakładce podcasty w Radiu Super FM z widokiem na Szczecin. Tam jest rozmowa z organizatorami. Ostatnia zresztą, którą ty, Tomku, przeprowadzałeś w naszym studiu, także zachęcamy, odsłuchajcie sobie, co dokładnie będzie się działo, to naturalnie także regionalne jedzenie, kiszonki, które jak reklamują, bardzo dobre są na te wszystkie jesienne przeziębienia, także będzie się tutaj jak zawsze działo, jak zawsze także pod patronatem Radia Super FM zapraszamy na Wały Chrobrego w ten weekend, przyjdźcie, zobaczcie, kupcie, posadźcie, zjedzcie to wszystko jak zawsze na kiermaszu ogrodniczym, pamiętajcie o ogrodach.
1: Tak, to 52. edycja tego kiermaszu, startuje już jutro. Andrzej Kutys specjalnie z Wałów Chrobrego tu i teraz w Radiu Super FM. Andrzeju, dziękujemy pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: To była Daria Zawiałow i Taco Hemingway. Taki nieoczywisty duet, trochę bym powiedziała jak u nas. No. Na zegarach godzina 10:27, a my w Super FM razem z Tomkiem kontynuujemy przegląd lokalnych portali i mamy ważną informację, bo od października 40% prądu w szczecińskich tramwajach będzie pochodzić z naszych domów.
1: Dobrze słyszycie, taka trójka, ósemka czy jedynka pojedzie tylko dzięki wam.
0: Ja bym powiedziała, że to jest wreszcie uczciwy układ. Płacisz podatki, kupujesz bilet, a na koniec i tak sam musisz ten tramwaj napędzić. Nie wiem, o, na przykład resztkami z obiadu.
1: Można, tak, ale to mało energetyczne chyba. Zamiast plastik wrzucać do butelkomatu, słuchaj Zosia, to lepiej dawaj do spalarni ZDTM, no i pewne, że tramwaj przyjedzie na czas.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
3: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych. Szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i hotel jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
7: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Zamku Książąt Pomorskich szykuje się wyjątkowa uczta dla miłośników muzyki fortepianowej. W sali Bogusława X wystąpi Mateusz Krzyżowski, jeden z najciekawszych i najbardziej wrażliwych pianistów młodego pokolenia w Polsce. Laureat prestiżowych konkursów zaprezentuje szczecińskiej publiczności program złożony wyłącznie z dzieł Fryderyka Chopina. W zamkowych wnętrzach usłyszycie m.in. 4 ballady, mazurki oraz monumentalny polonez As Dur. Koncert odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu Efekt Chopina, organizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Bilety są już dostępne w Centrum Informacji na Zamku oraz na stronie internetowej, a koncert w sobotę 3 października. Z okazji 20-lecia Galeria 111 zaprasza na wystawę Kot w Galerii, prezentującą pracę 22 artystów, którzy w różny sposób współtworzyli tę galerię. Wernisaż w środę, 23 września, a jubileusz zbiega się z 26. edycją Festiwalu Sztuki Współczesnej, w ramach której dziś traficie na otwarcie wystawy plakatów w galerii przy Końskim Kieracie. Początek o 18.00. Ruszyły zapisy na październikowe bezpłatne zajęcia dla dzieci w ramach projektu Warsztaty dla małych, spektakle dla dużych. Wydarzenie przeznaczone jest dla tych rodziców i opiekunów, którzy chcą się wybrać do Teatru Polskiego w Szczecinie, ale nie mają z kim zostawić dzieci. Można zatem zabrać dziecko ze sobą na spektakl pod tytułem Kora – Dziecko Słońca. W tym czasie dziećmi zajmą się studentki Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie oraz nauczyciel tej uczelni, prowadząc zajęcia kreatywne. Szczegóły w kasie teatru oraz na stronie Radia Super FM.
9: Na program zaprasza sponsor.

0: Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Ależ słodko się zrobiło. Gotowi na super weekend w Super FM. 15 minut zostało do godziny 11. A skoro przy słodyczach jesteśmy, to większość myśli, że Szczecin pachnie czekoladą. Ale jak się ostatnio okazało, to tak niekoniecznie, bo Śródmieście oberwało uderzeniową dawką ostrego zapachu, a mieszkańcy zebrali się, żeby na masową skalę obierać czosnek do sosów kultowej pizzerii.
1: Ja myślę, że to się nazywa taka prawdziwa szczecińska integracja. Wiecie, żadne jakieś tam wymuszone eventy, potańcówki. No przecież nic tak nie buduje prawdziwej wspólnoty, jak świadomość, że przez następny tydzień ma się gwarancję wolnego miejsca obok nas w tramwaju.
0: No i to wychodzi, słuchajcie, prosta matematyka. Obierasz czosnek raz w roku, a bezpieczną przestrzeń osobistą w komunikacji masz zagwarantowaną przez kolejne pół. Zawsze możecie jeść codziennie taki czosnek i to też będzie dobrze.
1: Nie wiem, czy tak dobrze. Znaczy, czy dla otoczenia dobrze.
0: Miejsce macie wolne, to gwarancja. Gwarancja pełna.

0: Tak jak patrzę na zegarek, to powoli dochodzi do godzina 11, a to czas najświeższych wiadomości w Radiu Super FM. Warto zrobić głośniej, zostać razem z nami, by wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: Przedpołudnie z Radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A Ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. I po reklamie. Tak.

0: jest 11. Wiadomości Super FM.
1: Spotkanie w wąskim gronie. Prezydent, szef MON, szef sztabu generalnego. Już nie tylko SMS-owe alerty, będą nowe sposoby ostrzegania. Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje. Ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
3: Możemy się różnić, w wielu kwestiach się różnimy, ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
1: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej, rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie, ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
4: Na to musimy się przygotować. Mamy już dzisiaj inną sytuację, bo za naszymi plecami są sojusznicy, w tym Niemcy, którzy wtedy zachowywali się nieodpowiedzialnie, dzisiaj są największym wspierającym Ukrainę zarówno w wymiarze finansowym, jak i też i humanitarnym. Nie jesteśmy sami, ale jednak pierwsza fala, jeżeli przypłynie do Europy, przypłynie do Polski.
1: Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Obrony z Nowej Lewicy Andrzej Szejna. Na chwilę zaglądamy teraz do Sejmu. Nowym wicemarszałkiem Izby został Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rosnące ceny paliw mogą wkrótce wymusić zmiany w wyglądzie pylonów, które nie są dostosowane do dwucyfrowych cen przed przecinkiem. Tymczasem według pesymistycznych prognoz litr paliwa może przekroczyć 10 zł, a to oznacza, że zamiast 3 na pylonie powinny być 4 okienka. Jest też inne rozwiązanie. Tam, gdzie są 3 okienka na pylonie, trzeba będzie, mówiąc obrazowo, nieco odchudzić cyfry, tak żeby zmieściła się cena 10 zł i więcej. Kierowcy też mają swoje pomysły.
5: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
6: Czyli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
1: Według analityków w najbliższym czasie ceny paliw nadal będą rosnąć. Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek dzikiego kota. To znaleziony w lasach mglistych Boliwii Leopardus tilcayo. Jest mniejszy od przeciętnego kota domowego. Jego sierść jest jasnobrązowa, a tułów pokrywają duże, nieregularne, ciemnobrązowe lub czarne plamy w kształcie rozet.
2: Super FM. Pogoda.
7: Patrząc za okno, muszę Wam powiedzieć, żebyście nie zapomnieli założyć dziś przeciwsłonecznych okularów, a parasol będzie zbędny. Aktualnie 17 na bramie portowej, maksymalnie w ciągu dnia do 20 i odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach. Ciśnienie stabilne, choć meteopaci mogą poczuć się nieco zmęczeni.
8: Gotowi na super weekend?
9: Gotowi na super weekend.
8: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
10: Patrząc za okno, to pomimo chmur słońce przebija się i delikatnie muska nas po policzku. I to przeciwsłoneczne okulary warto mieć w pobliżu dzisiaj.
7: Podobnie jak Radio Super FM, kiedy rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę Gotowi na Super Weekend w Super FM.
10: Będzie dużo informacji ze Szczecina, a już po 12:00 specjalny program z salonu Leap Motor Grupy Gazet. Zapraszamy Was gorąco i serdecznie. Tomek Janicki
7: i Zosia Lichota. Cześć!
8: Gotowi na Super Weekend.
11: Przedpołudnie z radiem Super FM sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: pamiętaj mnie.
1: Zegary nie kłamią i pokazują, że jest już po 11, a my w Super FM mamy dla Was wiadomość o perle szczecińskiej cyfryzacji. No bo jeśli planowaliście załatwić coś w Urzędzie Miasta przez internet, to pora ostudzić zapał. Magistrat wdraża właśnie nowy, oczywiście wspaniały system rezerwacji, więc ten obecny, no, po prostu przestał działać.
2: No wiecie, no, żeby w przyszłości było nowocześnie, to trzeba swoje odczekać na infolinii. Albo chociaż w kolejce, no. Ale hej, no patrzmy na plusy, no przecież mogli nam kazać szukać działającego faksu na przykład, nie?
1: Albo wiesz co, gołębia pocztowego. Na szczęście do nas możecie dodzwonić się zawsze i to bez kolejek, a muzyka zawsze gra na bezawaryjnym łączu, co zresztą udowodni właśnie Nico & Vince teraz w Super FM.

0: Na zegarach powoli zbliża się godzina 11.30. Jeśli tak jak my żyjecie już weekendem, zastanawiając się, co zrobić w wolnym czasie, to my przechodzimy z odsieczą i z super propozycją. Proszę bardzo, jaka to propozycja, moja droga?
1: Propozycja jest taka, że w ten weekend wały Chrobrego opanują ogrodnicy na kiermaszu Pamiętajcie o Ogrodach. Będą dynie, mrozoodporne palmy, a nawet licencjonowane wrzosy.
0: Licencjonowane wrzosy. Czyli co? Czyli kupujesz takiego elitarnego krzaka z papierami, chuchasz na niego dzień i noc, a on ci rośnie jak roślina klasy premium.
1: Ale spokojnie, nawet jeśli uśmiercicie tego swojego licencjonowanego wrzosa, to obok stoi strefa gastronomiczna z regionalnymi przysmakami, więc wypad na wały i tak powinien być zaliczony do udanych.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
3: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
4: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
3: Zadbano o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
4: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
3: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: I po reklamie.
4: Gotowi na super weekend.
2: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.

0: Nadajemy z drogi nasze mobilne studio Super FM już po 12. Zawita w salonie Leap Motor grupy GZ, a tam nie zabraknie rozmów ze specjalistami o wszystkim, o czym powinien wiedzieć właściciel nowego samochodu elektrycznego. Obiecujemy, że prześwietlimy te samochody od A do Z.
1: Sprawdzimy przyciski, dopytamy o zasięgi w zimie, sprawdzimy dwa nowe modele, jakie zaprezentowane są podczas dni otwartych w Leap Motor.
0: Więc jeśli planujecie przesiadkę na prąd albo po prostu chcecie posłuchać o najnowszej motoryzacji, bądźcie z nami od 12. Opowiemy o wszystkim, o czym powinien wiedzieć nowy właściciel samochodu elektrycznego, a jeszcze przed tym elektryzujący Teddy Swims i Bad Dreams.
1: Oby tylko nie mieć złych snów.

0: Na zegarach zbliża się godzina 12, a to czas najświeższego wydania wiadomości w Super FM. Nie warto więc odchodzić za daleko, szczególnie, że tuż po nich zaczniemy nadawanie prosto z naszego mobilnego studia ze szczecińskiego salonu Leap Motor. Więc tym bardziej zróbcie głośniej i zostańcie z nami.
1: Przedpołudnie z radiem Super FM. Sponsorują delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Włoska jakość dla wymagających.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Leap Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Leap Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Leap Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
10: I po reklamie.
11: Tak gra Super.

0: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
1: W Sejmie jednogłośnie za asystencją dla osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, wizyta w Ukrainie. Chodzi o bezpieczeństwo. Jan Urban odkrył karty. Są powołania na mecze piłkarskiej Ligi Narodów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Nie było sprzeciwu.
3: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
1: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
4: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
5: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
4: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
5: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
4: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodnimi. Flanki NATO.
1: Poseł Wojciech Król doprowadzony do biura prokuratury europejskiej w Katowicach ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Według śledczych Król miał przyjmować korzyści majątkowe od przedsiębiorców. Poseł wielokrotnie publicznie temu zaprzeczał. Doświadczeni Robert Lewandowski i Tomasz Kędziora, debiutanci Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. Jan Urban ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. To będzie istny maraton, przyznaje selekcjoner.
6: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie. Oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania. Trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
1: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym za tydzień, potem Szwecja, Rumunia i ponownie Bośnia i Hercegowina, ale na wyjeździe. Zgrupowanie kadry rozpocznie się w piątek i potrwa aż 16 dni.
2: Super FM. Pogoda.
7: Im bliżej weekendu, mam wrażenie, że jest coraz cieplej. Po 11 było 16, teraz 17, maksymalnie do 20 i myślę, że to lubimy. Deszcz nie powinien już się pojawić, tym bardziej, że swoje już dzisiaj trochę popadało, szczególnie rano. Ciśnienie przez cały dzień idzie w górę i to poprawia nam samopoczucie.
8: Gotowi na super weekend? Gotowi na super weekend. Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
9: Poprawia się także dlatego, że właśnie w weekend można znaleźć czas, by odwiedzić salon Leap Motor w grupie GZ, gdzie trwają od 16 września dni otwarte nowych modeli B03X i B05. O nich opowiemy już niebawem.
7: I porozmawiamy z doradcami handlowymi o nowościach, ale także o pełnej gamie modelowej marki Leap Motor. A jak nowe auto, to tylko w grupie GZ.
8: Gotowi na super weekend.

0: Jak zawsze perfekcyjny perfekt. Raz po raz gotowi na super weekend w Radiu Super FM. 16 minut po godzinie 12, a dzisiaj mobilne studio Radia Super FM jest w salonie Leap Motor grupy GZ, bo właśnie tutaj trwają dni otwarte. O jakie modele chodzi podczas tych dni otwartych, o tym opowie Dominik Suliński, który jest kierownikiem salonu Leap Motor grupy GZ. Cześć Dominik, dzień dobry.
1: Cześć Tomasz, dzień dobry, witam wszystkich.
0: No to właśnie, dlaczego spotykamy się właśnie dzisiaj w tym miejscu, właśnie w salonie Leap Motor? Cóż to za modele są prezentowane właśnie w salonie marki Leap Motor grupy GZ?
1: Tak jak powiedziałeś, dzisiaj prezentujemy dwa nasze nowe modele, B05 i B03X. Są to samochody, które przed chwilą do nas dotarły i dzisiaj chcemy je zaprezentować szerszej gronie klientów.
2: A gdybyśmy mieli je przedstawić tak w paru zdaniach, dla kogo jest B03X, a dla kogo B05?
1: Te samochody są dla wszystkich, którzy lubią nowoczesność, komfort i dynamikę jazdy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy, że umówi się z nami na jazdę próbną i prezentację.
0: No właśnie, mówisz o jeździe próbnej. Ja jeszcze tylko tak unormuję. B03X to jest crossover, a B05 kompakt.
1: Tak, dokładnie.
0: Oba modele są elektryczne.
1: Oba modele są zupełnie inne. Dlatego warto przejechać się jednym i drugim i wybrać ten, który jest idealny dla mnie.
0: No właśnie, mówiliśmy o jeździe próbnej. Te samochody są dostępne do jazd testowych.
1: Tak, oczywiście samochody są dostępne do jazd testowych. Gdyby ktoś z Państwa chciał się przejechać i jeszcze innym modelem z naszej grupy, to również mamy je do dyspozycji.
0: To wszystko w zasięgu ręki. Co czeka klientów, którzy odwiedzą salon podczas dni otwartych, poza tymi jazdami próbnymi oczywiście?
1: Tego nie chciałbym powiedzieć, bo spalę całą niespodziankę, a jest ich wiele. Nie będziemy zdradzać szczegółów, ale każdy, kto nas odwiedzi, będzie zadowolony. Powiem tylko tyle, że wszystkie dzieci, które do nas przyjdą, będą mogły pomalować jeden z naszych modeli w sposób, który im będzie odpowiadał.
0: A to tego jeszcze nie było?
1: Myślę, że nie.
0: Który z modeli będziemy malować?
1: Będziemy malować T03.
0: I to będzie odciskanie rąk, to będzie malowanie po szybie, jak to będzie wyglądało?
1: Każdy będzie malował tak, jak będzie chciał. Jeżeli ktoś będzie chciał odciskać ręce, to może je odciskać. Jeżeli ktoś będzie chciał go pokolorować, to będzie go kolorował. A jeżeli ktoś będzie chciał narysować na nim na przykład swoją podobiznę, to też będzie mógł to zrobić.
0: Wszystko jest możliwe.
1: Każde dziecko, które wyrazi swoją inspirację, dostanie od nas prezent, niespodziankę.
2: Czyli można powiedzieć, że zapowiada się bardzo kreatywnie. No i jeszcze na dodatek szykujecie nagrody. Dni otwarte kończą się jutro, ale salon Leap Motor zaprasza przez cały czas. To prawda?
1: Tak, to prawda. Czekamy na Was przez cały tydzień w godzinach od 9 do 18, a także w soboty od 9 do 14 na Ustowie. Ale jeżeli ktoś nie może przyjść do nas w terminie otwarcia salonu, to znajdziecie nas również na wielu imprezach plenerowych. Na przykład w najbliższym czasie będziemy na rodzinnym rajdzie rowerowym do rezerwatu Świdwie, który organizowany jest przez klub rowerowy Gryfus.
0: Czyli to już niedługo.
1: Tak, 4 października.
0: No to słuchajcie, jeżeli nawet nie uda się Wam odwiedzić salonu Leap Motor podczas trwających dni otwartych, to zawsze salon dostępny jest także od poniedziałku do piątku, ale także w wydarzeniach plenerowych, o których wspominał przed chwilą Dominik Suliński, który był pierwszym gościem w naszym programie, wyjątkowym programie z dni otwartych marki Leap Motor grupy GZ. I nasze mobilne studio jest tutaj z Wami do godziny 14:00.

0: trwają dni otwarte w salonie Leap Motor grupy GZ, a my jesteśmy dzisiaj właśnie w salonie na Ustowie, gdzie zapraszamy Was gorąco i serdecznie razem z Tomkiem. I tak patrzy na mnie model B03X. O niego zapytamy Kaspra Witaszewskiego. Czym właściwie on jest?
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Samochód B03X jest to nowoczesny, praktyczny miejski crossover z klasy B. Zwrotność, wyższa pozycja, duże bezpieczeństwo nam to daje na co dzień.
2: To jest samochód typu crossover, Kasprze, ale tak naprawdę dla kogo go projektowano? To jest bardziej dla singla, dla pary, może dla rodziny z dzieckiem. To jest samochód klasy kompaktowej czy segmentu B?
1: Jest to ogólnie samochód segmentu B, natomiast jest kompaktowy. Jest to wręcz bym powiedział samochód uniwersalny, sprawdzi się u singla, u rodziny, u osób z dzieckiem, czy też nawet z dużym psem.
2: Tam są dwie baterie, dwie moce baterii tak naprawdę. Jakie zasięgi one oferują?
1: Mamy mniejszą baterię, która oferuje nam 292 km. Oraz większą baterię, która oferuje nam 382 km.
2: No właśnie, ta 382 km według danych WLTP, czyli tych takich danych, bym powiedział, laboratoryjnych. Jak może wyglądać w normalnym użytkowaniu korzystanie z takiej baterii, z takiego samochodu?
1: Samochodem udało mi się już jeździć. Zużycie ogólnie, które oferuje, jest to na poziomie 12,7 kW na godzinę, co realnie może dać nam nawet i 400 km.
2: Czyli wszystko jest w zasięgu ręki tak naprawdę.
1: Tak, w zależności
2: idealnie,
1: od Kasper. Nogi.
2: Co otrzymujemy w standardzie, powiedz, w modelu B03X, w tym crossoverze?
1: W standardzie oferuje nam model wszystkie systemy bezpieczeństwa, nowoczesny design, dodatkowo też multimedia, łączność ze smartfonem, więc wszystko, co jest nam tak naprawdę potrzebne do codziennego użytkowania pojazdu.
2: Czyli tak samo i systemy bezpieczeństwa aktywnego i wszystko to, co zależne jest, wpływa na nasz komfort użytkowania samochodu, to wszystko znajdziemy w aucie.
1: Jak najbardziej. Jest to przede wszystkim bezpieczeństwo i praktyczność.
2: No to teraz jeszcze powiedzmy w takim razie o cenie, bo to jest chyba kluczowe dla każdego klienta, który chciałby zdecydować się na model elektryczny Leap Motor B03X. Jak to wygląda cenowo?
1: Model obecnie występuje w ceniku promocyjnym. Zaczyna się od 94 900 zł.
2: To mało.
1: A kończy na 115 tysięcy.
2: To nadal mało jak na samochód elektryczny.
1: Zgadzam się.
2: Typowo dla rodziny. Jeżeli szukacie samochodu takiego, o którym właśnie wspominał przed chwilą Kasper Witaszewski, czyli doradca handlowy marki Leap Motor Grupy GZ, to ten samochód jest dla Was. Powiem więcej, można go zobaczyć podczas trwających dni otwartych, a te trwają do jutra, a jeżeli nie mielibyście czasu, żeby odwiedzić salon dzisiaj, to także można zrobić to jutro, w przyszłym tygodniu. W każdym momencie doradcy handlowi są dla Was dostępni. Z Kasprem słyszymy się już za chwilę. Kasper, dziękuję. Pięknie.
1: Dziękuję również.
3: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frostę kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo bo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
21: Super FM zaprasza.
22: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Operze na Zamku trwają intensywne próby do wyjątkowej premiery baletowej. W roku Karłowicza na szczecińską scenę trafi Lalka Bolesława Prusa, jednak w niespotykanej dotąd poruszającej odsłonie. Twórcy spektaklu przedkładają kultowe arcydzieło polskiej literatury na język emocjonującego tańca współczesnego. Całość dopełni przejmująca muzyka Mieczysława Karłowicza oraz Zygmunta Noskowskiego. Premiera baletowej Lalki w Operze na Zamku w Szczecinie zaplanowana jest na 17 października. Teatr Polski w Szczecinie przyłączył się do tegorocznej ogólnopolskiej edycji akcji Weekend Seniora z Kulturą, organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 3 i 4 października w ramach tej inicjatywy seniorzy mogą zakupić tańsze bilety na spektakle Teatru Polskiego Kora Dziecko Słońca i Pół na Pół. Bilety można również wcześniej zarezerwować, kontaktując się z biurem organizacji widowni lub kasą biletową. W weekend możecie się wybrać do Teatru Polskiego na Noc kolorowych chmur z przebojami z lat 60. Karin Stanek, Heleny Majdaniec, Ady Rusowicz, Krzysztofa Klęczona czy Filipinek oraz na spektakl Mayday i Droga Pani Kalino z muzyką na żywo i fantastycznymi piosenkami artystki lat 60. Kaliny Jędrusik. A w sobotę na koncert Wirtuos i Małgorzata z Waldemarem Malickim z Filharmonii Dowcipu i wiolonczelistką Małgorzatą Krzyżanowicz. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie usłyszycie w audycjach Super FM i w kolejnych serwisach.
20: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
23: Gotowi na super weekend.

0: X ma być praktycznym crossoverem do codziennego życia, to teraz zmienimy klimat. Przede mną stoi Leap Motor B05, 208 km napęd na tylne koła do 482 km zasięgu i przyspieszenie do setki w około 6,7 sekundy. Z nami jest dalej Kasper Wituszewski, który odpowie nam na nasze pytania i dlaczego Leap Motor zdecydował się zrobić B05 modelem bardziej sportowym.
1: Samochód potrafi dać pełną radość z jazdy, potrafi budować emocje. Mamy napęd na tył, który dobrze się sprawdza w codziennym użytkowaniu.
2: No to jest plus. Mówiła Zosia o 218 koniach mechanicznych i napędzie na tył. No i tutaj, czy rzeczywiście czuć tą różnicę względem typowego miejskiego elektryka, powiedz?
1: Tak, różnica jest ogromna. Napęd na tył plus do tego moment obrotowy, który daje nam z silnika, automatycznie poprawia nam tą trakcję przy ruszaniu i też spełnia to, że mamy dużo frajdy w zakrętach, jak jeździmy tym autem.
2: Tutaj ten napęd na tył robi chyba dużą różnicę, jeżeli chodzi o kwestię trakcji, o której wspomniałeś, no bo duża moc, napęd na tył i to może przekładać się na takie, bym powiedział, myszkowanie tego samochodu, ale tutaj trakcja robi robotę. Są dwie baterie o dwóch pojemnościach, 56,2 i 67,1, przepraszam. Jaki zasięg dla tych baterii otrzymujemy?
1: Zgadza się. Samochód z mniejszą baterią oferuje nam 400 km, natomiast z większą baterią 482 km.
2: No dobra, to teraz w takim razie tyle, jeżeli chodzi o cyfry, to teraz jeżeli chodzi o dynamikę, przyspieszenie i zasięg, jak to wygląda, bo tutaj widziałem, przed salonem stoi model w tym kolorze Lightning Yellow. On tak przyjemnie wygląda, to jest taki lakier chyba akrylowy.
1: Zgadza
2: albo
1: się.
2: Albo akrylowy to
1: tak,
2: jest lakier.
1: Tak, pastelowy kolor.
2: No właśnie, to jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą dynamikę, o przyspieszenie? Czujemy, że nas bija w fotel jak przy starcie samolotu?
1: Oczywiście, mamy nawet kontrolę startu.
2: O, jest coś takiego. Jak, tak. jak to działa, powiedz?
1: No, trzeba wcisnąć hamulec, jednocześnie również gaz i samochód nam powie, kiedy mamy wystartować. Wtedy mamy ten maksymalny moment od samego startu.
2: Od zera do i właściwie te 6,7 sekundy, tak? Bo tyle
1: tak,
2: jest do setki.
1: Jak najbardziej jest to realne.
2: B05 zdobył 5 gwiazdek Euro NCAP. Powiedz, co odpowiada za bezpieczeństwo tego samochodu?
1: No, samochód posiada sztywną konstrukcję, systemy ADAS, mamy też kamery, mamy hamowanie awaryjne, ochronę pieszych. Wszystko nam się składa na 5 gwiazdek.
2: To samochód kompaktowy segmentu C w odmianie hatchback.
1: Zgadza się.
2: Bo on w takiej odmianie występuje tylko jako samochód elektryczny. No to w takim razie znamy już wszystko, wiemy jak to się przedstawia. To teraz zapytam, ile musimy przygotować pieniędzy na B05 i jakie mamy wersje do wyboru?
1: Samochód z mniejszą baterią, wersja Pro, startuje od 106 900 zł, natomiast z większą baterią Pro Max mamy 122 700.
2: Gdybyś miał wybierać samochód dla siebie, B05 czy B03X, co byś wybrał, powiedz? I dlaczego?
1: B05 zdecydowanie jest to samochód na dalsze trasy, no bo mamy większą baterię, większy zasięg. B03X znowu jest bardzo praktyczny, spełnia tak naprawdę warunki samochodu uniwersalnego dla rodziny, pary, osób z dziećmi czy z dużym psem. Ma dużo rozwiązań, jeżeli chodzi o pojemność. Potrafi zaskoczyć dużo większe od siebie modele. Mamy nawet chociażby 510 litrów bagażnika.
2: To dużo. Wygospodarowanie, zakładając, że także jest bateria trakcyjna, no bo to łącznie tak naprawdę może generować mniejszą pojemność bagażnika. Tutaj się to udało wygospodarować. 510 litrów, słuchajcie. To tam możecie spakować sobie bagaże, możecie spakować nawet kota. Co jeszcze można by było spakować?
1: Koda też jest, bo jest korek spustowy.
2: O, proszę bardzo, to wszystko jest dostępne. Leap Motor ma w tym tygodniu dni otwarte, one trwają do jutra. Jeżeli macie czas w sobotę, macie czas także dzisiaj po południu, żeby odwiedzić salon grupy GZ marki Leap Motor, gorąco Was zapraszamy. Naszym gościem w tej godzinie był Kasper Witaszewski, doradca handlowy marki Leap Motor w salonie grupy GZ. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję również.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to dosyć mocno smagana dzisiaj wiatrem placówka przy ulicy Unii Lubelskiej, oczywiście Uniwersytecki Szpital Kliniczny numer 1 i zakończona kilka minut temu konferencja prasowa, której tematu tak naprawdę nie znaliśmy do dzisiejszego poranka. Dostaliśmy tylko na naszą redakcyjną skrzynkę takie zaproszenie, że warto przyjechać na tą konferencję w szpitalu przy Unii Lubelskiej, że będą przedstawiciele Fundacji Cancer Fighters, ale tematu nie znaliśmy aż do momentu rozpoczęcia konferencji. No i co się okazało? Okazało się, że Fundacja Cancer Fighters, wspomniana przed chwilą, przekazuje szpitalowi przy ulicy Unii Lubelskiej, uwaga, 20 milionów złotych na remont i rewitalizację oddziału Świętego Mikołaja. To jest 22-letni budynek oddany do użytku w 2004 roku, gdzie się mieszczą oddziały pediatrii, onkologii, immunologii i hematologii chyba, i hematologii dziecięcej, o ile dobrze pamiętam, o ile niczego nie pominąłem. No i właśnie, od tych 22 lat tam praktycznie nic się nie zmieniło, no a teraz zmieni się bardzo dużo, przyznaje profesor Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.
2: Dzisiaj jest oczywiście ten dzień, właśnie te 20 milionów, wielka rzecz. Wielka rzecz, tak jak pan rektor powiedział, to jest dowód tej fantastycznej filantropii naszego społeczeństwa. Co to pozwoli? Pozwoli to na to, że ten cały budynek przy wsparciu też tych środków publicznych zmieni swoje oblicze. Te pieniądze pozwolą na to, żeby ten budynek wszedł w XXI wiek, żeby był nowoczesny, żeby było zaplecze też dla rodziców, żeby rodzice mieli godne warunki hotelowe, żeby dzieci miały fajne miejsce na to, żeby spędzać tu niestety te wiele miesięcy, bo to się staje dla nich drugi dom, żeby ten budynek z zewnątrz też się zmienił. Mikołaj z nami zostanie, ale może nabierze nowych barw.
1: Czek na 20 milionów złotych został już przekazany, podpisano również list intencyjny, no ale żadnych konkretnych terminów na razie nie poznaliśmy, no i jeszcze przez chwilę chyba nie poznamy. Trzeba przygotować przetarg, to wszystko musi chwilę potrwać. No, w każdym razie na pewno warto czekać na finał inwestycji w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Zbliża się godzina 13, a to znaczy, że już za chwilę wiadomości w Super FM, które przedstawi dla Was Marcin Krzemiński. Koniecznie zróbcie głośniej, aby nie przegapić najważniejszych informacji z Polski i świata.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni Ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
1: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
1: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.

0: Jest 13. Wiadomości Super FM.
1: Czy koncerny paliwowe zapłacą za nadmiarowe zyski? Sejm ponownie uchwalił ustawę. Nastolatkowie zatrzymani przez ABW kontaktowali się z neonazistami. Wrócimy też do bolesnej lekcji piłki nożnej w Londynie.
2: Nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani.
1: Twierdzi trener Lecha Poznań.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Sejm po raz drugi uchwalił ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Środki z tego podatku miałyby pozwolić na powrót programu ceny paliwa niżej. Przyjęcie ustawy według rządzących przyniesie budżetowi 4 miliardy złotych, a to pozwoli na ponowne obniżki cen paliw. Opozycja nie wierzy w te zapewnienia i chce twardego zapisu w ustawie, że zyski z podatku zostaną wydane właśnie na to.
3: W dalszym ciągu będziemy jednak pracowali nad tym, żeby ta ustawa mogła być podpisana przez prezydenta.
1: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS, a senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej zapowiada, że Senat ustawą zajmie się już w przyszłym tygodniu.
4: Od wtorku komisję, środek posiedzenie plenarne. Ten projekt ma absolutny priorytet. Zakładam, że w przyszłym tygodniu ustawa trafia na biurko prezydenta.
1: Przypomnę, że poprzedni projekt w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki zapowiedział również, że przygotowuje swój własny projekt dotyczący obniżek na stacjach. PKN, czyli paliwo, kosztuje normalnie. Politycy powinni się pospieszyć, bo z aktualnej analizy analityków z ePetrol.pl wynika, że ceny paliw będą rosły nadal w przyszłym tygodniu i benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił powołanie formatu C8, czyli Karpackiej Ósemki. Grupa skupia państwa regionu, w tym Polskę i Unię Europejską. Format ma na celu stworzenie silnego ośrodka współpracy w obszarach bezpieczeństwa, energetyki, logistyki, transgranicznej współpracy gospodarczej oraz wsparcia dla lokalnych społeczności. ABW zatrzymała 2 szesnastolatków, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Byli oni aktywni w grupach związanych z propagandą neonazistowską, przemocą i zamachami. Jeden z nastolatków został umieszczony w schronisku dla nieletnich, drugi trafił do policyjnej izby dziecka. Śledztwo w sprawie cały czas trwa. 34 osoby skazane przez sąd w Poznaniu. Dziś zapadł nieprawomocny wyrok w głośnej sprawie gangu przemytników narkotyków. Ci z najcięższymi zarzutami usłyszeli wyroki do 8,5 roku bezwzględnego więzienia. W latach 2014-2021 gang miał wyprodukować w Hiszpanii, a następnie przemycić tirami do Polski ponad 3 tony marihuany. Bolesna lekcja na start zmagań w Lidze Europy. Lech Poznań przegrał w pierwszym meczu fazy ligowej w Londynie z Crystal Palace aż 4-0. Nie możemy tak grać, mówił po spotkaniu trener Nils Frederiksen.
2: Muszę przyznać szczerze, że spodziewaliśmy się właśnie takiego spotkania. Porażka 0-4 jest bardzo wysoka, ale mam takie odczucie, że nie zostaliśmy zmiażdżeni przez rywala, ale po prostu ukarani. Pierwszy gol był po prostu bardzo głupi.
1: A kolejne spotkania mogą być równie trudne, mimo że u siebie, bo Lech zmierzy się z Bayerem Leverkusen, a potem z Sunderlandem.
0: Super FM. Pogoda.
5: Na zegarach 13.03, a im bliżej do weekendu, tym coraz wyższe wartości na termometrach. Na nich dzisiaj maksymalnie 20 stopni w centrum, no a słońce zaczęło nas rozpieszczać i ciśnienie idące w górę może tylko polepszyć nam nasze dzisiejsze samopoczucie.
6: Gotowi na super weekend?
7: Gotowi na super weekend.
6: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
8: A to samopoczucie możecie poprawić sobie także odwiedzając salon Leap Motor Grupy Gazet, bo właśnie tutaj dzisiaj zawitało mobilne studio Radia Super FM. Będziemy z Wami do godziny 14. Trwają dni otwarte nowych modeli B03X i B05. Zapraszam Was gorąco. Zosia Lichota
5: i Tomek Janicki.
6: Gotowi na super weekend.

0: 15 minut po godzinie 13. Ania Dąbrowska i porady na zdrady. My mamy jedną poradę. Parada jest jasna i klarowna. Warto odwiedzić salon Leap Motor Grupy Gazet, bo właśnie dzisiaj, także i do jutra, trwają dni otwarte w salonie Leap Motor Grupy Gazet, a w naszym mobilnym studiu na Super FM jest ze mną ponownie kierownik salonu Leap Motor Grupy Gazet Dominik Suliński. Cześć Dominik, dzień dobry.
1: Cześć, witam ponownie.
0: Załóżmy taką sytuację, słuchaj, że przychodzi klient do Was po raz pierwszy, nie zna gamy modelowej i czym może, na czym skupi swoją pierwszą uwagę, jeżeli chodzi o gamę modelową samochodu? Od tego najmniejszego, takiego typowego na przykład samochodu do miasta.
1: Mi się wydaje, że skupi się na efekcie wow, bo każdy z tych modeli ma w sobie to coś, każdy jest inny i każdy przyciąga uwagę. Ale jeżeli mówisz o tym najmniejszym, no to mówimy o T03. Tak jak powiedziałeś, to jest najmniejszy samochód w naszej gamie, głównie do miasta. Jego największą zaletą jest to, że wszędzie się zmieści i wszędzie zaparkuje.
0: To jest duży plus, tym bardziej jeżeli chodzi o miasto. Kolejnym modelem to jest B03X, czyli ten model, który teraz jest premierowo pokazywany w salonie Leap Motor Grupy Gazet.
1: Tak, zgadza się, jest to crossover. Różni się od T03 tym, że mamy wyższą pozycję za kierownicą, co daje nam większy komfort jazdy. Ale, uwaga, niespodzianka, zmieścisz w ten samochód wszystko, co potrzebujesz, bo jego gabaryty są naprawdę imponujące.
0: No i tak jak wspominał też Kasper, tam mamy 510 litrów w przestrzeni bagażowej, jeżeli chodzi o bagaże.
1: Dokładnie tak. Także myślę, że zapakujesz bardzo wiele.
0: Jeżeli oczekujemy większych wrażeń, zależy nam na dynamice, ale także na takim przyjemnym komforcie jazdy, no to chyba B05.
1: B05 zdecydowanie. Hatchback, więc ta pozycja za kierownicą jest trochę inna. Mamy inną perspektywę, inne doznania z jazdy, ale przyjemność z użytkowania ta sama. Uwaga, niespodzianka, B05 ma nawet procedurę startu.
0: No właśnie o tym wspominał też Kasper, że możemy wystartować właściwie od zera. Jak ten proces przebiega tak naprawdę? Hamulec, gaz i po pewnym momencie puszczamy hamulec i samochód startuje niczym samolot.
1: Dokładnie tak. Każdy samochód elektryczny daje nam bardzo duże możliwości podczas startowania, a procedura startu pozwala na to, abyśmy mogli ruszyć jeszcze bardziej dynamicznie.
0: To się przydaje zwłaszcza na światłach. Pamiętajcie tylko o znakach, żeby nie przekraczać dozwolonej prędkości. B10, co charakteryzuje ten model?
1: B10 to już jest pełnoprawny SUV. Co prawda z tych mniejszych rozmiarów, ale jednak SUV. Tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, Tomek,
0: tak.
1: Zmieści całą rodzinę i psa.
0: No i to jest najważniejsze, jeżeli macie psa, także to B10 się zmieści. Na szczycie gamy model C10. To jest duży SUV?
1: Tak, jest to nasz największy SUV, SUV kategorii D. Ten samochód to komfort, ekskluzywność i sportowe zacięcie. W tym samochodzie możesz mieć nawet 600 koni i napęd na 4 koła.
0: Czyli tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, odwiedzając salon Leap Motor Grupy Gazet.
1: Myślę, że tak, że gama modelowa jest tak szeroka i tak bogata, że każdy, kto tutaj przyjdzie, znajdzie coś, co będzie odpowiadało jego potrzebom.
0: Który model cieszy się takim największym zainteresowaniem wśród klientów?
1: Myślę, że na dzisiaj największym zainteresowaniem cieszy się B10, dlatego że jest to najbardziej chyba uniwersalny z naszych samochodów.
0: Czyli do wszystkiego tak naprawdę. Możemy i w trasie, i w mieście, i na wakacje.
1: Dokładnie tak, a jak będziemy chcieli się przeprowadzać, to myślę, że też damy sobie radę.
0: Jak tak patrzę, to klienci przed chwilą także dokonali zamówienia kolejnego samochodu. Na co się zdecydowali?
1: Na B10.
0: No właśnie, czyli na model najbardziej popularny, ale przez cały czas także do jutra trwają dni otwarte w salonie Leap Motor Grupy Gazet, a prezentowane są dwa modele premierowe, czyli B03X i B05. Te samochody zobaczycie także w naszych mediach społecznościowych. Warto zaglądać, żeby zobaczyć to, jak one się prezentują, jak one wyglądają. Dominik Suliński był gościem w mobilnym studiu Super FM. Dominik, dziękuję Ci pięknie.
1: Dzięki, Tomek. Do usłyszenia.

0: To teraz pytanie dla wszystkich, którzy mówią elektryk, super, do miasta bardzo chętnie, no ale co jeśli jutro mam przejechać 600 kilometrów? Leap Motor ma na to idealne rozwiązanie, o którym opowie nam Paulina Kujawska, czyli doradca klienta grupy Leap Motor.
1: Dzień dobry, cześć.
2: No właśnie, zapytam Paulina, czym różni się klasyczny samochód elektryczny od tego rozwiązania Hybrid EV stosowanego przez Leap Motor w gamie modelowej?
1: Samochód elektryczny, jak sama nazwa wskazuje, posiada tylko jeden silnik, czyli silnik elektryczny, natomiast w aucie hybrydowym mamy tutaj dwa rozwiązania, ponieważ pomimo mamy dwa silniki, zarówno silnik elektryczny, jak i spalinowy.
0: No właśnie, a co tutaj robi silnik spalinowy?
1: Silnik spalinowy w tym rozwiązaniu służy jako generator prądu, czyli jego głównym zadaniem jest właśnie produkowanie energii, a koła napędza nam zawsze silnik elektryczny.
2: To genialne rozwiązanie, czyli nie tracimy dużo paliwa, bo on tylko doładuje nam akumulator elektryczny, a później jedziemy na elektrycznym. Czy to się
1: tak,
2: zgadza?
1: Tak, zgadza się, dokładnie tak.
2: No to teraz powiedz, Paulina, jak taki samochód zachowuje się podczas codziennej jazdy w mieście?
1: Priorytetem dla tego samochodu jednak jest silnik elektryczny. Tak jak mówiłam, on ciągle napędza koła. Jednakże w takiej sytuacji, gdy zabraknie nam tej energii, samoistnie odpala się generator prądu, który produkuje nam energię. I nie musimy się przez to stresować zasięgiem, ponieważ dojedziemy tam, gdzie potrzebujemy.
2: To jest najważniejsze. Taki jest cel. Za każdej jazdy oczywiście.
0: Czyli można też powiedzieć, że przez większość tygodnia da się jeździć praktycznie tylko jak elektrykiem.
1: Tak, zgadza się.
2: No to dobra, w takim razie my jeździmy sobie po mieście, to jest fajne, to robimy na co dzień. A jeżeli jedziemy, Paulina, w dłuższej trasie, to jak ten samochód się wtedy zachowa?
1: Mamy wybór. Podczas dłuższej trasy możemy przełączyć się na tryb paliwo, podczas którego nie będziemy wykorzystywać tej energii, która jest w naszym samochodzie, tylko będziemy na bieżąco generować energię, która jest potrzebna nam na wykonanie naszej trasy.
2: No to idealne rozwiązanie. Czyli w mieście jedziemy na silniku elektrycznym, później w trasie troszeczkę spalinowego.
0: No a dla jakiego kierowcy takie rozwiązanie ma najwięcej sensu? Bo mi się takie pytanie najpierw nasuwa.
1: Głównie dla takiego, który chce wejść w elektromobilność, ale jeszcze nie jest do tego przekonany w 100%, więc jest to taki dobry krok.
2: Na początek.
1: Na początek.
2: No właśnie, jeżeli zastanawiacie się nad wyborem, czy samochód elektryczny, czy spalinowy, czy może hybrydowy, to rozwiązanie jest bardzo proste. Leap Motor, grupa GZ, zaprasza gorąco i serdecznie. Trwają dni otwarte, podczas których zobaczycie dwa premierowe modele, czyli B03X i B05. To wszystko przygotowane specjalnie dla Was. A do rozmowy z Pauliną wrócimy już za chwilę. Paulina, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
3: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie! Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.

0: Status quo w gotowi na super weekend w Super FM. 15 minut do godziny 14, a my przez prawie 2 godziny mówiliśmy o mocy, bateriach, zasięgach i nowych modelach, ale prędzej czy później każdy klient zadaje sobie jedno pytanie. No dobra, ale ile to wszystko kosztuje? I właśnie o tym opowie nam po raz kolejny pani Paulina Kujawska, czyli doradca klienta Leap Motor.
1: Cześć, witajcie.
0: Od jakiej kwoty można dzisiaj wejść do świata Leap Motor?
1: Nasz najtańszy egzemplarz SUV, samochód segmentu A, można już zakupić od 73 900.
2: Ja tak patrzę na zegarek, Zosia zagiła czasoprzestrzeń, bo mówiła, że 15 minut do 14. Ja wiem, że nam się śpieszy do wyjścia do domu, prawda? Ale jeszcze 25 minut zostało do godziny 14. Paulina, ja zapytam, bo trwają te dni otwarte, czy podczas tego wyjątkowego wydarzenia obowiązują jakieś specjalne oferty na te modele promocyjne?
1: Tak, mamy dużo egzemplarzy samochodów dostępnych od ręki, na które obowiązuje oferta premierowa.
2: No właśnie, jaka to oferta?
1: Posiadamy leasing klasyczny od 100%, kredyty 0, bez opłaty przygotowawczej i bez oprocentowania oraz wynajem długoterminowy zarówno na osobę prywatną, jak i na firmę.
0: A co w takim razie z gwarancją na samochód i dodatkowo baterię w tym przypadku?
1: Gwarancję mechaniczną mamy 4-letnią z limitem 100 tysięcy kilometrów oraz gwarancję na baterię 8-letnią z limitem 160 tysięcy kilometrów.
2: Słuchajcie, to 8 lat to jest kupa czasu, to możesz jeździć do woli. I 4 lata masz na mechaniczną i 8 lat masz na na baterię trakcyjną. Czyli niczym się nie przejmujecie, kupujecie sobie nowego Leap Motora, jeździcie nim po świecie i przez 8 lat macie spokój w głowie. Jak można, jeżeli mówimy o tych jazdach, to jak możemy się umówić na jazdę testową?
1: Dzisiaj zapraszamy Państwa do naszego salonu do godziny 18 oraz jutro jesteśmy dla Państwa od godziny 9 do 14 przy ulicy Ustowo 57 w Szczecinie. Poza tym zarówno ja, jak i nasz drugi handlowiec Kasper jesteśmy pod telefonem dla Państwa dyspozycji.
2: Przez cały czas, czyli niezależnie od tego, czy jeżeli na przykład dzisiaj nie macie czasu, bo mówicie, a musimy zrobić zakupy, bo robimy ostatniego grilla w tym sezonie, to zawsze możecie odwiedzić na przykład w sobotę. A jak nie w sobotę, to w przyszłym tygodniu Leap Motor jest cały czas do Waszej dyspozycji, a my jesteśmy na dniach otwartych modelu B03X i B05. Paulina Kujawska była gościem Studio Radia Super FM, mobilnym Studio Radia Super FM. Powiedz jeszcze, Paulina, na koniec tak zapytam, gdybyś miała wybierać samochód dla siebie, to byś jaki wybrała? B03X czy B05?
1: B03X zdecydowanie.
2: Czyli ten podwyższony. Mm-hmm. No bo to się lepiej wsiada, to wszystko wiadomo, słuchajcie. Krawężniki nie będą wasze. Wracamy do was jeszcze przed godziną 14.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Wyobraźcie sobie ciężką drewnianą łódź, załadowaną beczkami czarnej, gęstej smoły. Nurt niesie ją powoli przez jeziora, rzeki północnej Finlandii. Wokół ciągną się sosnowe lasy, gdzieś przed nami pojawiają się kamienne ruiny zamku stojącego dokładnie pośrodku rzeki. No, tak właśnie można rozpocząć opowieść o Kajaani. Niewielkim mieście w regionie Kainu, położonym na granicy fińskiej krainy jezior, no i bardziej surowego świata północy. Przez centrum przepływa rzeka Kajaanijoki i to ona przez stulecia wyznaczała rytm życia miasta. Na niewielkiej wyspie w jej nurcie wciąż stoją ruiny zamku wzniesionego na początku XVII wieku, kiedy Finlandia była wówczas częścią Królestwa Szwecji. Twierdza miała pilnować oczywiście ważnego szlaku wodnego prowadzącego w stronę Karelii, no i dalej rosyjskiej granicy. Historia zamku zakończyła się dramatycznie. Podczas Wielkiej Wojny Północnej wojska rosyjskie zdobyły twierdzę, a następnie ją wysadziły. Dzisiaj pozostały jedynie kamienne ściany porośnięte trawą, no i o wszystko otoczone wodą. Co ciekawe, współczesny most przebiega niemal bezpośrednio nad ruinami. Samochody więc przejeżdżają nad fragmentem XVII-wiecznej historii. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ale największe bogactwo Kainu przez długi czas nie miało nic wspólnego oczywiście z kamieniem. Było czarne, było lepkie i pachniało dymem. To tak zwana smoła drzewna, czyli po fińsku terwa. W XIX wieku Kainu należało do najważniejszych regionów jej produkcji. W głębi lasów przygotowywano specjalne mielerze, w których powoli wypalano drewno sosnowe. Tą smołę przelewano później do beczek i transportowano wodą przez Kajani dalej w stronę Oulu, Zatoki Butnickiej. No ta smoła była potrzebna przede wszystkim do konserwowania drewnianych statków, lin, konstrukcji okrętowych. Czasami nazywano ją czarnym złotem Kainu. Pamiątką po tej epoce jest zachowany w Kajani kanał smołowy związany z dawnym transportem beczek przez rzeczne progi. Podczas historycznych pokazów, które odbywają się co roku, można zobaczyć tutaj tradycyjne łodzie tarowe. Długie, takie smukłe jednostki, które niegdyś przewoziły dziesiątki beczek właśnie ze smołą. Kajaani ma jednak również ważne miejsce w historii fińskiej kultury, bo w 1833 roku przybył tutaj młody lekarz Elias Lönnrot. Pracował w ogromnym i słabo zaludnionym regionie, ale wolny czas wykorzystywał na podróże do Karelii. Wędrował od wsi do wsi, zapisywał stare pieśni, legendy oraz opowieści przekazywane ustnie przez kolejne pokolenia. No i właśnie z tych zapisków powstała później Kalevala, fiński epos narodowy. Ale to już materiał na inną opowieść. Mam nadzieję, że taka nastąpi niedługo. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Sonic kończy muzycznie tę godzinę w Super FM. Tak samo jak my powoli kończymy nasz program Super FM. Super FM z widokiem na Szczecin. Także, bo widoki mamy dzisiaj na salon Leap Motor grupy GZ, gdzie trwają dni otwarte modeli B03X i B05, ale oprócz tych modeli były także fantastyczny poczęstunek chiński. Kurczak w sosie, pierożki z boczniakami, saigonki z tofu i kolendrą, do tego surówka z kapusty. No, rajd dla podniebienia.
1: Tomek się tutaj bardzo rozmarzył, a ja chciałabym tylko przypomnieć, że zbliżamy się do godziny 14, a to oznacza, że już za moment wiadomości, więc zostańcie z nami. A to był program Gotowi na Super Weekend w Super FM i mamy nadzieję, że Was w ten weekend dobrze wprowadziliśmy, tak motoryzacyjnie. Tym razem bardzo Wam dziękujemy za dziś. Zosia Lichota.
0: Tomek Janicki, do usłyszenia. Słyszymy się już w poniedziałek o 5:30.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
4: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 14. Wiadomości Super FM.
10: Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Sprawdzimy też, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
11: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
10: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych, wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali. W Rosji rozpoczęły się dziś 3-dniowe wybory do Dumy Państwowej. Niemal przesądzone jest, że zwycięży w nich rządząca partia Jedna Rosja. W wyborach nie bierze udziału żadna partia należąca do prawdziwej opozycji. Partia Jabłoko, która jako jedyna w Rosji sprzeciwia się agresji na Ukrainę, została wykluczona z list przez Komisję Europejską. Głosowanie zakończy się w niedzielę. W Bonn tymczasem oficjalnie zakończył dziś pracę konsulat generalny Federacji Rosyjskiej. 1 września niemiecki rząd zdecydował o likwidacji tej placówki dyplomatycznej po obarczeniu Rosji odpowiedzialnością za niebezpieczną próbę zamachu dronowego z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, w tym biało-czerwoni, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
12: Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
13: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
12: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami.
10: Nie w każdym z tych meczów będą faworytami.
2: Tak gra Super FM Szczecin.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w studiu Radia Super FM.
2: Andrzej Gutys.
1: I Piotr Jarząbek. Witamy się z wami bardzo serdecznie. No i jak to zwykle, w piątek na koniec tygodnia zapowiadamy to, co przed nami. W szczecińskim sporcie dzieje się naprawdę dużo, no i będzie się działo w weekend w Szczecinie. Chociażby pierwszy mecz piłkarek ręcznych w hali Szczecińskiego Domu Sportu 2-0.
2: To prawda. Mieliśmy w zeszłym tygodniu inaugurację piłkarzy ręcznych. Sandra Spa Pogoń Szczecin, a teraz SPR Pogoń Szczecin. Dziewczyny grają jutro o godzinie 17:00 i to też informacja dla kibiców. W zeszłym tygodniu świetnie to brzmiało i wyglądało, jak była praktycznie cała hala pełna kibiców na trybunach. Mamy nadzieję, że tak też będzie w najbliższą sobotę. One zdaje się już wygrały pierwszy mecz.
1: Tak. Na wyjeździe z Jutrzenką Płocką, ile dobrze pamiętam. No i teraz zagrają z Koroną Kielce. To też całkiem mocny rywal.
2: W każdym razie bardzo ładnie to wygląda, jak Pogoń SPR Pogoń Szczecin jest na czele. Liczymy na to, że w przyszłym roku będziemy kibicować dwóm naszym drużynom szczypiornistek i szczypiornistów w najwyższych klasach rozgrywkowych. Na razie są te ligi niższe, natomiast w piłkarskiej jest w klasie Pogoń Szczecin. Oskar Garcia, trener Pogoni, bije rekordy tutaj cudzysłów. Jeżeli chodzi o długość konferencji prasowych, to są błyskawiczne spotkania z dziennikarzami.
1: Tak, zdaje się zapowiedź meczu z Piastem tego, który w najbliższy weekend 17 minut niecałe trwała ta konferencja.
2: Niektórzy trenerzy bardziej rozgadani, niektórzy mniej. No tutaj też Oskar Garcia, pamiętajmy, że musi po angielsku się z nami porozumiewać. A na przykład Robert Kolendowicz po polsku, to te konferencje potrafiły trwać.
1: Może warto powiedzieć, że to właśnie zabiera dodatkowy czas, to tłumaczenie rzecznika Pogoni Bartka
2: Pitkowskiego.
1: I tak jest króciutko.
2: No dobrze, to posłuchajmy, co Oskar Garcia sądzi o właśnie Piaście Gliwice. Piaście, który zanotował bodajże 4 zwycięstwa z rzędu, także no jest na fali.
3: Są w takim dobrej dyspozycji, ale my również oczekujemy takiego otwartego meczu, ponieważ oni mają taki styl gry, są bardzo dobrzy w kontratakach, mają te świetne fazy przejściowe w ofensywie, mają z przodu zawodników szybkich, z dużą jakością, także na pewno nie będzie to łatwy mecz, szczególnie, że jest to mecz wyjazdowy, ale jesteśmy na niego gotowi.
1: Trzeba też przyznać, że Pogoń również ostatnio w dobrej formie, w lidze 6 meczów bez porażki.
2: No, z tego ile remisów, przypomnijmy?
1: 3.
2: I to 3 z rzędu, ostatnio z Wieczystą Kraków, faktycznie w dosyć przekonującym stylu, zwłaszcza w drugiej połowie, chociaż no niestety trochę martwi, że Pogoń praktycznie od początku sezonu te pierwsze połowy są gorsze, drugie praktycznie w każdym meczu bywały lepsze, choć to lepsze to też różne miało znaczenia, że tak powiem.
1: No i warto powiedzieć, że to ostatnie spotkanie Portowców przed przerwą reprezentacyjną, więc jeżeli ktoś chce się nacieszyć grą piłkarzy Pogoni Szczecin, no to jest ostatnia okazja.
2: Ale to tylko w transmisji. To nie w Szczecinie, także do Szczecina wracamy za 3 tygodnie.
1: 3 tygodnie przerwy, dokładnie.
2: Dobra, no to tak to wszystko wygląda. Oczywiście będziemy was na bieżąco informować. Dziękujemy bardzo serdecznie, ale ja jeszcze zostaję w studiu, bo oczekuję gościa. Będziemy rozmawiali też o wydarzeniu sportowym, chociaż związanym z profilaktyką zdrowia. San Probi Run. Za chwilkę więcej na ten temat jeszcze w Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: momencie, kiedy rozmawiamy w studiu Radia Super FM z widokiem na Szczecin. Co prawda nie widzimy w odległości Parku Kasprowicza, Jasnych Błoni, ale na słowo możecie uwierzyć, że już jutro, zresztą już o tym mówiliśmy na naszej antenie, 19 września, niespełna doba została, bo od godziny 11 program sportowy się rozpoczyna. Kolejne wydanie San Probi Euro Run 2026. A o tej idei, która stoi właśnie za tym biegiem, porozmawiamy z jednym z pomysłodawców, czy też pomysłodawcą właśnie tego wydarzenia, profesor Marcin Słojewski, kierownik Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej w szpitalu w Szczecinie USK 2 PUM-u. Panie profesorze, bo pan biegnie, zdaje się. Forma już jest wyszlifowana?
1: Forma gotowa na Nordic Walking. Jeszcze do niedawna biegałem, ale nie odpuszczę, żeby nie stanąć na linii startu w każdej możliwej dla mnie z racji wieku i wydolności konkurencji.
0: A to już sprawdzam. Marsz Nordic Walking o godzinie 11. Rzeczywiście dystans 5 km. Bieg główny na dystansie 5 km. Starty jest o godzinie 12.30. Oczywiście rozmawiamy o jutrze, czyli o sobocie 19 września. No i teraz to takie naturalne pytanie. Gdzie urologia, gdzie biegi? O co w tym wszystkim chodzi?
1: Pomysł jest prosty, aby przypomnieć uczestnikom, ale nie tylko, bo tutaj słucha nas dzisiaj zapewne wiele osób, które w wydarzeniu nie będą brały udziału, ale zostaną zachęcone takim pomysłem, aby może zwiększyć swoją aktywność fizyczną, w ogóle rozpocząć swoją przygodę ze sportem, mając szczególną świadomość, że sport, ruch to jest również ważny element profilaktyki chorób nowotworowych. Chorób nowotworowych, którymi zajmuje się urologia, tak? 80% naszych pacjentów to są pacjenci z chorobami nowotworowymi. A pomysł UroRun ma już 10 lat. Już 10 lat temu wpadliśmy na taki pomysł, aby dokonać takiego mariażu profilaktyki szeroko zakrojonej, takim wydarzeniem rekreacyjno-sportowo, nie wiem, rodzinnym, tak sobie to wyobrażamy.
0: Weekendowym,
1: mm-hmm. Tak, aby Szczecinian i nie tylko zachęcić do tego, aby przybyć do Parku Kasprowicza, brać udział, ale również wspierać, przyjść z dziećmi. Tam są różne gry, zabawy ruchowe, atrakcje dla dzieciaków i dla dorosłych również.
0: To również wspólnie z firmą San Probi, bo zdaje się, z tego, co gdzieś tam czytałem w materiałach, to była jedna z tych firm, która mocno się zaangażowała. Dzięki temu też to wydarzenie może też cyklicznie się odbywać.
1: Tak, ta firma San Probi bardzo nas wspiera organizacyjnie, jest głównym sponsorem. Zresztą to się doskonale wpisuje również w charakterystykę ich produktów i innych działań prozdrowotnych, przecież to jest jeden z kilku biegów w ich, że tak powiem, pakiecie.
0: Tak się zastanowiłem, bo teraz słucham pana, czyli co, jak zacznę biegać, to mniejsza jest szansa, żebym miał takie problemy właśnie onkologiczne, jeżeli chodzi o urologię, no o te kwestie wszystkie związane właśnie z tą sferą życia człowieka?
1: To oczywiście nie jest takie proste przełożenie, ale jest to element ogólnej troski o własne zdrowie, o własne samopoczucie. Aczkolwiek w odniesieniu do kilku nowotworów, między innymi w odniesieniu do raka nerki, który jest takim cichym, no można powiedzieć, bohaterem tegorocznej edycji.
0: W cudzysłowie oczywiście,
1: tym negatywnym bohaterem, wyraźnie jest określony związek epidemiczny pomiędzy otyłością a występowaniem tego nowotworu. W związku z tym można powiedzieć, jeśli będziesz szczupły, dzięki temu, że się ruszasz, to ryzyko zachorowania na raka nerki jest mniejsze. Ale głównie chodzi o to, aby te choroby uroonkologiczne, ale też inną onkologię, która przecież szerokim frontem atakuje nas wszystkich, wpisać tą profilaktykę w taki szerszy program dbania o siebie, również dbania o układ krążenia, o choroby metaboliczne.
0: To zresztą wejdzie niedługo już, bo to jesienią zawsze akcja Movember jest, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Adresowana do mężczyzn.
1: Pracujemy z inicjatorami tej akcji, również uczestnicząc w tych badaniach głównie młodych mężczyzn, tak? Bo Movember dotyczy głównie profilaktyki raka jądra.
0: A co może mnie zaniepokoić, jeżeli już rozmawiamy, tak, weszliśmy na te kwestie, odeszliśmy na moment od samego biegu, ale rozmawiamy o tym naszym zdrowiu, o tej profilaktyce, na jakie sygnały naszego ciała można zwrócić uwagę tutaj? Domyślam się, że przede wszystkim o mężczyznach rozmawiamy, chociaż o kobietach również.
1: Nie tylko. To jest mit, który dosyć silnie jest zakorzeniony w społeczeństwie, że mężczyzna jest głównym klientem czy pacjentem.
0: No to idealnie. Akurat jest moment, żeby obalić
1: mity. Nie będziemy tego może jakoś bardzo rozwiewać, ale powiem tylko, że nie jesteśmy męskimi ginekologami, bo taka łatka do nas została przyczepiona jako do urologów. 80% naszych pacjentów to są również panie, które również chorują na nowotwory układu moczowego. Co może nas zaniepokoić? Są takie czerwone flagi, które muszą się nam takie lampki zapalić, ostrzegawcze. To jest przede wszystkim obecność krwi w moczu, która może, ale nie musi być objawem bardzo groźnych nowotworów z układu moczowego. Wszelkie zmiany w rytmie, częstości i sposobie oddawania moczu, wszystko co nas ze strony tego układu niepokoi, ale i utrata wagi, bóle w okolicy podbrzusza, moczny u mężczyzn czy okolic lędźwiowych u obu płci.
0: A jak pójdziecie na Sanprobi Uroran, to też na pewno to pomoże, jak opowiadał profesor Marcin Słojewski, kierownik Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej USK nr 2 PUM-u w Szczecinie. Panie profesorze, to czego życzyć jutro, bo to przypomnijmy, jutro od godziny 11. Oczywiście szczegóły znajdziecie w internecie, zakładam, że można jeszcze się dopisać. Pan profesor zdaje się, że w Marsz Nordic Walking to od godziny 11, ale też różne inne aktywności takie, tak ja byłem chociażby na innym z biegów Sanprobi, to jest zawsze takie wydarzenie, że dużo ludzi, dużo rodzin, dużo się dzieje, starsi, młodsi, także to wszystko w jednym pakiecie, że tak powiem.
1: Zapraszamy do wspólnej zabawy, zapraszamy do tego, aby kibicować, a można, nawet jeśli nie będzie możliwa rejestracja, bo ona ta się szybko, listy wystartowe się zapełniają, ale na miejscu również będzie można się zapisać. Jeśli nie, to oczywiście można w takim biegu wystartować również bez numeru startowego. Chodzi przecież o aktywność, a nie wyniki.
0: Ja bym teraz na 5 kilometrów bez przygotowania, panie profesorze, to by się nie udało, ale obserwować gdzieś tam to jak najbardziej.
1: Proszę mi wierzyć, że w tej konkurencji głównej biegowej startują w zawodnicy naprawdę o świetnych wynikach, co zresztą skłoniło mnie do tego, żeby ten dystans już odpuścić na rzecz bardziej.
0: Czyli jednak wyczyn sportowy tutaj, tak?
1: No oczywiście konkurencja nie śpi, ale my nie martwimy się tym. Chcemy, aby jak najwięcej ludzi uczestniczyło łącznie. Wszyscy otrzymają medale, wszyscy dostają koszulki, wszyscy dostają zestawy startowe, a przede wszystkim wygrywa nasze zdrowie, tak? A czego nam życzyć? Jak najlepszej frekwencji, świetnej pogody. Ta nieustannie od 10 lat, proszę sobie wyobrazić, te sobotnie albo niedzielne eventy cieszą się świetną frekwencją i doskonałą pogodą, za każdym razem.
0: Trzymamy kciuki za to. Dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panu.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i Hotel Jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o tym, co w kulturze. Przed nami prawdziwa uczta dla miłośników kina wielkiego formatu. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na wyjątkowy przegląd filmowy Federico Fellini Ciao a Tutti, który do 24 września opanuje zamkowy ekran. Ta wyjątkowa retrospektywa to niepowtarzalna okazja, by na nowo odkryć magię włoskiego mistrza i prześledzić ewolucję jego stylu. Od czułych, poetyckich portretów zwykłych ludzi po wielkie, kolorowe widowiska o ludzkiej wyobraźni. Przegląd rozpoczyna się słodko-gorzkimi wałkoniami z 1953 roku, będącymi poruszającym opisem lęku przed dorosłością. Jutro zobaczycie nagrodzone Oscarem Noce Kabiri, a w niedzielny wieczór przeniesiecie się do Rzymu za sprawą kultowego Słodkiego Życia z Marcello Mastroianim i Anitą Ekberg w Fontannie di Trevi. Kolejne dni przyniosą równie wielkie emocje. We wtorek Oscarowe arcydzieło 8,5. Środa należeć będzie do pierwszego kolorowego filmu Felliniego, czyli Zmysłowej Giulietty i Duchów, a cały przegląd zamknie w czwartek Głos z Księżyca z 1990 roku, ostatni poetycki film reżysera. Wszystkie projekcje rozpoczynają się o 19:00 z wyjątkiem niedzielnego seansu Słodkiego Życia, na który organizatorzy zapraszają o 18:00. Natomiast po dzisiejszych sportowych emocjach na korcie przyjdzie czas na kulturę pod gołym niebem. Szczecińskie korty przy Alei Wojska Polskiego są dziś bezpłatną sceną kulturalną. Około 21:00, zaraz po meczu dnia turnieju Szczecin Open, czeka na Was koncert z sentymentalną muzyką lat 2000. A w sobotni finał korty zamienią się w wielki, plenerowy klub z muzyką elektroniczną. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych znajdziecie w naszych audycjach, a także w kolejnych serwisach kulturalnych. Dobrego dnia i miłego wieczoru.
7: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Sporo będzie nowości filmowych w szczecińskich kinach w ten weekend. W poniedziałek startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to więc dobra okazja, by wprowadzić do kin przedstawicieli polskiej kinematografii. Na liście premier mamy dwie takie propozycje, obie z konkursowych zmagań festiwalu w Gdyni. Prezentowane w konkursie głównym Powiedz mi, co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy to subtelna opowieść o miłości dwojga młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń i blizn. W rolach głównych występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia Jan Sałasiński, Izabela Dudziak oraz Sebastian Della. Film jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego oraz Karoliny Balcer. W konkursie Perspektywy pokazany zostanie film Ma to sens w reżyserii Pawła Podolskiego, którego niedawno gościliśmy w Szczecinie przy okazji pokazu filmu Życie dla początkujących. W jego nowym filmie i nietypowej komedii Antoni zrobi wszystko, by mieć święty spokój i wtedy na jego drodze pojawia się Olga. Najpierw zdemolowała ich miejsce pracy wózkiem widłowym, a potem uznała go za przyjaciela, choć on trzyma ją na dystans, ona stale porusza jego granice. Dzieli ich wszystko, połączyło jedno talent Olgi do pieczenia chleba. Zapowiada się bardzo ciekawa opowieść. Bardzo silna jest reprezentacja autorskiego i festiwalowego kina międzynarodowego w ten weekend w Szczecinie. Wydarzenie na pewno to premiera filmu Kura w reżyserii Georgija Palfiego. Główną bohaterką nowego filmu węgierskiego reżysera jest tytułowa Kura. Pozornie bezbronne zwierzę ucieka z przemysłowej fermy drobiu i trafia do greckiej nadmorskiej wioski, gdzie schwytana przez właściciela podupadającej restauracji i siłą rzeczy w tym momencie wchodzi do ludzkiego świata. Jest uważną obserwatorką zupełnie obcej dla niej rzeczywistości. Staje się też niemym świadkiem ludzkich dramatów związanych z kryzysem migracyjnym, rodzinnymi konfliktami czy chciwością. Ta perspektywa na nasz świat jest bezcenna. Wydarzeniem jest też premiera filmu Obcy. To nowa ekranizacja jednej z najwybitniejszych francuskich powieści XX wieku autorstwa Alberta Camus. Reprezentowana w konkursie głównym festiwalu w Wenecji to wciąż niezwykle aktualna opowieść o poszukiwaniu sensu życia. Klasykę kina reprezentuje w ten weekend film Orlando w reżyserii Sally Potter i z genialną Tildą Swinton w głównej roli, a nawet w głównych rolach. Twórcy mierzą się z prozą Virginia Woolf i zrealizowali wielki film. Kino rozrywkowe reprezentuje Resident Evil, nowa wersja popularnej gry, a potem całej serii filmów z Milą Jovovich w głównej roli, której teraz nie zobaczycie w tym filmie. To propozycja dla fanów grozy. A dla najmłodszych przygotowano premierę animacji Teddy i Magiczna Lampa i zapewne będzie ona podobała się tym wszystkim, którzy lubią przygodowe animacje i takie propozycje w stylu Indiana Jonesa.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
0: I po reklamie.
10: Jest 15. Wiadomości Super FM.
11: Eksplozja i pożar w firmie suszącej kukurydzę, to na Kujawach są ranni. Dron nad przejazdami kolejowymi, posypały się kary. Za chwilę też jesień w pogodzie i Ronaldo, który jesieni życia w karierze zaczynać nie zamierza.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Marcin Krzamiński. Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są 2 osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. 2 ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas akcji jest pobliska droga krajowa nr 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
12: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
11: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym. Sąd w Koszalinie aresztował na 3 miesiące Ryszarda L. 53-latek jest podejrzany o podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Był spokrewniony z ofiarami, których ciała znaleziono w środę w mieszkaniu w Koszalinie. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Wyjaśniał śledczym, że 63-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta źle go traktowały i szykanowały. Może mu grozić nawet dożywocie. W Polsce w wielu regionach zapanowała jesień, choć do startu tej astronomicznej jeszcze kilka dni, to aura mówi co innego. Są jednak dobre wieści. Według ostatnich długoterminowych prognoz jesień ma być cieplejsza niż zwykle, co cieszy m.in. mieszkańców Poznania.
13: To może by było fajnie nawet, bo może by było więcej słońca, więcej możliwości na spacery i tak dalej.
14: Grzyby może?
15: Grzyby.
14: Słyszę, pani myśli sobie jesień, co pani widzi?
15: Piękne, kolorowe liście, ciepłą pogodę.
14: Bardzo pozytywnie pani do tego podchodzi.
15: Trzeba podchodzić pozytywnie, bo by człowiek zwariował.
11: No właśnie, tym bardziej, że jesień uchodzi za najbardziej depresyjną porę roku. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. 41-latek znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera na najbliższe spotkania piłkarskiej Ligi Narodów. Ronaldo zapewnia, że tegoroczna 6. w karierze edycja mundialu była jego ostatnią. Nadal jednak nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową.
3: To jest Super FM Szczecin.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Minęło już 20 minut po godzinie 3. Andrzej Kutys, do godziny 16 będę sprawdzał dla Was, co dzieje się na ulicach Szczecina i także drogach regionu. Do tych dróg regionu zaraz wrócę. No nie tak daleko od naszego miasta, ale warto będzie zaanonsować zmianę, poważną zmianę, która wydarzy się od jutra. Natomiast patrząc co tu i teraz, no to niestety na wyjeździe ze Szczecina A6, zaczynając od Prawobrzeża na A6 za węzłem Kijewo, mamy jakiś problem drogowy w okolicach mniej więcej Tczewskiej, czyli za Kijewem trochę niestety stoimy. Sam wjazd węzłem Kijewo do Szczecina także przyblokowany, ale to tradycyjnie o tej porze niedźwiedzia kurza, to skrzyżowanie tutaj przed tymi światłami się stoi. Od Floriana Krygiera jest problem z wjazdem na Rondo Hakena. Od każdej strony można powiedzieć, tutaj też uważajcie na obwodnicy Przedsławia i Warzymis. Niestety też mamy zdarzenie drogowe, wypadek i tutaj również spora kolejka samochodów, ale jakbyście chcieli ominąć właśnie od Przedsławia i Warzymic, to tam również dużo samochodów i dalej jak jedziecie to Rondo Uniwersyteckie, na Pomorzanach nieco lepiej, ale już na Gumieńcach tradycyjnie Rondo Gierosa to jest poważne wyzwanie o tej porze. Problemy również na wjeździe do Szczecina, chociaż mniejszej niż zwykle, jeżeli już to wymieniałbym stanowczo, polecałbym trasę zamkową. Kłopoty są także w samym Śródmieściu, tradycyjnie na Niebuszewie Rondo Giedrojcie, to jest poważny temat w tym momencie. Kłopoty również dalej na północy Bogumińska, do skrzyżowania Spokoju, to w jedną stronę, jakbyście chcieli jechać w kierunku Polica i w drugą stronę do skrzyżowania z Chorzą, to również nie jest zbyt fajnie. Nie jest zbyt fajnie także na Wszystkich Świętych do Fryderyka Chopina i od Fryderyka Chopina, czyli do ulicy Niemierzyńskiej, do skrzyżowania z Niemierzyńską, także spora kolejka samochodów. No ale obiecałem, że jeszcze wrócę do tego, co się wydarzy na drogach regionu, jak to ładnie określiłem. No nie tak daleko, to jest Zaszeleszcze, może będzie słychać komunikat, ten mail z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie przyszedł dosłownie kilkanaście minut temu. Otóż uwaga, węzeł Stargard Zachód na S10 częściowo zamknięty. Rozpoczyna się wymiana urządzenia dylatacyjnego, informuje Generalna Dyrekcja. No i niestety od soboty 19 września do końca września trzeba będzie korzystać z sąsiednich węzłów, czyli jadąc od strony Szczecina nie będzie można wjechać Stargardem Zachód, zjechać z S10 w kierunku Stargardu oraz w kierunku Kobylanki do Morzyczna i Zieleniewa. Będą wyłączane pasy ruchu, także do tego tematu jeszcze oczywiście będziemy wracać także w magazynie Leto Był Dzień w Radiu Super FM. Będziemy o tym jeszcze Wam mówić, natomiast no, szykujcie się, że mogą być tam kłopoty.

0: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
3: Ty i ja.
4: Od 15 lat tu wszystko gra.
3: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
4: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
3: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
5: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Bońkowscy British Auto, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Szczecinie.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe, morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyczne, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
14: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy GZ przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM. Prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor grupy GZ. Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
0: I po reklamie. Słuchasz Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No to zacznijmy od dobrych informacji. Uspokoiło się nieco na wyjeździe ze Szczecina szóstką. Tam były spore kłopoty jeszcze 20 minut temu. W tym momencie za węzłem Kijewo już da się spokojnie jechać w kierunku wyjazdu ze Szczecina. Węzeł Kijewo do Szczecina z kolei. No ale tutaj o tej porze tradycyjnie są utrudnienia do skrzyżowania Kurza Niedźwiedzia. O tym wspominałem i tu się nic nie zmieniło. Także jest lepiej na obwodnicy Przysławia i Warzymic. Tam również się troszkę korkowało. Teraz jest lepiej. Chociaż dojazd do Ronda Uniwersyteckiego, do Ronda Hakena. Uniwersyteckie to za chwilę, ale do Ronda Hakena dojazd jest utrudniony i to z obu stron, zarówno jakbyście chcieli jechać w kierunku Śródmieścia Szczecina, jak i też w kierunku Floriana Krygiera na Prawobrzeże, to tam sporo samochodów w tym momencie jest. Zostając w tej okolicy Gumieńce i Bogodno o tej porze tradycyjnie jest sporo samochodów. Natomiast jeżeli chodzi o Śródmieście naszego miasta, no to w tym momencie ronda przeróżne oczywiście są przyblokowane. Tradycyjnie także sporo samochodów jest na przykład w Alei Wojska Polskiego o tej porze i na Bogumińskiej, patrząc też nieco dalej na północ naszego miasta. Tutaj również sporo samochodów w obu kierunkach. Przypomnę jeszcze raz, bo to świeża zupełnie sprawa, dosłownie sprzed kilkudziesięciu minut, mail od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze wielokrotnie w Radiu Super FM wracać. Natomiast kierowcy jedący z dziesiątką w rejonie Stargardy, no to odczują te zmiany już od jutra, czyli to będzie ruch w obu kierunkach przekierowany na jezdnię w kierunku Szczecina. Mowa, a dokładnie o węźle Stargard Zachód na S10. Tam będą prace dylatacyjne i nie można tego niestety zrobić inaczej. Po prostu muszą tam zamknąć i prace mają potrwać od jutra, od 19 września, od soboty do końca tego miesiąca. Jeszcze z tego maila będę cytował. Czyli jadąc od strony Szczecina, węzeł Stargard Zachód, nie będzie zjazdu z S10 w kierunku Stargardu, w kierunku Kobylanki do Morzyczyna i Zieleniewa. Czyli kierowcy jadący ze Szczecina do Stargardu będą musieli skorzystać z kolejnego węzła, czyli Stargard Południe. Oczywiście w drugą stronę również będzie to działało. Urządzenia dylatacyjne muszą wymienić w całości i nie mogą wykonać się robót przy zamknięciu tylko połowy jezdni, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tak jak mówię, to jeszcze po godzinie 16. Michał Kaczmarek do tego wróci. Oczywiście także po 16 będą informacje kolejne dla kierowców. No, popołudniowy szczyt komunikacyjny w pełni, jest piątkowo, jest dużo samochodów, więc trzeba niestety być na to przygotowany.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5. www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
0: Tak gra Super FM.

0: Kaczmarek.
1: Jestem pewien, że nie jedna zimowa dyskoteka będzie rozgrzewana tym utworem. Armin van Buuren przed momentem dla was śpiewał w Radiu Super FM. Za 5 minut 16, więc pierwsze radiowe podsumowanie dnia wypełnione informacjami, muzyką, pomocą drogową i popołudniową rozmową zaczynamy właśnie teraz. A dzisiaj dużo informacji ze Szczecina. Będzie m.in. o niezwykłym podarunku Fundacji Cancer Fighters dla szpitala przy Unii Lubelskiej, a także o utrudnieniach w ruchu na drodze do Stargardu. Będzie także rozmowa z profesorem Marcinem Słojewskim i bardzo dużo aktualnych informacji sportowych. No to zaczynamy nasze spotkanie. 16 już za moment.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Kaskada, ty i ja!
5: Od 15 lat tu wszystko gra!
4: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
5: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
4: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: Znudziły Ci się premiery w salonach? Masz wrażenie, że ciągle oglądasz to samo? W Lip Motor Gazette przygotowaliśmy premierę, o której długo nie zapomnisz. Dwa nowe modele Lip Motor są już w Szczecinie. Od 16 do 19 września w salonie grupy Gazette przy rondzie Hakena. Testujemy B03X oraz B05. Poznaj najnowsze nasze samochody w praktyce. Sprawdź niskie koszty ładowania, zasięg i precyzję prowadzenia. B03X to miejska zwinność i łatwe parkowanie. B05 to komfort i zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W piątek, 18 września, zapraszamy na program na żywo w Radiu Super FM, prosto z naszego salonu. Dni otwarte Lip Motor Grupy Gazette, Szczecin Ustowo 57. Przyjdź i umów jazdę próbną.
3: I po reklamie.
4: Jest 16. Wiadomości Super FM.
5: Przed nami kolejne, nawet spore podwyżki cen paliw. Potem wnioski po spotkaniu prezydenta z szefem resortu obrony. Zajrzymy też do gdańskiego zoo. Ma nowego mieszkańca.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. O kilka groszy na litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
6: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
5: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
7: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
5: Prywatnych i zawodowych, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
8: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi i tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne relacje.
5: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
9: Na początku troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pandkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
5: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
3: Super FM. Pogoda.
10: Chciałoby się powiedzieć, jakie romantyczne podchody u pant mają miejsce. Poznali się już przez płot. A jeżeli wy ze swoją ukochaną bądź ukochanym chcecie iść na piątkowy spacer, to nie będę was zniechęcać, wręcz przeciwnie. Pogoda, którą widzicie obecnie za oknami, utrzyma się do końca dnia. Po zmroku też deszczu nie będzie, a więc spacerowanie dzisiaj wskazane. 18 stopni obecnie, wieczorem 14, rano 12, jutro do 17 i dzień podobny jak dzisiaj.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
10: Czyli taka bardzo przyjemna, delikatna odsłona końca lata albo początku jesieni. Jak zwał, tak zwał. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry. To jest magazyn Ale to był dzień. Przegląd najważniejszych informacji dnia. Utrudnienia na drodze do Stargardu. Od jutra zmiana w organizacji ruchu. O tym będziemy wam mówić. Ale zaczniemy od innego spektakularnego wydarzenia. Ogromne pieniądze od fundacji Cancer Fighters dla szpitala przy Unii Lubelskiej. Co, jak, gdzie, kiedy, dla kogo? O tym też będziemy mówić jeszcze w tej godzinie. Poza tym kiermasz, pamiętajcie o ogrodach i bardzo dużo aktualnych informacji sportowych. 4 minuty po 16. Zapraszam, bądźcie z nami.
1: Ale

0: Najważniejsze informacje dnia zaczynamy od naprawdę bardzo dobrej wiadomości. 20 milionów złotych. Tyle trafi z Fundacji Cancer Fighters do szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej, a dokładniej na oddział onkologii dziecięcej, zwany także oddziałem Świętego Mikołaja. To efekt spektakularnej zbiórki Łatwo Ganga i BDS-a sprzed kilku miesięcy. Szczegóły zna Piotr Jarząbek, posłuchajcie.
1: Dokładnie 20 milionów na remont prawie 25-letniego budynku. Fundacja Cancer Fighters dofinansowała remont oddziału Świętego Mikołaja w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej, mówi Marek Kopyść, prezes Fundacji Cancer Fighters.
2: 20 milionów złotych, które pomogą i zmienią oblicze w Szczecinie onkologii i hematologii dziecięcej. Myślę, że to zasługa wszystkich nas. Każdej osoby, która miała swój udział też w charytatywnym streamie, tak pięknej inicjatywie, która dała głos onkologii dziecięcej, tak ważny, tak bardzo potrzebny. Zostaliśmy zauważeni, ale zostaliśmy zauważeni właśnie też dzięki Państwu, dzięki każdej osobie, która wsparła nawet tą najmniejszą złotówką, ponieważ połączyliśmy siły właśnie dla onkologii i hematologii dziecięcej.
1: O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, opowiedział doktor habilitowany Konrad Jarosz, dyrektor placówki przy Unii Lubelskiej.
3: To jest dowód tej fantastycznej filantropii naszego społeczeństwa. Co to pozwoli? Pozwoli to na to, że ten cały budynek przy wsparciu też tych środków publicznych zmieni swoje oblicze. Te pieniądze pozwolą na to, żeby ten budynek wszedł w XXI wiek, żeby był nowoczesny, żeby było zaplecze też dla rodziców, żeby rodzice mieli godne warunki hotelowe, żeby dzieci miały fajne miejsce na to, żeby spędzać tu niestety te wiele miesięcy, bo to się staje dla nich drugi dom, żeby ten budynek z zewnątrz też się zmienił. Mikołaj z nami zostanie, ale może nabierze nowych barw.
1: Oddział Świętego Mikołaja w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej działa od 2004 roku. Mieści się w nim Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Jutro duże zmiany w organizacji ruchu na drodze do Stargardu. Będziemy wam o tym jeszcze dzisiaj w magazynie, ale to był dzień na pewno mówić. Tymczasem jednak zerkamy na ulicę naszego miasta i zaczynamy właśnie od okolic szosy Stargardzkiej, Płoni i Prawobrzeża. Tam czy to na S10, czy to na A6 problemów nie ma, więc piątkowe popołudnie raczej płynne. Oczywiście zjazd za szóstki w Zwierzyniecką do ulicy Struga może trochę nam zająć, ale niedługo, to dobra wiadomość. Gorzej, jeżeli jedziecie ulicą Pomorską, tutaj widzę całkiem sporo samochodów. Sama ulica Struga przejezdna bez problemu, podobnie jak Batalionów Chłopskich, podobnie jak węzeł Granitowa, również bez problemów. Można więc powiedzieć, że w sumie Prawobrzeże, no może zdarzają się jakieś momenty, gdzie trzeba trochę poczekać. Na Gryfińskiej trzeba chwilę poczekać, na skrzyżowaniu, czy na przykład na Leszczynowej przed wjazdem na rondo Ułanów Podolskich, również moment może nam to zająć. Ale słuchajcie, my znamy takie zatory przecież, że dużo dłużej się czekało i się jakoś jechało, więc te dzisiejsze utrudnienia, można powiedzieć, raczej zapiszemy do tych mniej problemowych. Chociaż jak patrzę na rondo portowców, to widzę, że ono od strony ulicy Zbożowej czy od strony Świętego Floriana może się trochę przyblokowywać, ale już sam przejazd przez Most Długi, przez Bramę Portową, Aleję Niepodległości raczej nie będzie problemowy. Trochę aut na Placu Zwycięstwa, trochę aut na Bałuki. No ale jak to wygląda w centrum, to jeszcze dzisiaj podczas pomocy drogowej będziemy sprawdzać.
0: Program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Spokojnej jazdy życzy sponsor Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa, miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Somber w Radiu Super FM. Teraz bardzo szybka informacja drogowa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmiany w organizacji ruchu na trasie do Stargardu. Dodajmy poważne zmiany, które mogą generować utrudnienia przy wyjeździe ze Szczecina.
1: Wymieniana będzie dylatacja wiaduktu węzła. W związku z tym zamknięta będzie jezdnia w kierunku Bydgoszczy na węźle. Ruch zostanie przekierowany na jezdnię w kierunku Szczecina. Będzie się odbywał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W związku z tym zachodnia strona węzła będzie częściowo wyłączona z ruchu. Kierowcy jadący od strony Szczecina nie będą mogli na tym węźle zjechać na Stargard. Będą musieli skorzystać z kolejnego węzła drogowego, węzła Stargard Południe w rejonie Kluczewa. Również jadąc od Szczecina nie będzie można na węźle Stargard Zachód zjechać do Morzyczyna i Zieleniewa. W związku z tym będzie trzeba skorzystać z wcześniejszego węzła, węzła Kobylanka, i tam zjechać z drogi S10 i przez Kobylankę dojechać do Morzyczyna i Zieleniewa. Prace mają potrwać do końca września i wówczas po zakończeniu wymiany urządzenia dylatacyjnego ruch zostanie przywrócony.
0: Mówił Mateusz Drzeszczuk, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w województwie zachodniopomorskim. Do tematów związanych z komunikacją jeszcze w tej godzinie powrócimy. Przed nami bowiem kolejna pomoc drogowa.
2: Ale to był dzień. Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
5: Ty i ja.
6: Od 15 lat tu wszystko gra.
5: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
6: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
5: Świętuj z nami w Galerii Kaskada.
7: Biznes to relacje, a najlepsze rodzą się przy wspólnym stole. Restauracja Hotel Jachtowa w Szczecinie zaprasza do organizacji firmowych spotkań integracyjnych, szkoleń, konferencji, wigilii firmowych, biznesowych rautów w niepowtarzalnym klimacie z widokiem na Odrę. Smak, elegancja i profesjonalizm. Wszystko w jednym miejscu. Restauracja i hotel jachtowa. Ulica Lipowa 5. Wyjątkowa przestrzeń na wyjątkowe chwile dla biznesu.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Dosłownie wiadomość sprzed ostatniego momentu. Zdarzenie drogowe przy ulicy Warcisława w Szczecinie. Nasz słuchacz jeszcze nie potrafił doprecyzować, czy mowa o potrąceniu, czy o stłuczce. Na pewno jednak możliwe są w tamtym rewirze utrudnienia ze względu na tą właśnie sytuację, więc jeżeli to jest możliwe, to rejon ulicy Warcisława należy w tym momencie dla własnego bezpieczeństwa omijać. Przed momentem jeszcze na mapach drogowych w tamtych rewirach nie widać było utrudnień, ale to się ze względu na tą sytuację może zmienić. Jeżeli już jesteśmy na Niebuszewie, to tutaj raczej dobre wiadomości. Rondo Sybiraków przejezdne, Rondo Giedroycia też przejezdne. Chwilę trzeba poczekać od strony Alei Wyzwolenia, czyli jeżeli zjeżdżamy z Krasińskiego, z Niemierzyńskiej, z tamtych rewirów, to dojazd do Ronda chwilkę może nam zająć, ale to nie będą długie momenty, to tak na pocieszenie, więc można powiedzieć, że tamte rewiry przejezdne, aczkolwiek są takie miejsca dzisiaj w mieście, gdzie jest trochę trudniej. I tu na przykład przenosimy się do bardziej ścisłego centrum. Aleja Piastów zablokowana w obie strony na odcinku od Jagiellońskiej do Placu Szarych Szeregów. Trudno jest wjechać na rondo i trudno jest z ronda zjechać. Od Alei Wojska Polskiego też chwilę poczekać, od Placu Odrodzenia również. Mazurska też przed wjazdem do Placu Odrodzenia w dwie strony delikatnie przyblokowana. Mówię delikatnie, bo to nie są takie zatory, które was unieruchomią na pół godziny, ale jakąś tam minutę z piątkowego planu popołudnia mogą wam urwać. Zresztą podobnie jest w innych częściach miasta, na przykład w tym momencie rondo uniwersyteckie przejezdne właściwie od strony Mieszka I bez problemów, ale od strony Krakowskiej albo Cukrowej już chwilę trzeba poczekać. Zresztą sam wyjazd z miasta, czyli wyjazd w stronę Przecławia, też może wam chwilę zająć. Od strony Floriana Krygiera widzę całkiem solidny sznurek samochodów, więc tam zwolnimy delikatnie tempo, no ale tu uprzedzam parę minut i tak naprawdę powinno być już spokojnie. 91, 2, 4, 5, piątek. Słuchaczowi Andrzejowi dziękuję za informację z Warcisława i czekam na wasze kolejne sygnały drogowe, oczywiście w magazynie, ale to był dzień. Jeżeli będzie taka potrzeba, to do sytuacji drogowej jeszcze będziemy powracać.
0: Spokojnej jazdy życzy sponsor. Hotel Restauracja Jachtowa, ulica Lipowa 5, www.jachtowa.com. Jachtowa. Miejsce, które zapamiętujesz sercem.

0: Najważniejsze informacje dnia, 11 minut do godziny 17 i teraz szybkie radiowe zaproszenie. Kiermasz, pamiętajcie o ogrodach, już od 26 lat obecny jest na wałach Chrobrego. Wydarzenie to przyciąga ludzi ze względu na to, że zarówno wiosną, jak i jesienią można kupić rośliny, można kupić krzewy, drzewka, także rozmaite rzemiosło i inne rzeczy niezbędne do ogrodów. No właśnie, co to jest za wydarzenie? Dlaczego warto wziąć w nim udział? Posłuchajcie krótkiej zapowiedzi.
1: 52. edycję kiermaszu Pamiętajcie o ogrodach w studiu Radia Super FM zapowiadali jego organizatorzy Robert Szyjanowski i Marek Maj. Jak zapewnił ten drugi, oczywiście będą stali wystawcy, ale także kilku debiutantów.
2: Będzie trochę wystawców nowych, których oferty dokładnie jeszcze nie znamy. Wiemy, że to będą na pewno atrakcyjne pozycje, atrakcyjne rośliny. I jak zwykle jesienią, no przede wszystkim cebulki, bo to pora sadzenia cebul. Tak.
1: Nie zabraknie również wałówki, dodaje Szyjanowski.
3: Mamy przysmaki z różnych regionów, z Podhala, z Podlasia. To jest pieczywo, to są wędliny, to są różnego rodzaju przetwory. Na przykład litewskie smaki, jak ktoś lubi kminek.
1: 52. edycja Pamiętajcie o ogrodach na wałach Chrobrego odbędzie się w ten weekend. Jej patronem medialnym jest oczywiście Radio Super FM.
0: Zapraszamy, zdecydowanie to będzie piękne wydarzenie.

0: Za 2,5 minuty będzie godzina 17, więc przed nami najpierw informacje, a potem kolejne wiadomości ze Szczecina. O czym jeszcze dzisiaj będziemy mówić? Między innymi o proteście rodziców wobec wojewódzkiego orzecznika o niepełnosprawności. Będzie także rozmowa z profesorem Marcinem Słojewskim na temat biegu UroRun, który już jutro będzie mieć miejsce w Szczecinie.
1: Ale to był dzień. Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kaskada, ty i ja!
7: Od 15 lat tu wszystko gra!
6: Już w ten piątek i sobotę zacznij urodzinowe świętowanie z Kaskadą.
7: Graj w strefie rozrywki, a za zakupy odbieraj prezenty z wyjątkową grafiką.
6: Świętuj z nami w Galerii Kaskada!
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: I po reklamie.
14: Jest 17. Wiadomości Super FM.
15: Prace nad zaostrzeniem kar po katastrofie kolejowej to na początek. Potem oględziny w zakładzie, gdzie wybuchły zbiorniki. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara.
13: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Ruszyły sejmowe prace nad rządową ustawą dotyczącą zaostrzenia kar wobec wjeżdżających na przejazd w trakcie opuszczania zapór lub przy czerwonym sygnale. Kierujący w takiej sytuacji straci prawo jazdy na 3 miesiące. Projekt przygotowano po katastrofie kolejowej, do której doszło na Mazowszu, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
16: Poza inwestycjami w infrastrukturę chcemy w tej chwili wprowadzić zmiany w prawie, które będą powodować większą świadomość, większą odpowiedzialność wszystkich kierujących.
15: Obecnie za wykroczenie na przejeździe kolejowym grozi mandat do 2000 zł i 15 punktów karnych. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 została już odblokowana. Na działania strażaków polegają obecnie m.in. na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane. Sprawą zajmuje się już policja. Na poszkodowanymi zajęli się medycy. Zagrożenie ze strony tajnych operacji Rosji rośnie w całej Europie, mówi prezydent Francji. Rząd w Paryżu szykuje plan ochrony infrastruktury krytycznej i obiektów przemysłu zbrojeniowego. Emmanuel Macron powiedział, że nawet kraje Europy Zachodniej są narażone na ataki Kremla. Wspomniał m.in. o zdarzeniu przy polsko-ukraińskiej granicy.
17: Charakter rosyjskiej agresji i zagrożeń, jakie Moskwa stwarza w Europie, ulega zmianie. Mam tu na myśli m.in. atak dronowy na pociąg pasażerski z Kijowa.
15: Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Deklaracja w tej sprawie padła podczas pierwszego spotkania nowego formatu współpracy z krajami regionu, czyli Karpackiej Ósemki. Szczyt odbył się dziś na Ukrainie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dziś dwa kolejne zarzuty korupcyjne w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Zarzuty dotyczą podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. 9-osobowe jury w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej zdecydowało, że nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes ma największe szanse.
18: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym.
15: Mówi Anna Szewski, przewodniczący Komisji Oscarowej. Polska koprodukcja powalczy o Oscara także w barwach Ukrainy. Kandydatem jest film Ślady, który współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej.
13: Super FM. Pogoda.
0: I zdaje się, że popołudnie jest nawet jakby trochę przyjemniejsze niż się spodziewaliśmy. Chmur też trochę na horyzoncie jest, ale słońce dopisuje. 18 stopni Celsjusza, słaby wiatr, bez żadnych opadów i bez żadnych negatywnych niespodzianek. Nawet ciśnienie dość stabilne, dzisiaj 1015 hertopaskali, więc pogoda sprzyjająca, piękna końcówka lata.
1: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Jutro będzie podobnie, dodam, więc to jeszcze więcej dobrych wiadomości przedweekendowych. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie, 4 minuty po 17. Podsumowujemy piątek, dużo informacji sportowych i nie tylko. I popołudniowa rozmowa po 18, to jeszcze przed nami.

0: W popołudniowych programie Radio Super FM wracamy do porannej rozmowy. Trochę mi się te pory dnia zaczęły już mieszać. Piątek jest, to się czasem może człowiekowi zdarzyć. I tak rzeczywiście jest, że o poranku był z nami wojewoda Adam Rudawski, z którym rozmawialiśmy o wielu sprawach, m.in. o bezpieczeństwie. Aczkolwiek przyznam szczerze, że kiedy zapowiadaliśmy wczoraj, że wojewoda będzie naszym gościem, to do redakcji Radio Super FM rozdzwoniły się telefony, było bardzo dużo wiadomości i pojawiły się zgłoszenia dotyczące Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o niepełnosprawności, więc zapytałem wojewodę, co się tam w tej komisji dzieje, że rodzice tak protestują. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, razem z nami. Panie wojewodo, kiedy ogłosiliśmy wczoraj wieczorem, że będzie pan gościem studia Radio Super FM, to dostałem nagle dużo wiadomości i telefonów. I zostałem poproszony przez panie, które są matkami dzieci z niepełnosprawnościami, żebym pana zapytał, czy pan jeszcze w ogóle pilnuje Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności? Bo tam się podobno jakieś straszne cuda, wręcz akty uzdrowienia dzieją.
1: Znam tą sprawę. To znaczy, to nie jest tak, że nie reagujemy, czy nie znamy tej sprawy. To jest bardzo trudna rzecz. Tam lekarze, orzecznicy decydują o tym, jaka jest niepełnosprawność i to decyduje potem o dochodach takiej rodziny. Więc to jest bardzo trudna sytuacja. Mówię wszystkim w ten sposób. Jeżeli ktoś jest niezadowolony z tej decyzji albo uznaje, że ona jest niesprawiedliwa, bardzo proszę o pisanie odwołań. Jeżeli one nie zadziałają, nikt się nie obraża, trzeba takie sprawy kierować.
0: Ale pan podobno ignoruje te matki. Ja dostałem bardzo wyraźne informacje, że ma pan swoich pełnomocników, ma pan swoich urzędników, że pan sam był na jakimś spotkaniu i że te kobiety jeżdżą potem do tej wojewódzkiej komisji. Są tam przez 3-4 minuty badane na zasadzie ręka do góry, dziecko, ręka w prawo, ręka w lewo, decyzja odmowna i dziecko z autyzmem ma nie mieć orzeczenia. No dzieją się tam podobno rzeczy i ja nie znam tej sprawy bardzo dobrze. Ale według tych matek zostały zignorowane przez Urząd Wojewódzki, przez pana doradców, a ta Wojewódzka Komisja to jest jakaś aberracja.
1: Powiem tak, rozwiązywałem kilka takich spraw. Ludzie zgłaszają się i dla mnie jest to rzecz istotna i jej nie lekceważymy. Każda osoba, która się zgłasza, ma rozpatrzoną tą odpowiedź. Rozmawiałem wielokrotnie z pracownikami w ZON na ten temat, że potrzebna jest też przy tych decyzjach jakaś empatia i też sposób rozmowy. Sprawdzę jeszcze raz tą rzecz, ale to jest jakby przy... setkach tych orzeczeń zawsze znajdują się jakieś osoby niezadowolone i pełnomocnicy, bo to akurat pełnomocnicy się tym zajmują, sprawdzają każdy taki sygnał i próbujemy to rozwiązywać. No ale tam są emocje i tutaj sprawdzę jeszcze raz i zobaczymy, czy coś nowego się wydarzyło, no bo ostatnio rozwiązywaliśmy również takie problemy.
0: Wojewoda Adam Rudawski był gościem porannej rozmowy Radia Super FM, a dzisiaj po południu mecenas Marek Jarosiewicz. Powracamy do naszego cyklu prawnego po wakacyjnej przerwie, a więc dużo rozmów, dużo treści. Wszystkie te rozmowy znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej.

0: Wiekuro ran przed nami. To będzie duże wydarzenie, którego głównym celem jest promowanie profilaktyki wśród mężczyzn, a z tą profilaktyką u panów nie jest najlepiej, mówi profesor Marcin Słojewski, z którym rozmawiał reporter Radia Super FM Andrzej Kutys.
1: Pomysł jest prosty, aby przypomnieć uczestnikom, ale nie tylko, bo tutaj słucha nas dzisiaj zapewne wiele osób, które w wydarzeniu nie będą brały udziału, ale zostaną zachęcone takim pomysłem, aby może zwiększyć swoją aktywność fizyczną, w ogóle rozpocząć swoją przygodę ze sportem, mając szczególną świadomość, że sport, ruch to jest również ważny element profilaktyki chorób nowotworowych. Chorób nowotworowych, którymi zajmuje się urologia, tak? 80% naszych pacjentów to są pacjenci z chorobami nowotworowymi. A pomysł UroRan ma już 10 lat. Już 10 lat temu wpadliśmy na taki pomysł, aby dokonać takiego mariażu profilaktyki szeroko zakrojonej, takim wydarzeniem rekreacyjno-sportowo, nie wiem, rodzinnym, tak aby Szczecinian i nie tylko zachęcić do tego, aby przybyć do Parku Kasprowicza, brać udział, ale również wspierać, przyjść z dziećmi. Tam są różne gry, zabawy ruchowe, atrakcje dla dzieciaków i dla dorosłych również.
2: Tak się zastanowiłem, bo teraz słucham pana, czyli co, jak zacznę biegać, to mniejsza jest szansa, żebym miał takie problemy właśnie onkologiczne, jeżeli chodzi o urologię, no o te kwestie wszystkie związane właśnie z tą sferą życia człowieka?
1: To oczywiście nie jest takie proste przełożenie, ale jest to element ogólnej troski o własne zdrowie, o własne samopoczucie. Aczkolwiek w odniesieniu do kilku nowotworów, m.in. w odniesieniu do raka nerki, który jest takim cichym, no można powiedzieć, bohaterem tegorocznej edycji.
2: W cudzysłowie oczywiście,
1: tym negatywnym bohaterem. Wyraźnie jest określony związek epidemiczny pomiędzy otyłością a występowaniem tego nowotworu. W związku z tym można powiedzieć, jeśli będziesz szczupły, dzięki temu, że się ruszasz, to ryzyko zachorowania na raka nerki jest mniejsze. Ale głównie chodzi o to, aby te choroby uroonkologiczne, ale też inną onkologię, która przecież szeroko, niestety szerokim frontem atakuje nas wszystkich, wpisać tą profilaktykę w taki szerszy program dbania o siebie, również dbania o układ krążenia, o choroby metaboliczne.
2: To coś tam wejdzie niedługo już, bo to jesienią zawsze akcja Movember jest, prawda?
1: Dokładnie tak.
2: My zresztą adresowana do mężczyzn przede wszystkim.
1: Z inicjatorami tej akcji, również uczestnicząc w tych badaniach głównie młodych mężczyzn, tak? Bo Movember dotyczy głównie profilaktyki raka jądra.
0: Niemniej jednak każde działania profilaktyczne, czy to Movember, czy UroRan, warto jest wspierać i dlatego my jako Radio Super FM jesteśmy oczywiście patronem medialnym tego oto biegu. A z profesorem Marcinem Słojewskim rozmawiał Andrzej Kutys, reporter Radia Super FM, 24 minuty po 17:00.

0: Gość ma energię. Bruno Mars za nami w Radiu Super FM. 27 minut po godzinie 17. Trwa magazyn, ale to był dzień. W tej godzinie jeszcze dużo sportu od Piotra Jarząbka, dlatego że trwa turniej Invest in Szczecin Open, a jednocześnie to będzie sportowy weekend ważny nie tylko z tenisowego punktu widzenia, więc nadstawcie uszu, bo w tej godzinie poza muzyką jeszcze właśnie sport.
1: Ale to był dzień. Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o tym, co w kulturze. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na wielkie święto włoskiego kina. Od dziś przez najbliższy tydzień odbędzie się tam wyjątkowy przegląd filmowy pod hasłem Federico Fellini, Ciao a tutti. Macie niepowtarzalną okazję zobaczyć na dużym ekranie 6 najważniejszych arcydzieł włoskiego mistrza. Program przeglądu prezentuje się niezwykle bogato. Dziś o 19:00 przegląd zainaugurują nagrodzone w Wenecji Wałkonie z 1953 roku. Czuły i słodko-gorzki portret młodości, która nie chce dorosnąć. W sobotę poruszające Noce Kabiri, które przyniosły Felliniemu drugiego w karierze Oscara. W niedzielę nagrodzone Złotą Palmą Słodkie Życie z kultową rolą Marcela Mastroianniego i Anity Ekberg w Fontannie di Trevi. W przyszłym tygodniu we wtorek absolutne arcydzieło sztuki filmowej Oscarowe 8,5, czyli fascynujący i pełen magii portret reżysera w kryzysie twórczym. Będzie też pierwszy kolorowy film reżysera Giulietta i duchy, stanowiący niezwykłe studium kobiecej psychiki oraz na zakończenie Głos z Księżyca z 1990 roku, ostatnie dzieło mistrza. W Operze na Zamku w sobotę odbędą się wyjątkowe pokazy spektaklu sensorycznego Akuku, dedykowanego najmłodszym, a także bajki muzycznej Toto, która zachwyci najmłodszych melomanów barwną oprawą i inscenizacją. Z kolei w Teatrze Lalek Pleciuga w niedzielę ruszy seria pokazów ponadczasowej klasyki. Na scenę powróci Śnieżka w zachwycającej oprawie lalkowej. Będzie też kolejna okazja, by zobaczyć najnowszą propozycję Pleciugi dla dorosłych. Historię pierwszej zmarszczki. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Piotr bywa regularnie, a więc teraz relacja.
1: Niestety nie mamy już żadnych Polaków na szczecińskich kortach. Jedynym, który był w drugiej rundzie singla, był Filip Pieczonka. No i on wczoraj przegrał z Argentyńczykiem Marco Trungelittim 1-2, a tak podsumowywał swój występ.
2: No nie wykończyłem, końcówka słaba, zawodnik za dobry i wykorzystał tą szansę. No. Sportowo dobrze, do końca prawie powinno być dobrze, nie domknąłem, no i to moja wina i przegrałem.
1: Na pytania odpowiadał bardzo krótko, no bo spieszył się na mecz deblowy z powodu opóźnień. Mecz poprzedzający jego spotkanie singlowe też zakończył się wynikiem 2-1, też był całkiem długi, a on musiał zdążyć po prostu na mecz debla. Ten mecz niestety również przegrał w ćwierćfinale w parze razem z Piotrem Matuszewskim. No niestety para Jekan Paweł z Rumunii okazała się po prostu lepsza. Jeżeli chodzi o ten mecz singlowy, no bo tutaj wydaje mi się, że nie trzeba poświęcić nieco więcej czasu, no to było naprawdę dobre spotkanie Filipa Pieczonki, szczególnie w pierwszym secie wygranym po tiebreaku 7-6. Potem jednak mniej więcej w połowie drugiego seta przystanie powiedzmy 4-1 czy 5-2 dla Filipa Pieczonki, no po prostu zgasł. Zgasł mentalnie, oddał 7 gemów pod rząd, no i przegrał drugiego seta 5-7, potem trzeciego seta rozpoczął 0-2 w plecy. Odrobił straty, nawet wyszedł na prowadzenie, no ale niestety już w tej końcówce sił zabrakło, no i finalnie Filip Pieczonka przegrał. Dzisiaj zatem na szczecińskich kortach ćwierćfinały od godziny 13, chociażby pojedynek Diego de Dury z Thiago Monteiro, czy arcyciekawe spotkanie Marco Trungelittiego pogromcy Filipa Pieczonki z Marco Cecchinato. To i wiele więcej dzisiaj na szczecińskich kortach się działo, no i jeszcze dziać się będzie do niedzieli, bo finał turnieju singlowego zaplanowano na godzinę 12.
0: I na pewno w poniedziałkowym wydaniu magazynu Ale to był dzień będziemy wam ten finał relacjonować, ale to nie koniec sportu. W tej godzinie jeszcze m.in. właśnie sportowe zapowiedzi weekendu.

0: To był dzień.
1: Lato już powoli się kończy, niemniej jednak wakacyjnych przebojów posłuchać można sobie przecież także jesienią i zimą i kiedy chcecie. Sylwia Grzeszcza, czyli królowa wakacyjnych hitów, za nami w Radiu Super FM. Muzycznie za moment Enrique Iglesias i Sean Paul, ale zanim oni będą śpiewać, to jeszcze trochę sportowych zapowiedzi weekendu przygotowanych przez Piotra Jarząbka.
2: Choć piłkarskie drużyny ze Szczecina wyjechały, to w naszym mieście również nie zabraknie sportowych emocji. Zacznijmy jednak chronologicznie, czyli od piłkarzy Pogoni Szczecin, którzy w ten weekend, w niedzielę dokładniej o godzinie 12:15 na wyjeździe zmierzą się z Piastem Gliwice. To jest pojedynek sąsiadów w tabeli, Piast Gliwice na 6, a Pogoń na 7 miejscu w Ekstraklasie. Trzeba powiedzieć, że obie drużyny są w dobrej formie, no bo Piast od 4 ostatnich ligowych meczów jest niepokonany, Pogoń od 6, ale 3 z tych meczów to niestety były remisy. Na to uwagę zwracał również trener portowców Oscar Garcia na przedmeczowej konferencji prasowej.
3: Yeah, they won the last three games. They didn't concede any goal.
4: Tak, mają w tym momencie taki bardzo dobry moment, bo wygrali 3 ostatnie mecze ligowe, stracili 0 bramek, więc na pewno są w takim dobrej dyspozycji, ale my również oczekujemy takiego otwartego meczu, ponieważ oni mają taki styl gry, są bardzo dobrzy w kontratakach, mają te świetne fazy przejściowe w ofensywie, mają z przodu zawodników szybkich, z dużą jakością, także na pewno nie będzie to łatwy mecz, szczególnie, że jest to mecz wyjazdowy, ale jesteśmy na niego gotowi.
2: Tak jak mówiłem, tak jeszcze raz przypomnę, portowcy z Piastem zmierzą się w niedzielę o 12:15. Dzień wcześniej, o godzinie 17:00, piłkarki ręczne SPR Pogoni Szczecin zagrają po raz pierwszy w hali nowego szczecińskiego domu sportu 2.0. Sezon rozpoczęły kapitalnie od wyjazdowego zwycięstwa w Płocku, no i teraz przyszedł moment na pierwszy mecz domowy, w którym zagrają z Koroną Kielce. Jak podkreśla bramkarka SPR Pogoni Szczecin, Katarzyna Zimny, czują delikatny stresik.
5: Bardzo nam się podoba, ale dobrze się tu czujemy, więc mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Lekki stresik jest, widziałyśmy, że u chłopaków było dużo ludzi i liczymy też na taką frekwencję.
2: Tak więc przypominam, mecz piłkarek SPR Pogoni Szczecin z Koroną Kielce w sobotę o godzinie 17:00. Warto obserwować nasze media społecznościowe, a także naszą stronę super.fm, no bo i zdjęcia, i relacje z tego meczu na pewno będziecie mogli w weekend zobaczyć.
1: Piotr Jarząbek, który o sporcie wie wszystko, za nami w Radiu Super FM, a przed nami godzina 18:00. Zostało do niej już tylko 10 minut. Enrique Iglesias i Sean Paul, a potem Oasis, którzy wracają do Europy z koncertami w przyszłym roku, a więc no niestety w Polsce ich nie będzie, ale warto posłuchać.

0: I ani się nie spostrzeliśmy, to już proszę bardzo, 18 za minutę, więc za chwilę wiadomości w Radiu Super FM, a potem wracamy do cyklicznych piątkowych rozmów. Będą z nami na przemian coach Małgorzata Prawczyk i mecenas Marek Jarosiewicz. Dziś rozmowy z prawnikiem, czyli mecenas Jarosiewicz, razem z nami za chwilę w studiu. Gorąco zapraszam, bądźcie z nami, ale najpierw właśnie za moment wiadomości.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
1: I po reklamie.
3: Jest 18. Wiadomości Super FM.
4: Jest zgoda rządu z prezydentem w sprawie ewentualnych amerykańskich baz. Nie wiadomo, czy będzie zgoda prezydenta na ustawę w sprawie paliw. A na koniec o poznańskich zakładach Hipolita Cegielskiego mają 180. urodziny. Piękną historię i nowe wyzwania na horyzoncie.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent, minister obrony i szef sztabu generalnego rozmawiali dziś o bezpieczeństwie Polski. Spotkanie dotyczyło m.in. informacji przekazanych przez CIA, sytuacji na wschodniej granicy i planów utworzenia w naszym kraju stałej bazy amerykańskich wojsk. Po rozmowach wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w tych sprawach rząd i prezydent mówią jednym głosem.
5: Żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji. Tu nie ma różnic pomiędzy rządem a prezydentem.
4: Jutro do Stanów Zjednoczonych leci prezydent Karol Nawrocki. Weźmie udział w sesji ONZ-u. W przyszłym tygodniu do Waszyngtonu na rozmowy w sprawie amerykańskich baz poleci minister obrony. W Rosji zaczęły się dziś trzydniowe tak zwane wybory do Dumy Państwowej, czyli niższej izby tamtejszego parlamentu. Komentatorzy nie mają wątpliwości. Wiadomo, że wygra je rządząca partia Jedna Rosja. Co na ten temat mówią Rosjanie?
6: Nadal ufam mojemu prezydentowi, bo jeśli porównać nasz kraj z innymi, życie tutaj naprawdę nie jest takie złe. Powiedziałabym nawet, że jest dobre. Pragnę stabilności w życiu, w gospodarce, w polityce oraz tego, by ta specjalna operacja wojskowa zakończyła się jak najszybciej naszym zwycięstwem.
4: Z głosowania usunięto partię Jabłoko, jedyną sprzeciwiającą się wojnie. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą dodatkowy podatek na koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków wynikających z rekordowo drogiej ropy. Pieniądze według rządu miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny paliwa niżej, czyli obniżyć ceny benzyny. Liczy na to szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
7: Polacy na to bardzo liczą. Wiemy, że te ceny na skutek tej nieudanej operacji w Zatoce Perskiej na całym świecie są wywindowane bardzo wysoko. Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy.
4: Poprzednią podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Uznał, że łamała prawo, bo działała wstecz. Co trzeci dorosły Polak w wieku od 20 do 75 lat ma nadciśnienie. Problem dotyczy też co dziesiątego młodego dorosłego. Lekarze ostrzegają, że liczba chorych będzie rosła, głównie z powodu coraz częstszej nadwagi i otyłości. Słynne poznańskie zakłady Hipolita Cegielskiego świętują 180-lecie. W historii Polski zapisały się tzw. poznańskim czerwcem 56, czyli pierwszym w Polsce masowym antykomunistycznym protestem robotniczym. W najbliższych miesiącach zakład ma się połączyć z Polską Grupą Zbrojeniową i rozwijać produkcję dla wojska. Dzięki temu też zatrudni więcej pracowników. Jest nowe połączenie lotnicze z Polski do Islandii. Na wyspę możemy polecieć teraz islandzkimi liniami z lotniska imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Pasażerowie pierwszego lotu zostali poczęstowani tortem ozdobionym motywami nawiązującymi do Islandii, samolotem, wulkanem i maskonurem, ptakiem morskim będącym symbolem Islandii.
1: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Piątkowe popołudnie i popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM. Po wakacyjnej przerwie wraca do nas mecenas Marek Jarosiewicz, który jest naszym gościem cyklicznym, z którym spotykamy się raz na kilka tygodni w piątki i wracamy do tej naszej pięknej, merytorycznej, radiowej tradycji. Panie mecenasie, kłaniam się, dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Mamy dzisiaj 18 dzień września, więc rok szkolny się już trochę chyba rozpędził, już te takie pierwsze emocje związane z rozpoczęciem roku szkolnego za nami. Niemniej jednak to jest rok szkolny, który pod takim kątem prawno-administracyjnym przyniósł trochę zmian. Czy do was do kancelarii dzwonili ludzie z pytaniami: halo, moja córka chce mieć tego smartfona przy sobie, a tam teraz nie wiadomo, czy będzie mogła, jak ja się do niej dodzwonię, i takie strapione telefony matczyne, czy się zdarzały?
8: Nie, myślę, że raczej akceptacja społeczna tych zmian, które weszły w życie od 1 września w zakresie telefonów, jest dosyć duża i chyba jest taki ogólnospołeczny konsensus, że to są raczej dobre zmiany dla dzieci szkolnych. Natomiast na pewno trochę roboty w związku z tym mają placówki edukacyjne, zwłaszcza szkoły, które muszą zmienić, dostosować swoje statuty, wprowadzając odpowiednie przepisy. I tutaj takie zapytania się pojawiają. Pojawiały się zapytania od placówek przedszkolnych, które również funkcjonują na podstawie statutów. W ich przypadku takiego obowiązku, żeby analogiczne przepisy do statutów wprowadzać, co prawda nie ma, ale wiele z tych placówek i tak decyduje się na to, na takie same rozwiązanie, żeby jednak w statucie również tą regulację zamieścić.
0: I tu się może pojawić pytanie, kto w 2026 roku, albo kto w ogóle czyta statuty szkół i przedszkoli? Czy to jest tylko taka ignorancja osoby, która się na tym temacie nie zna? Czy rzeczywiście pan zauważa, że statut szkoły musi być dobrze przygotowany, dobrze określony prawnie, bo jak pojawi się sytuacja jakaś interwencyjna, to do tego statutu trzeba się odwołać?
8: No oczywiście. Dokumenty ustrojowe, a nade wszystko statut, to jest absolutna podstawa, na której działa cała placówka, czy to szkolna, czy to przedszkolna, więc nie wyobrażam sobie, jak sprawnie i poprawnie taki podmiot miałby działać, zakładając, że ten statut czy to zawiera w sobie luki, czy to zawiera w sobie postanowienia sprzeczne z obowiązującym prawem. Każda współpraca prawnika z taką jednostką powinna absolutnie zaczynać się od tego, żeby przefiltrować ten statut i wprowadzić możliwie dużo usprawnień, czy usunąć wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami.
0: Panie mecenasie, jeżeli szkoły mają jeszcze trochę czasu, żeby te statuty przygotować, to pracują już nad tym, jest już rzeczywiście zainteresowanie tym, żeby to wdrożyć? Czy to jest tak, że jeszcze tego nie ma, to jest trochę zostawione jeszcze na ostatnią chwilę? Trochę szkoły próbują sprawdzić, jak tak naprawdę w rzeczywistości to wdrażanie przepisów wygląda.
8: Myślę, że można powiedzieć, że to wdrażanie przepisów i zmiany statutów to jest coś, co trwa cały czas. Oczywiście, że ten 1 września to jest taka data graniczna, która trochę mobilizuje i wymusza pewne działania. Natomiast prace nad tym, żeby statut był zgodny z prawem, one są prowadzone w zasadzie na okrągło, bo też i przepisy zmieniają się na okrągło. W związku z tym niestety to nie jest tak, że jak sobie tam w sierpniu przyklepiemy, kolokwialnie mówiąc, nowy statut i będzie on zgodny na 1 września, no to już mamy święty spokój. Sytuację trzeba monitorować cały czas, tak samo jak i firmy muszą swój status prawny, swoją sytuację monitorować, bo zmiany w prawie niestety zachodzą na okrągło.
0: Widzi pan potencjalne zagrożenia albo sytuacje, które mogą wywoływać dyskusje albo problemy wokół tego zapisu, tego tematu związanego właśnie z zakazem, tym umownym zakazem smartfonów? Bowiem z jednej strony przyzwolenie społeczne i chęć społeczna tych zmian, jak pan powiedział, jest rzeczywiście bardzo duża i tutaj nie ma wielkich kontrowersji. Ale spotykam się na forach rodzicielskich, bo przygotowywałem się do tego tematu kilka dni temu, że pojawia mi się pytanie na przykład, jak te telefony będą przechowywane? Czy dane zawierane w tych telefonach na przykład będą bezpieczne? Co jeżeli dojdzie do wycieku na przykład zdjęć albo materiałów z danego telefonu dziecka czy nastolatki? I tutaj rzeczywiście, jak podejdziemy do tematu ogólnie, zgoda duża, ale jak zaczniemy się gdzieś tam zagłębiać w te detale, to może się pojawić trochę kontrowersji.
8: A to odpowiedź moim zdaniem na to pytanie stosunkowo prosta. Przepisy wymagają od szkół podstawowych, żeby zakazały używania telefonów, a nie posiadania telefonów. W związku z tym, jeśli uczeń ma przy sobie w plecaku telefon, który jest wyłączony, uważam, że jest to zgodne z prawem. Ustawa przewiduje, że szkoła może w porozumieniu z Radą Rodziców wydzielić specjalne pomieszczenie, gdzie telefony miałyby być deponowane na czas zajęć szkolnych. I oczywiście, jeśli tak zrobi, to powinien powstać stosowny regulamin, jak te telefony powinny być przygotowane, zabezpieczone, w jaki sposób to wkładanie, wyjmowanie telefonów z tego miejsca się odbywa. Natomiast to nie jest obowiązkowe. To, co jest obligatoryjne, to jest zakaz korzystania. Natomiast jeśli ten telefon gdzieś tam, mówię, będzie przechowywany w plecaku, ale nie będzie włączany, to w mojej ocenie wszystko jest okej.
0: Teraz myślę sobie, jak będzie to wyglądało. Trzeba rzeczywiście będzie zweryfikować ten temat, bo wyobrażam sobie, że jeżeli już ktoś posiada ten telefon, to ten odruch bezwarunkowy u dzieciaka często jest taki już u dorosłych również, że jednak po ten telefon się sięga i pytanie, jak to będzie przestrzegane w szkołach, jak to będzie oceniane. Panie mecenasie, mówiąc o innych zmianach jeszcze, wiem, że placówki edukacyjne przygotowują się do mocnych zmian związanych z publikacją wizerunku dzieci. Czy to jest temat, który rzeczywiście już zaczyna istnieć? Czy pan zauważa taką potrzebę społeczną, żeby uświadamiać rodziców i placówki edukacyjne, placówki opiekuńcze, że ten wizerunek dzieci to nie może być taki wizerunek, który rzeczywiście będziemy mogli szeroko udostępniać na Facebooku, TikToku, Instagramie. Wiemy, że chyba już co drugie przedszkole swoje kanały w social mediach posiada.
8: Tak, to znaczy zacznijmy od tego, że te przepisy dotyczą placówek, które zajmują się dziećmi do lat 3, czyli nade wszystko żłobków. I one zostały latem tego roku uchwalone, ale zaczną obowiązywać dopiero od przyszłego roku szkolnego. Więc jest jeszcze trochę czasu, żeby je wdrożyć. Natomiast no, widzę, że już rozpoczęła się dyskusja, już rozpoczęły się właśnie rozmowy na temat tego, jak statuty dostosować do tego, co za chwilę się stanie. I to jest chyba trochę bardziej kontrowersyjny temat niż ten dotyczący telefonów, bo jest duża presja ze strony rodziców, którzy często oczekują, żeby publikacja przez na przykład właśnie żłobek zdjęć z jakichś tam zajęć czy uroczystości, które odbywają się z udziałem ich dzieci, miała miejsce. Chcą widzieć, co się dzieje z ich pociechami, chcą widzieć zdjęcia z tych zajęć. No, jest to zrozumiałe. Też uważam, że nie jest to sytuacja bez wyjścia, ponieważ przepisy zawierają w sobie furtkę. Ta furtka polega na tym, że jeśli zdjęcia będą publikowane w taki sposób, żeby dostęp do nich mieli tylko rodzice albo konkretnego dziecka, albo dzieci z danej grupy, to pozostanie to dopuszczalne. W związku z tym mogę sobie wyobrazić rozwiązanie techniczne polegające na tym, że zdjęcia będą publikowane, ale dostęp do nich będzie wymagał na przykład założenia konta i zalogowania się przez rodzica na stronie wspomnianego żłobka. To jest najbardziej podstawowa rzecz, która przychodzi mi do głowy i którą również rekomenduję, jeśli z takim pytaniem zwraca się klient. To, co będzie zakazane, to publikacja zdjęć ogólnodostępna dla bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców, czyli taka, że wrzucamy to po prostu na profil na Facebooku, wrzucamy to na stronę internetową, bez zabezpieczenia tego żadnym hasłem, bez ograniczenia liczby odbiorców.
0: Wyobrażam sobie, że tych sytuacji dyskusyjnych może być całkiem sporo. Pamiętam nawet takie zagadnienia, gdzie przedszkola czy szkoły wymagają od rodziców podpisania pewnych pozwoleń, po czym nagle okazuje się, że okej, pozwolenie podpisała mama albo podpisał tata, a potem nagle doszło do jakiegoś konfliktu.
8: Tak.
0: Rodzice się rozstali albo są w separacji, na przykład mama podpisała, a tata nie wyraża zgody i nagle robi się nieprzyjemnie.
8: To jest akurat sytuacja, która nie jest żadnym nowum w życiu codziennym placówek edukacyjnych. No i to wynika po prostu ze specyfiki prawa rodzinnego i wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. We wszystkich sprawach, które są sprawami istotnymi dziecka, a taką sprawą istotną może być na przykład właśnie wybór placówki edukacyjnej, a taką sprawą istotną może być na przykład kwestia zajęć, na które dziecko będzie chodziło. Jeśli tutaj nie ma porozumienia rodziców, zostaje tylko jedna ścieżka, to ścieżka formalna, polegająca na tym, że decyzje w zakresie tego, czy dane działanie w stosunku do dziecka będzie podjęte, czy też nie, pozostanie po stronie sądu rodzinnego.
0: Rzeczywiście często się zdarzają takie sytuacje, bo ja słyszałem o tym, to był przykład z życia wzięty, ale wyobrażam sobie, że panie mecenasie, mając doświadczenie w prawie rodzinnym, widzi, że często ten wizerunek dziecka bywa pewnie elementem dyskusji pomiędzy rozstającymi się rodzicami.
8: Zdarza się to, aczkolwiek raczej nie jest to, myślę, jakimś takim argumentem z pierwszej linii frontu. Zazwyczaj, przepraszam, jeśli już takie dyskusje się pojawiają, to są to dyskusje na przykład dotyczące odbierania dziecka z przedszkola, szkoły. Są to dyskusje dotyczące tego, czy dziecko przystąpi do pierwszej komunii. Są to dyskusje dotyczące tego, czy dziecko będzie chodziło na zajęcia dodatkowe, a jak chodzi na zajęcia dodatkowe, to kiedy? Bo nagle się okazuje, że przypadają one wtedy, kiedy tata ma kontakty. Myślę, że to są takie główne zapalniki.
0: to to jest temat zdecydowanie na ważną, ale osobną rozmowę. Dzisiaj stawiamy kropkę. Pierwsza jesienią rozmowa z mecenasem Markiem Jarosiewiczem w popołudniowej rozmowie Radio Super FM. Pięknie dziękuję.
8: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i wszystkim uczniom oraz ich rodzicom. Życzę udanego roku szkolnego. Do usłyszenia.
0: Tak jest, a ja się służę z wami dzisiaj po godzinie 22 w magazynie, ale to był dzień finał. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Pamiętajcie o ogrodach. Tradycyjny kiermasz ogrodniczy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Już w najbliższy weekend. Wszystko na działkę i do ogrodu. Zapraszamy także na wałówkę z przysmakami, czyli kiermasz jadła regionalnego. Pamiętajcie o ogrodach i wałówka z przysmakami już w najbliższy weekend na Wałach Chrobrego.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w ogłoszonej przez selekcjonera Jana Urbana 26-osobowej kadrze piłkarskiej reprezentacji Polski na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną, to za tydzień w Warszawie, a potem ze Szwecją w Sztokholmie, z Rumunią na Stadionie Narodowym i z Bośnią w Zenicy. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Słynny 41-letni piłkarz znalazł się na liście powołanych przez selekcjonera Jorge Jesusa na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Ronaldo zapewnił, że tegoroczna 6. w karierze edycja Mundialu była jego ostatnią, ale nadal nie ogłosił, kiedy rozstanie się z drużyną narodową. CR7 zdobył dla niej dotychczas 146 bramek i jest pod tym względem rekordzistą świata. Pierwsze spotkanie Ligi Narodów Portugalia rozegra w czwartek u siebie z Walią. I na koniec smutny obraz kobiecego futbolu na polskich stadionach. Nasz zespół w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20 przegrał z Kolumbią 0-1 i zakończył udział w turnieju. Turnieju, który w naszym kraju nie cieszy się zainteresowaniem. Michał Waszkiewicz.
6: Mecz Polek akurat kibiców przyciągnął. Nasza młodzieżowa kadra zagrała odważnie, miała przewagę, ale przegrała z Kolumbią 0-1 i odpadła z turnieju. Na trybunach w Bielsku Białej usiadło ponad 5000 widzów i pod względem frekwencji był to najlepszy mecz w całym turnieju. Dla porównania, rekordowy w naszym kraju mecz pierwszej kadry oglądało w Gdańsku w tym roku ponad 11000 widzów. To oczywiście nic w porównaniu z meczami w Anglii i Hiszpanii, ale za to dużo w porównaniu z trwającymi właśnie Mistrzostwami Świata do lat 20. Na meczu 1/8 finału między Argentyną a Koreą Południową było 141 widzów. To sprawia, że nasz turniej ma najniższą frekwencję w historii. Nawet w Papui Nowej Gwinei 10 lat temu średnio każdy mecz oglądało z trybun 4000 kibiców. Zainteresowanie kobiecą piłką w naszym kraju to jedno, ale przede wszystkim mało kto o tym turnieju w ogóle się dowiedział.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
7: Dobry wieczór, tu Super FM.
8: Super.

0: 19. Wiadomości Super FM.
1: Są postępy i współpraca w sprawie amerykańskich baz, mówią polskie władze. 10 zbiorników z gazem eksplodowało na Kujawach. Są poszkodowani. Studenci kończą wakacje. ZUS zachęca, by się ubezpieczali.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Współdziałanie w sprawie amerykańskiej bazy w naszym kraju jest absolutnie konieczne, powiedział dziś w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na deklarację Donalda Trumpa, który oświadczył wczoraj, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia baz wojsk lądowych USA w Polsce. Wiąże się to z ogłoszoną strategią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24.
3: Jedyny region, który był tam wspomniany, europejski, na którym Stany Zjednoczone będą trzymać oko i będą trzymać pieczę, to wschodni flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego.
1: W ubiegłym tygodniu do Polski przyleciała delegacja z USA, która odwiedziła potencjalne lokalizacje przyszłych amerykańskich baz. Najbardziej prawdopodobne obszary to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Trwają oględziny miejsca pożaru po wybuchu 10 zbiorników z gazem na terenie suszarni zboża w Osięcinach na Kujawach. Dwie osoby zostały poszkodowane. Biegnąca w pobliżu zakładu droga krajowa nr 62 jest już odblokowana, a działania strażaków polegają na kontrolowaniu temperatury dwóch zbiorników, które nie eksplodowały. Przyczyny wybuchu są na razie nieznane. Sprawą zajmuje się policja, a poszkodowanymi zajęli się medycy. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Nie przyznaje się do winy, mówi jego obrońca, mecenas Marta Smołka.
4: Wszystkie zarzuty mają charakter korupcyjny, natomiast nie chciałabym mówić o szczegółach, bo nie mogę. W sumie jest ich 4, przy czym zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie została wydana tylko co do 2.
1: Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt posła Wojciecha Króla. Nowe informacje po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zatrzymany kierowca odmówił składania wyjaśnień, a węgierski sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do połowy grudnia. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a w wypadku zginęło 12 pielgrzymów wracających z Medjugorje. Sezon pożarowy w polskich lasach wydłuża się. Ekstremalne upały i susza sprawiają, że lasy przez większą część roku są narażone na szybkie rozprzestrzenianie się ognia. Mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Jeszcze w latach 60. to średnio było w Polsce 13 dni w roku, kiedy mieliśmy to zagrożenie pożarowe wysokie. Tak teraz jest tych dni już około 24.
1: W glebie i ściółce jest mniej wilgoci, a to oznacza, że nawet niewielkie źródło ognia może szybko przerodzić się w poważne zagrożenie. Za 2 tygodnie rozpoczyna się nowy rok akademicki. To dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie pozwalające na korzystanie z opieki lekarskiej. Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6: Nie dzieje się to automatycznie. Często brak ubezpieczenia wychodzi na jaw dopiero podczas wizyty u lekarza, gdy w systemie EWUŚ młody człowiek wyświetla się na czerwono.
1: Ucznia lub studenta do ubezpieczenia muszą zgłosić pracujący rodzice albo dziadkowie.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór.

0: krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jan Urban ogłosił powołania zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed pierwszymi meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczas podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, mówi selekcjoner.
7: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany.
6: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina z Kazachstanu nie wystąpi w finałowym turnieju Billie Jean King Cup, który we wtorek rozpocznie się w chińskim Shenzhen. Ostatni miesiąc był bardzo wymagający dla mojego organizmu, uzasadniła swoją decyzję. Rybakina w sobotę zwyciężyła w wielkoszlemowym US Open i zdobyła trzeci taki tytuł w karierze. Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa. Zostało 16 drużyn, które jutro rozpoczną walkę o awans do ćwierćfinałów. Michał Waszkiewicz.
8: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Jutro przystawka, bo zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
9: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
8: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 20. Wiadomości Super FM.
6: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej z Ukrainą. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji. PSL zatrzymał pracę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o współpracę w sprawie obrony powietrznej. Więcej na ten temat Marcin Starzec.
7: Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród nich nie znalazła się wówczas Polska, bo doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Nie muszę chyba tłumaczyć, jak ważny jest dla Ukrainy, dla Polski i dla całej Europy ten projekt. Obaj przywódcy rozmawiali też w cztery oczy o wspólnej historii Polski i Ukrainy. Historia nie może nas dzielić, ale nikt nie ma prawa usprawiedliwiać zbrodni wojennych ani ludobójstwa. Prawda jest naprawdę o wiele lepsza niż kłamstwa czy błędne interpretacje. Premier zapewnił, że polskie wsparcie dla Kijowa się nie skończy i powtórzył, że kolejne miesiące będą prawdziwym testem dla zjednoczonej Europy.
6: Zwrot akcji w sprawie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Sejm miał głosować nad ustawą w tej sprawie i nagle zerwano rozmowy za sprawą PSL-u, mówi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Ta ustawa jest niedopracowana, trzeba ją jeszcze przedyskutować, potrzebny jest czas, takie były wnioski posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak, dokładnie, nie budzi wątpliwości zakaz sprzedaży nocnej. Dużo bardziej budzą wątpliwość jeszcze inne regulacje.
6: A chodzić ma o zakaz reklamy alkoholu i organizację imprez związanych z wyrobami alkoholowymi. Oburzenia nie kryje lewica, mówi posłanka Joanna Wicha.
9: Zupełnie niezrozumiała decyzja. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać, dlatego że żadnych poprawek już nie można wprowadzić, bo było już drugie czytanie. Wszystko zostało omówione.
6: Od kilku tygodni politycy koalicji rządzącej przekonywali, że zgadzają się w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Orlen uspokaja, Polsce nie grozi brak ropy. Dostawy w pełni pokrywają zapotrzebowanie. To reakcja na doniesienia o możliwym wstrzymaniu październikowych dostaw saudyjskiego surowca do Europy. Orlen podkreśla, że zakontraktował już dodatkowe dostawy z innych kierunków. Ferie zimowe 27 dopiero za kilka miesięcy, a Polacy już rezerwują noclegi. 7 na 10 rezerwacji przypada na górskie kurorty. Mimo większego zainteresowania średnie ceny pobytów w górach spadły. Między innymi Polanica Zdrój od 310 zł. I Wisła 380 zł za dobę. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem w walce o Oscara. Wystartuje w kategorii najlepszy film międzynarodowy, mówi przewodniczący Komisji Oscarowej Jan Naszewski.
10: Uważamy, że ten film jest ważnym głosem polskiej kinematografii w europejskim dyskursie intelektualnym. Komisja, mając na uwadze powyższe oraz międzynarodowe osiągnięcia i renomę reżysera, jednogłośnie uznała film Ojczyzna za ten, który ma największe szanse w wyścigu po Oscara.
6: Dwa poprzednie filmy Pawlikowskiego przyniosły sukces. Ida dostała Oscara, a Zimna Wojna nominację.
5: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Sporo będzie nowości filmowych w szczecińskich kinach w ten weekend. W poniedziałek startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jest to więc dobra okazja, by wprowadzić do kin przedstawicieli polskiej kinematografii. Na liście premier mamy dwie takie propozycje, obie z konkursowych zmagań festiwalu w Gdyni. Prezentowane w konkursie głównym Powiedz mi, co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy to subtelna opowieść o miłości dwojga młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek w dorosłym życiu staje się lustrem ich dawnych doświadczeń i blizn. W rolach głównych występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia Jan Całasiński, Izabela Dudziak oraz Sebastian Della. Film jest inspirowany życiem i twórczością Patryka Różyckiego oraz Karoliny Balcer. W konkursie Perspektywy pokazany zostanie film Ma to sens w reżyserii Pawła Podolskiego, którego niedawno gościliśmy w Szczecinie przy okazji pokazu filmu Życie dla początkujących. W jego nowym filmie i nietypowej komedii Antoni zrobi wszystko, by mieć święty spokój, i wtedy na jego drodze pojawia się Olga. Najpierw zdemolowała ich miejsce pracy wózkiem widłowym, a potem uznała go za przyjaciela. Choć on trzyma ją na dystans, ona stale porusza jego granice. Dzieli ich wszystko, połączyło jedno, talent Olgi do pieczenia chleba. Zapowiada się bardzo ciekawa opowieść. Bardzo silna jest reprezentacja autorskiego i festiwalowego kina międzynarodowego w ten weekend w Szczecinie. Wydarzenie na pewno to premiera filmu Kura w reżyserii Georgija Palfiego. Główną bohaterką nowego filmu węgierskiego reżysera jest tytułowa Kura. Pozornie bezbronne zwierzę ucieka z przemysłowej fermy drobiu i trafia do greckiej nadmorskiej wioski, gdzie schwytana przez właściciela podupadającej restauracji i siłą rzeczy w tym momencie wchodzi do ludzkiego świata. Jest uważną obserwatorką zupełnie obcej dla niej rzeczywistości. Staje się też niemym świadkiem ludzkich dramatów związanych z kryzysem migracyjnym, rodzinnymi konfliktami czy chciwością. Ta perspektywa na nasz świat jest bezcenna. Wydarzeniem jest też premiera filmu Obcy. To nowa ekranizacja jednej z najwybitniejszych francuskich powieści XX wieku autorstwa Alberta Camus. Reprezentowana w konkursie głównym festiwalu w Wenecji, to wciąż niezwykle aktualna opowieść o poszukiwaniu sensu życia. Klasykę kina reprezentuje w ten weekend film Orlando w reżyserii Sally Potter i z genialną Tildą Swinton w głównej roli, a nawet w głównych rolach. Twórcy mierzą się z prozą Virginia Woolf i zrealizowali wielki film. Kino rozrywkowe reprezentuje Resident Evil, nowa wersja popularnej gry, a potem całej serii filmów z Milą Jovovich w głównej roli, której teraz nie zobaczycie w tym filmie. To propozycja dla fanów grozy. A dla najmłodszych przygotowano premierę animacji Teddy i magiczna lampa i zapewne będzie ona podobała się tym wszystkim, którzy lubią przygodowe animacje i takie propozycje w stylu Indiana Jonesa.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Skrzypce, sceniczna ekstrawagancja i kunszt, który od wieków zachwyca Europę. Stanisław Słowiński odwiedzi Szczecin z trasą koncertową i nowym projektem Legenda Paganiniego. Stanisław Słowiński jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci współczesnej polskiej sceny muzycznej. Z powodzeniem łączy muzykę klasyczną, jazz, improwizację oraz muzykę filmową. Okazją do powstania płyty i nowej trasy jest 200. rocznica powstania słynnego drugiego koncertu skrzypcowego Niccolo Paganiniego ze słynną La Campanellą. Podczas niedzielnego koncertu w Filharmonii usłyszycie unikalne, nowoczesne aranżacje klasycznych dzieł genueńskiego mistrza. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia w Teatrze Współczesnym będzie widowiskowy Frankenstein w reżyserii Grzegorza Jaremki. Kultowa powieść powraca w mrocznej odsłonie. Twórcy zapraszają widzów wprost w głębie horroru, by zmierzyć się ze strachem i pytaniami o naszą przyszłość. Do klimatu minionych lat przeniesie nas z kolei Teatr Mały, który zaprasza na spektakl Dobry Wieczór Fok w reżyserii Arkadiusza Buszki. To lekka, błyskotliwa opowieść nawiązująca do przedwojennych kabaretów, w której po świecie anegdot prowadzi sam Mieczysław Fok, a w tle pojawiają się oryginalne, archiwalne nagrania. W finale tygodnia w Teatrze Lalek Przeciuga zobaczycie nie tylko bajkową klasykę dla dzieci, ale i historię pierwszej zmarszczki, pełną humoru propozycje dla dorosłych. A dopełnieniem oferty dla najmłodszych będą sensoryczne widowisko Akuku oraz bajka muzyczna Toto w Operze na Zamku. Natomiast po dzisiejszych sportowych emocjach na korcie przyjdzie czas na kulturę pod gołym niebem. Szczecińskie korty przy Alei Wojska Polskiego są dziś bezpłatną sceną kulturalną. Około 21:00, zaraz po meczu dnia turnieju Szczecin Open, czeka na Was koncert z sentymentalną muzyką lat 2000. A w sobotni finał korty zamienią się w wielki, plenerowy klub z muzyką elektroniczną. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych znajdziecie w naszych audycjach, a także w kolejnych serwisach kulturalnych. Miłego wieczoru!
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.
7: Super.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Jest 21. Wiadomości Super FM.
2: Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Uszkodzony pantograf na pociągu. Jutro na wschodzie Polski będą treningi reagowania na sygnały alarmowe. Zatrzymano kolejnych podejrzanych w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wstrzymano ruch pociągów w Lubuskiem. Chodzi o pociąg Warszawa Wschodnia - Frankfurt. Powodem jest uszkodzona sieć trakcyjna i uszkodzony pantograf. Informację podaje PKP PLK. Wprowadzona będzie autobusowa komunikacja zastępcza za pociągi dalekobieżne. Teraz o amerykańskich bazach wojskowych w Polsce. Słowa Donalda Trumpa to zielone światło dla stałej bazy. Tak Pałac Prezydencki komentuje wczorajsze deklaracje Trumpa. Prezydent USA poinformował o dużych postępach w rozmowach na ten temat i zapowiedział, że niedługo może być wskazane miejsce, gdzie baza powstanie, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
3: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące kwestia lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, kto za co będzie odpowiadał.
2: Według nieoficjalnych informacji pod lokalizację przyszłej bazy brana jest pod uwagę zachodnia Polska. A jutro na wschodzie Polski, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Organizuje je MSWiA ze Strażą Pożarną. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Informacje na ten temat są na stronach internetowych Państwowej Straży Pożarnej w zakładce Specjalne treningi reagowania. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham chce zacieśnienia relacji jego kraju z Unią Europejską. Spotkał się dziś z premierem Irlandii, sprawującej prezydencję we wspólnocie.
4: Z niecierpliwością oczekujemy na szczyt Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Irlandia, sprawująca obecnie prezydencję, zamierza podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia stosunków z Europą.
2: Andy Burnham przyznaje, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię było błędem. Kolejne zatrzymania osób z mafii śmieciowej. Te informacje ujawnił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mafia działała w całym kraju, często składując niebezpieczne odpady na nielegalnych wysypiskach. Zarabiała na tym miliony złotych. Większość śmieci była sprowadzana z zagranicy.
5: Działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej.
2: Mówi minister Żurek. Kilka osób zostało już aresztowanych. Jak mówi minister, to jest cały system powiązań lokalnych polityków z przestępcami. O wsparcie prokuratorów apelowali samorządowcy. Jedno z największych takich nielegalnych wysypisk jest w Piekarach Śląskich. Najlepsi motorniczowie tramwajów w Europie zjechali do Warszawy. Jutro w stolicy odbędą się Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. Przyjechały reprezentacje z 26 krajów. Dziś był trening, mówi Grzegorz Lechocki, motorniczy z Gorzowa Wielkopolskiego.
6: Hyundai to dla nas to jest kosmos, zupełnie coś nowego. Zresztą tylko Warszawa ma takie wagony w kraju. Jeżeli chodzi o PESY Swing, mamy PESY w Gorzowie, ale to są PESY Twist. One są o dwa człony krótsze. No, trzeba się dostosować do tego, wyczuć te wagony. Także cieszymy się, że możemy przejść przez ten trening.
2: Jakie konkurencje przygotowano? Na przykład zbijanie tramwajem kręgli, nagłe zatrzymanie maszyny i precyzyjne ruszanie, tak by nie rozlać wody umieszczonej wewnątrz wagonu.
1: Dobry wieczór.

Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Prezydent przedstawił własny plan na tańsze paliwo. Zaczyna się sezon grypowy, a w aptekach są już nowe szczepionki. Grzybiarze, nie dziwcie się na widok funkcjonariuszy leśnych. Trwa wzmożona kontrola porządku w lasach.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent skierował do Sejmu swój projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Firmy paliwowe mogłyby mieć tymczasowo zmniejszane marże, a więc mniejszy zarobek, ale z drugiej strony byłyby zwalniane z podatku od sprzedaży paliwa klientom detalicznym. Poza tym rząd mógłby podejmować dodatkowe działania w sytuacjach nadzwyczajnych, które zakłócałyby rynek paliw. To odpowiedź prezydenta na ustawę rządową, która ma obniżyć ceny paliw, której to prezydent według zapowiedzi raczej nie podpisze. Zaczyna się sezon grypowy. W aptekach są nowe szczepionki. Dzieci, seniorzy i kobiety w ciąży mogą zaszczepić się za darmo. Pozostali dorośli zapłacą za szczepionkę połowę ceny. Szczepienia prowadzone są w co czwartej aptece, takiej, która ma odpowiednio do tego przeszkolony personel i zaplecze, mówi prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Aptekarskiej Marcin Piątek.
4: Pacjent, wchodząc do apteki, za jednym zamachem dostaje kwalifikację do szczepienia, dostaje receptę, także receptę refundowaną oraz samoszczepienie. Oznacza to, że drastycznie skróciła nam się ta ścieżka, którą znamy z lat ubiegłych, kiedy trzeba było odwiedzić lekarza, uzyskać receptę, kwalifikację, nabyć szczepionkę, wrócić z powrotem do lekarza i się zaszczepić.
3: Lista aptek, w których można się zaszczepić, dostępna jest na stronie pacjent.gov.pl. Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie często spotkać patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Ruszyła ogólnopolska akcja Jesień 26, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
5: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
3: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni. Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc. Czeskie myśliwce patrolowały niebo przy granicy z Polską. Maszyny Gripen wystartowały z bazy w Pardubicach w związku z aktywnością rosyjskich dronów nad zachodnią Ukrainą. Samoloty monitorowały rejon wschodniej granicy Polski, ale nie musiały interweniować, wróciły już do swojej bazy. W Portugalii odkryto kolejne ślady Imperium Rzymskiego. Podczas wykopalisk w starożytnym mieście Coimbriga archeolodzy znaleźli ceramikę i monety sprzed wielu wieków. Naukowcy uważają, że pod ziemią wciąż ukryta jest większość zabytków, bo dotąd przebadano tylko 20% terenu. Jednym z najcenniejszych tegorocznych znalezisk jest dobrze zachowana rzymska amfora. Rzymianie pojawili się w tym rejonie Portugalii w II wieku przed naszą erą. A w tym roku nasi piłkarze pojawili się w dywizji B Ligi Narodów. Spadli ostatnio z dywizji A. Niedługo pierwsze mecze. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak. To nowe lub dawno niewidziane twarze w kadrze. Selekcjoner Jan Urban ogłosił właśnie powołania. W ciągu 2 tygodni zagramy kolejno z Bośnią i Hercegowiną, potem Szwecja, Rumunia i rewanż z Bośnią. I pierwszy z tych meczów za tydzień, w sobotę w Warszawie.
6: Ale to był dzień.
7: Co to był za dzień? Co to był za tydzień? Dziś już powoli kończy się nam piątek, a to oznacza, że czas na podsumowanie dnia w Radiu Super FM w magazynie Ale to był dzień, finał dnia. A zaczniemy od bardzo dobrej wiadomości. 20 milionów złotych dla szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej od fundacji Cancer Fighters.
8: Dokładnie 20 milionów na remont prawie 25-letniego budynku. Fundacja Cancer Fighters dofinansowała remont oddziału Świętego Mikołaja w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej. Mówi Marek Kopyść, prezes fundacji Cancer Fighters.
9: 20 milionów złotych, które pomogą i zmienią oblicze w Szczecinie onkologii i hematologii dziecięcej. Myślę, że to zasługa wszystkich nas. Każdej osoby, która miała swój udział też w charytatywnym streamie, tak pięknej inicjatywie, która dała głos onkologii dziecięcej, tak ważny, tak bardzo potrzebny. Zostaliśmy zauważeni, ale zostaliśmy zauważeni właśnie też dzięki Państwu, dzięki każdej osobie, która wsparła nawet tą najmniejszą złotówką. Ponieważ połączyliśmy siły właśnie dla onkologii i hematologii dziecięcej.
8: O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, opowiedział doktor habilitowany Konrad Jarosz, dyrektor placówki przy Unii Lubelskiej.
10: To jest dowód tej fantastycznej filantropii naszego społeczeństwa. Co to pozwoli? Pozwoli to na to, że ten cały budynek, przy wsparciu też tych środków publicznych zmieni swoje oblicze. Te pieniądze pozwolą na to, żeby ten budynek wszedł w XXI wiek, żeby był nowoczesny, żeby było zaplecze też dla rodziców, żeby rodzice mieli godne warunki hotelowe, żeby dzieci miały fajne miejsce na to, żeby spędzać tu niestety te wiele miesięcy, bo to się staje dla nich drugi dom, żeby ten budynek z zewnątrz też się zmienił. Mikołaj z nami zostanie, ale może nabierze nowych barw.
8: Oddział Świętego Mikołaja w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej działa od 2004 roku. Mieści się w nim Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej.
7: To była relacja Piotra Jarząbka, a teraz kilka słów dla kierowców. Pamiętajcie, jutro zmiana organizacji ruchu na okolicach węzła Stargard, a właściwie węzła Kijewo w stronę Stargardu. Tam możliwe są utrudnienia z powodu prac Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mówi rzecznik instytucji w Szczecinie Mateusz Grzeszczuk.
6: Wymieniana będzie dylatacja wiaduktu węzła, w związku z tym zamknięta będzie jezdnia w kierunku Bydgoszczy na węźle. Ruch zostanie przekierowany na jezdnię w kierunku Szczecina. Będzie się odbywał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W związku z tym zachodnia strona węzła będzie częściowo wyłączona.
7: Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, był gościem porannej rozmowy Radio Super FM. Rozmawialiśmy m.in. o bezpieczeństwie.
11: To, że jesteśmy 800 km od działań bezpośrednio wojennych, jesteśmy najdalej od granicy z Ukrainą, to nie znaczy, że jesteśmy miejscem jakimś szczególnie chronionym czy bezpiecznym. I ten dron, który przydryfował w Bałtyku, z Bałtyku na plażę koło Jarosławca, jest na to dowodem. I powiem, że dużo pracy wykonaliśmy w ostatnim okresie, żeby nie przysnąć, żeby być gotowym do alarmowania, do używania syren, również do takiej sytuacji, która się odbyła w Jarosławcu. Tam wszystko zadziałało dobrze.
7: A już jutro i w weekend, i już jutro i w niedzielę kiermasz Pamiętajcie o Ogrodach.
8: 52. edycję kiermaszu Pamiętajcie o Ogrodach w studiu Radia Super FM zapowiadali jego organizatorzy Robert Szyjanowski i Marek Maj.
12: Będzie trochę wystawców nowych, których oferty dokładnie jeszcze nie znamy. Wiemy, że to będą na pewno atrakcyjne pozycje, atrakcyjne rośliny. I jak zwykle jesienią, no przede wszystkim cebulki, bo to pora sadzenia cebul. Tak.
8: Nie zabraknie również wałówki, dodaje Szyjanowski.
13: Mamy przysmaki z różnych regionów, z Podhala, z Podlasia. To jest pieczywo, to są wędliny, to są różnego rodzaju przetwory. Na przykład litewskie smaki, jak ktoś lubi kminek.
8: 52. edycja Pamiętajcie o Ogrodach na Wach Robrego odbędzie się w ten weekend.
7: I na koniec oddaję głos Piotrowi Jarząbkowi. Czas na krótkie sportowe zapowiedzi i krótkie sportowe podsumowania.
8: Piłkarze Pogoni Szczecin w niedzielę o 12.15 zagrają na wyjeździe z Piastem Gliwice. To jest pojedynek ligowych sąsiadów. Piast Gliwice jest na 6. miejscu, a Pogoń jedno oczko niżej w tabeli Ekstraklasy. Trzeba przyznać, że obie drużyny są w dobrej formie. Na to też uwagę zwracał trener portowców Oscar Garcia na przedmeczowej konferencji prasowej. Gliwiczanie od 4 meczów są niepokonani, a Pogoń od 6 spotkań nie zaznała smaku porażki. No ale dużo ludzi zwraca uwagę na to, że 3 z tych spotkań to remisy. Jeżeli chodzi o to, co będzie się działo w Szczecinie, no to oczywiście finał tenisowego turnieju Invest in Szczecin Open. On w niedzielę o godzinie 12. Dzień wcześniej o godzinie 17. Pierwszy mecz piłkarek ręcznych SPR Pogoni Szczecin w hali Szczecińskiego Domu Sportu 2-0. Na nowym parkiecie zmierzą się z Koroną Kielce. Ten mecz, tak jak mówiłem, w sobotę o godzinie 17.
7: Intensywny tydzień za nami, ciekawy weekend, oby pogodny przed nami, a ja się zużę z wami już w poniedziałek po godzinie 8 rano, a naszym gościem będzie Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Cześć, trzymajcie się, udanego weekendu.
0: Ale to był dzień. Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.